0: jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać, lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra.
1: Która?
0: Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Może stracisz wszystko, jeśli były skopiowane.

0: Dawka. To słychać.
1: To słychać.

Cause you tell me don't wanna. Cause you don't wanna.

Dallas. Tuć Furka, Polskie Radio.

znać tę historię, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram? Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem? Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać tę historię, znać te korzenie.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mówię.

Mic check, BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich

stawiam na bite, jakich sytuacja wymaga. Za dekadą dekada płonę i litery składam. Równowaga, nerks mi w tym pomaga. Gra ohydnie śmieszna jest jak buty Balenciaga. Wsiadam do czarnego vana. Mamy w planach klip i epkę. Mamy znacznie więcej. Podnoszę poprzeczkę, dopóki ktoś przy mnie musi czuć się bezpiecznie. Moja ekipa, choć nie liczna, to zacna. Moja muzyka, choć uliczna, to światła. Moja używka tak potocznie, to tak fajerka. Ksywka to marka, broń, kartka i sarkazm. Wciąż wracam, by wyjechać. Gdy chadzę po ulicach, wciąż żel mam w podeszwach. Wciąż z cytoniem nie mieszam. Wciąż wzmacniam się duchowo, pisząc o przyziemnych rzeczach.

dla osiedla. Potrzeba wsparcia, wstań z krzesła, bo to energia społeczna, więc wiesz tam i głęboko w naszych wnętrzach i w naszych sercach tkwi. Szukamy piękna i to w naszych tekstach brzmi.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych. Sport.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
3: Nowy kwadratowy styl.

0: najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
1: Gol! Audycja sportowa w czwórce.
2: Alicja Żarnowiecka z klubu łuczniczego Robin Hood jest razem z nami w studiu czwórki. Witaj.
3: Witam, witam.
2: Czy łucznictwo to jest najspokojniejszy sport świata?
3: Czy jest najspokojniejszy sport świata? Myślę, że szachy są spokojniejsze trochę. Natomiast jest to zdecydowanie sport, który uspokaja i to podkreślają już od pierwszych treningów podopieczni, że czują spokój po prostu.
2: Ale w szachach jest zegar, a w łucznictwie też?
3: Też jest zegar.
2: Też się liczy.
3: Też się liczy zegar. No może nie na treningach, tak, ale na zawodach jak najbardziej jest zegar.
2: A jakbyś mogła opisać właśnie, na czym to polega i w jakim czasie trzeba się wyrobić, co trzeba wziąć pod uwagę?
3: Wyrobić się z całym strzałem trzeba, to jest 30 sekund na strzał. W niektórych elementach zawodów jest to nawet 20 sekund na strzał i to jest czas na wykonanie całego strzału, tak? W zasadzie jest tak, że na hali, jak strzelamy, jest to 90 sekund na wykonanie 3 strzałów. Jak ktoś wykona szybciej, no to ma więcej czasu na kolejny, tak? Natomiast jednak rytm jest dosyć ważny w łucznictwie, rytm tego strzału, więc liczymy 30 sekund.
2: No i to nie jest taka prosta sprawa wcale, bo wydawać by się mogło, że łucznictwo to

0: Łuk, strzała, tarcza i koniec. No ale tam, jeśli chodzi o sprzęt, jest trochę bardziej kolorowo. Jeśli chodzi o konkurencję, jest jeszcze bardziej kolorowo. To jakbyś mogła, Alicjo, nam wytłumaczyć, może zacznijmy od sprzętu. Co jest w takim podstawowym ekwipunku właśnie sportowca, który bierze udział w łuczniczej rywalizacji?
1: No i tutaj właśnie, jak powiedziałeś, zależy od tego, jaka to jest kategoria sprzętowa, tak? Ponieważ samych kategorii sprzętowych, ja bym powiedziała, że mamy nawet kilkadziesiąt, jeżeli liczymy kategorie te tradycyjne, tak? Jako każda, jako oddzielną. Z takich współczesnych form łucznictwa, no to mamy przede wszystkim łucznictwo sportowe, czyli to, co mamy właśnie obecne na olimpiadzie, tak? To, co wspomniałeś też wcześniej, że to jest, że to od 1900 roku było uprawiane przez Polski Związek Łuczniczy i przez Światową Federację Łuczniczą, jakby akceptowane, tak, prowadzone, to jest łucznictwo sportowe. Tutaj sprzęt jest dosyć rozbudowany, ponieważ mamy oczywiście ten standardowy środek, czyli mamy majdan, środkową część łuku, mamy ramiona, to na czym się nam opiera cięciwa, czyli ten sznurek, za który ciągniemy, tak? Ale mamy też celownik, mamy buton, który reguluje troszkę wysunięcie strzały, mamy też kliker, który reguluje z kolei długość naciągu, tak? Mamy stabilizatory, no i cały osprzęt, który mamy przy sobie, strzały, jakieś kołczany, ochraniacze. Tego sprzętu jest dosyć dużo i możliwości ustawienia tego sprzętu też są dosyć duże, tak? Inne rodzaje łucznictwa, takie jak na przykład łucznictwo bloczkowe, które już bardzo mocno opiera się na tym sprzęcie, gdzie ten sprzęt naprawdę musi być bardzo precyzyjnie ustawiony, ale to też daje bardzo dużą moc i dużą precyzję tego strzału, tak? Łucznictwo berbą, dosyć świeża dyscyplina, ale również nawiązująca do tego łucznictwa sportowego, gdzie ona troszeczkę nawiązuje do łucznictw tradycyjnych, gdzie celowanie jest bardziej za pomocą strzały, nie za pomocą przyrządów celowniczych, tak? Natomiast ma ten sprzęt współczesny, czyli ma te metalowe majdany, środkowe części, ma te ramiona z współczesnych materiałów, no i zostają nam łucznictwa tradycyjne.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Jeszcze więcej sportu. Więcej sportu.

0: przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: Alicja Żarnowiecka z klubu łuczniczego Robin Hood opowiada nam o łucznictwie w drugiej odsłonie audycji sportowej. Alicjo, ty nie tylko strzelasz, czy też oglądasz filmy? Masz jakieś, zapadły ci w pamięć jakieś fenomenalne sceny, w których było strzelanie z łuku?
2: Coś tam oglądam, na pewno. Ja bardzo lubię Robin Hooda w rajtuzach. Jest to dla mnie piękna komedia, bo przyznam, że w filmach bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś strzał prawidłowo. I jest to już pewne moje zboczenie zawodowe, że ciężko czasami mi się ogląda filmy, na których strzelają, bo od razu włącza mi się ten mechanizm oceniania, że tak powiem, tego strzału, tak?
1: Ale ty jak oglądasz na przykład, załóżmy, umawiasz się ze znajomymi, to rozumiem, że narzekają na twoje komentarze, czy siedzisz wtedy w ciszy i nic nie komentujesz?
2: Ja mam wystarczająco dużo gadania na co dzień o łucznictwie, żeby jeszcze ze znajomymi komentować.
1: Spuszczasz na to zasłonę milczenia.
2: Staram się ograniczać.
1: Robin Hood w rajtuzach, no to ja muszę w takim razie nadrobić. Patrzę tutaj sobie na taki ten portal najsłynniejszy polski, jeśli chodzi o filmy. Ludzie oceniają 7.0, no nieźle. Krytycy 6.7, no to chyba trzeba będzie sobie to odpalić. Polecasz, fajny.
2: Tak.
1: Nawet jeśli technika się nie zgadza.
2: To jest zdecydowanie komedia, więc tutaj jest wybaczone. Z filmów bardzo fajnie w Meridzie Walecznej było pokazane łucznictwo. Naprawdę tam było technicznie dobrze pokazane. Ja bym się kłóciła co do tego, jak ona strzelała na koniu. Natomiast to, co pokazała na turnieju, gdzie strzelała na stojąco do tarczy, tak? Tutaj było w zasadzie wszystko tak, jak trzeba. Łącznie z tym, w jaki sposób się strzała zachowuje przy wylocie. Także jeśli ktoś chce też technicznie zobaczyć Meridę Waleczną, jak najbardziej.
1: Zapisujemy. Dobrze, no to właśnie strzelanie na koniu to brzmi trochę jak taka właśnie archaiczna forma łucznictwa. Która z nich w ogóle, z tych wszystkich odmian, o których my tutaj rozmawiamy, jest najstarsza, która przetrwała może jakieś tam dekady, wieki, dzieje?
2: No to będą łuki proste wszelkiego rodzaju, no bo to był najprostsza rzecz na świecie. Kij, sznurek, patyk, tak? Mhm. Więc te jednak formy łucznictwa, gdzie one są podobne do tych łuków angielskich, tak? Czyli to jest długi kij, dosyć gruby, tak? Dosyć mocny i na końcu zahaczone właśnie cięciwa, czyli ten sznurek. No to będą na pewno najprostsze rodzaje takich łuków. Niezbyt precyzyjne, ale za to dosyć mocne.
1: No dobrze, to teraz porozmawiajmy trochę o Polkach i Polakach w świecie łucznictwa, bo tak jak ja tu już wspominałem, pierwsze Mistrzostwa Świata we Lwowie, ówczesna Polska, rok 1931, później Warszawa, później trochę sobie poczekaliśmy, wróciły na początku lat 90. znowu do naszego kraju. Jeśli chodzi o medale, to tak jak sobie tutaj z Alicją rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, my jesteśmy naprawdę, nieźle plasujemy się, bo w topce, piąte miejsce z tego co pamiętam, ale tak jak Alicja mi zdradzała, no to za sprawą przede wszystkim naszych sukcesów, oj, dawno, dawno temu, które miały miejsce. Dlaczego współcześnie na arenach międzynarodowych, na turniejach międzynarodowych Polacy sobie radzą, no tak mocno średnio, mówiąc eufemistycznie?
2: Znaczy myślę, że tu jest duża kwestia systemowa po prostu. Najlepszym krajem na świecie w tym momencie jest Korea. W Korei łucznictwa uczy się w szkole. Jest to też jako zawód, no bo przyznajmy szczerze, z mało

0: popularnego sportu w Polsce średnio jest możliwość się utrzymać.
1: Do garnka się nie włoży, tak.
0: Dokładnie. Także no jednak musimy tutaj w Polsce połączyć swoją pracę zawodową.

0: pracą.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz o Korei, że rzeczywiście tam jest uczone ucznictwo, uczy się dzieci w ramach WF-u, tak?
0: Tak.
1: No to w takim razie do tego wątku za chwilę jeszcze wrócimy, o tych najlepszych osobach w świecie ucznictwa sobie porozmawiamy, no ale będzie też na przykład o oddechu. A razem z nami jest Alicja Żarnowiecka z klubu uczniczego Robin Hood.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Sport.
3: Sport.
2: Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.

0: przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: Alicja Żarnowiecka z klubu łuczniczego Robin Hood jest razem z nami i ja właśnie zawsze lubię porozmawiać sobie o takich aspektach trochę kulturowych. No wiadomo, sport jest nasiąknięty kulturą, kultury są też często nasiąknięte sportem. No i właśnie kultura koreańska, ta kultura łucznicza. Alicja, bo to jest na tyle ciekawy temat, że słuchajcie, my tutaj poza anteną cały czas prowadzimy dyskusję i po prostu Alicja, teraz musimy przenieść to tutaj na antenę. Opowiadaj o tym koreańskim podejściu. Tam WF ma i tam się strzela z łuku, ale ciekawostki związane właśnie z igrzyskami, o tym, że można być zawodowym właśnie łucznikiem czy łuczniczką, no to proszę, rozwiń ten wątek.
2: Tak, dokładnie. W Korei system jest tak zbudowany, że faktycznie strzelamy od dziecka, jest to w szkole się pojawia to łucznictwo, tak? I dalej można na tym budować swoją karierę zawodową. Można być po prostu zawodowym zawodnikiem, zawodowym łucznikiem, tak? No to na pewno ułatwia nam zdecydowanie treningi. Jest tam bardzo duża konkurencja, jeśli chodzi o łucznictwo.

0: To tak się właśnie śmieje, że łatwiej jest zdobyć Mistrzostwo Świata niż Mistrzostwo Korei, tak? To tak jak nawet ci wspominałam tutaj gdzieś, jak rozmawialiśmy, że dziewczyny, które pojechały na ostatnią olimpiadę, to wszystko były debiutantki. Zazwyczaj jest tak, że z jednego kraju jeżdżą ci jednak najlepsi, tak? Oni się pojawiają regularnie na kolejnych olimpiadach, aż nie dojdą do emerytury. Tu zresztą z emeryturą łuczniczą też jest dość ciekawy temat, ale to może zaraz ci opowiem. I jeżeli chodzi o Koreę, to wszystkie dziewczyny, które pojechały, to były głęboko wyselekcjonowane na ich wewnętrznych zawodach dziewczyny, które wszystkie były debiutantkami. I nie dość, że zdobyły po raz 10 drużynowe złoto na olimpiadzie, bo to już 10 raz Koreanki zdobyły drużynowe złoto.
1: 10 w ogóle czy z rzędu?
0: 10 z rzędu.
1: Z rzędu.
0: 10 raz z rzędu dziewczyny zdobyły to złoto. To jedna z nich pobiła rekord świata. No i złoto indywidualnie również było zdobyte przez Koreę i tak samo złoto w tych duetach, tak? Czyli kobieta-mężczyzna, również Korea zdobyła. U mężczyzn złoto też zdobył Koreańczyk. Także ten system to po prostu jak widać działa, tak? I Korea jest absolutnie taka niedościgniona przez te wszystkie lata.
1: Nie ma w ogóle podejścia i tak jak właśnie tutaj padło już słowo kultura, no to pewnie właśnie się wiąże, bo łucznictwo przynajmniej mnie kojarzy się przede wszystkim z koncentracją. Kultura państw Dalekiego Wschodu również kojarzy mi się z koncentracją, więc to pewnie się tutaj przenika. Natomiast tak jak powiedziałaś o tych emeryturach łuczniczych, co to są za ciekawostki tutaj z tym związane?
0: Jeżeli chodzi o łuczniczą emeryturę, to w zasadzie coś takiego nie istnieje. Można strzelać naprawdę do 60, do 70. Z ciekawostek powiem, dzisiaj się odbywają zawody w Warszawie. Tak, dają radę w tej temperaturze, to się zdarza. Natomiast dzisiaj się odbywają zawody ogólnopolskie w Warszawie. Drugie miejsce w łukach bloczkowych zdobyła pani, która ma 70 lat.
1: Wow, ale także, czy to jest jakiś ewenement, czy to rzeczywiście dochodzi do takich sytuacji?
0: To się zdarza. 70 lat, to może faktycznie jest już wiek taki dosyć zaawansowany, bym powiedziała, nawet jak na łucznictwo. Natomiast to, że strzelają osoby po 40, po 50, tak? Zresztą ta pani Anna Staniczek, która właśnie dzisiaj drugie miejsce zdobyła, to w 2015 roku zdobyła Mistrzostwo Europy, mając już lat 60. Także
1: czyli
0: naprawdę...
1: to jest nasza nadzieja na naprawdę dobre wyniki na mistrzostwach. Paradoksalnie.
0: Tak, paradoksalnie. Tak.
2: Sport w czwórce.

0: Audycja sportowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Alicja Żarnowiecka z klubu łuczniczego Robin Hood. Alicja w koszulce klubowej, trochę bieli, trochę żółtego, taki kanarkowy. No ale wiesz, tak ale faceci to oni widzą żółty tylko bez tych wszystkich odmian. Ale nie, ja akurat lubię się bawić w te wszystkie takie odcienie i tak dalej. Natomiast o ucznictwie dzisiaj rozmawiamy. Koncentracją. Jak to jest z tą koncentracją, jeśli chodzi o ucznictwo? Czy ty po latach strzelania z łuku, nie wiem, czy to ucznictwo cię zmieniło? Stałaś się bardziej stonowana, skoncentrowana, spokojna, a może wręcz introwertyczna?
2: Mi to jest trudno powiedzieć, bo ja strzelam od dziecka, więc na ile to była kwestia ucznictwa, a na ile kwestia mojej osobowości, no to tutaj jest to trudne do powiedzenia, tak?
1: To choćby z obserwacji innych osób, bo są osoby, które, tak jak wspomniana przez ciebie Anna Stanieczek, tak jak też zdradzałaś poza anteną, po 50 dopiero zaczęła. No tak? I właśnie, czy ucznictwo zmienia człowieka?
2: Czy ucznictwo zmienia człowieka? Tak, ma wpływ pewien na człowieka. Na pewno jest, ono buduje koncentrację, to tak jak wspomniałeś. Ono pozwala się uspokoić w pewien sposób. Zresztą myślę, że jak każda pasja, jeżeli znajdziesz pasję, to ona ciebie po prostu zmienia, tak? I w ucznictwie można się też zatracić. Na pewno wzmacnia też ciało, mimo wszystko. Jeżeli chodzi o introwertyzm, o osoby introwertyczne, to właśnie bardzo często takie osoby w tym ucznictwie się odnajdują, tak? Dlatego, bo jednak jest to sport indywidualny, jest to sport bezkontaktowy i jest to sport dosyć statyczny. Bywa nieraz, że osoby, które zupełnie nie mogły się znaleźć w jakichś piłkach nożnych, tak? W siatkówkach, koszykówkach, no to w tym ucznictwie znalazły to swoje takie miejsce. No dzięki temu buduje się też wokół tego fajna społeczność ludzi, którzy są nienachalni w żaden sposób, nie są to ekstrawertycy, są to raczej ludzie spokojni.
1: Nie ma jakichś wariatów uczników, uczniczek? Czy zdarzają się?
2: Ja myślę, że w każdym środowisku się zdarzą tacy, to zresztą też zależy trochę od sprzętowej kategorii, troszkę są różne te środowiska. Natomiast na pewno jest to coś, dzięki czemu jak budujemy swoje miejsce w społeczności, no to też buduje nasze poczucie gdzieś tam wartości, tak? I poczucie przynależności, które dla introwertyków, przyznajmy, czasami jest ciężkie do zbudowania.
1: W końcu jakiś sport dla mnie, to ja się chyba zapiszę w końcu, bo tutaj rozmowy na różnego rodzaju tematy sportowe, ale tak czas nie tylko porozmawiać, ale też może i się zapisać, więc może, dobra, ja może pójdę na to ucznictwo w końcu.
2: Zapraszam.
1: Jeszcze w takim razie na koniec kwestia oddechu. Jaką on rolę pełni podczas oddawania strzału? Jak należy zrobić to dobrze, żeby, nie wiem, skoordynować oddanie tego strzału z jakimś głębszym wdechem czy wydechem? Jak to wygląda?
2: Znaczy tak, trochę są różne szkoły, jeśli chodzi o oddech. Nie jest on aż tak istotny jak w broni palnej, gdzie tutaj musi to być bardzo konkretny moment. Teoretycznie najbardziej optymalną pozycją ciała jest w momencie, kiedy jesteśmy na bezdechu, czyli wypuścimy powietrze, ciało jakby osiądzie i to jest najbardziej optymalny teoretycznie moment na oddanie tego strzału. Natomiast w praktyce lepiej jest po prostu spokojnie oddychać. Tutaj bez żadnego może sapania, tak, bez głębokich wdechów, po prostu spokojnie oddychać. No bo też jeżeli ten oddech wstrzymujemy, to od razu robi się inne napięcie mięśniowe.

0: sprawę, tak? Może się człowiek zacząć denerwować, że nie może wycelować, a tutaj się oddech już skończył, no i to też nie płynie dobrze. Także raczej spokojnie.
1: Jeszcze w takim razie jakieś łucznicze wydarzenia w Polsce na ten rok 2026. Oprócz tego, że warto się zapisać w ogóle do klubu i nauczyć się strzelać, na przykład do klubu łuczniczego Robin Hood, w którym jest Alicja Żarnowiecka. Jakie jeszcze wydarzenia odbędą się w 2026, na które warto, jeśli nie strzelać, wybrać się, żeby strzelać, to chociaż pooglądać, przyglądać się, no bo tak jak mówiłaś, dużo z tych odmian, dużo z tych różnych wersji. Mhm. I może to będzie też taki wstęp do tego, że najpierw sobie pooglądam, a potem się zapiszę, żeby jeszcze wiedzieć, co właściwie chciałbym robić.
0: Jasne. Dzisiaj nie wiem, czy jeszcze trwają, ale chyba jeszcze trwają, jest końcówka, jak ktoś ma blisko do Parku Skaryszewskiego, to może podjechać. Jest memoriał Ireny Szydłowskiej, tak? To są ogólnopolskie takie zawody. Memoriałów w ogóle mamy sporo. Sporo po całej Polsce rozrzuconych, chociaż przede wszystkim jest to południe Polski, tam gdzie można znaleźć te różne zawody. No będą Mistrzostwa Polski, tak? To już we wrześniu Mistrzostwa Polski. W sierpniu jeszcze w Białymstoku, o ile dobrze pamiętam, też będzie Konopczyńskiego memoriał. Tych zawodów trochę jest. Warto prześledzić gdzieś tam strony Polskiego Związku Łuczniczego. Jest też taka strona Archery Point, na której też jest rozpisanych sporo takich zawodów, na które można pójść, zobaczyć. Na Archery Point są zawody bardziej takie terenowe właśnie, gdzie ludzie z tym łukiem biegają po lesie, więc może też jest to takie fajne, atrakcyjne pod tym kątem połączenia z tą naturą, tak? Na Polskim Związku Łuczniczym wszystkie bloczki, wszystkie sportowe, wszystkie berbą, to można sobie obejrzeć, zobaczyć, jeśli ktoś chce zobaczyć.
1: Alicja Żarnowiecka z Klubu Łuczniczego Robin Hood rozebrała nam tutaj łucznictwo na czynniki pierwsze. Alicjo, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: To był gość. To był gość. Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Sport. Sport.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.
2: Nasze ciało bardzo rzadko przestaje działać tak zupełnie nagle, bo wcześniej wysyła nam całą masę sygnałów. Sygnałów o zmęczeniu, o napięciu, o spadku energii albo drobne bóle. Problem w tym, że wielu z nas te sygnały po prostu ignoruje i idzie, bądź biegnie dalej. Dopiero wtedy, kiedy coś zatrzyma nas naprawdę, zaczynamy reagować. O tym, dlaczego warto słuchać swojego ciała już, kiedy wysyła nam te pierwsze sygnały, porozmawiam dziś z Moniką Świątek, trenerką mentalną sportowców, psychologiem sportu i biegaczką na dystansach ultra. Cześć, dzień dobry, witam w czwórce.
3: Cześć.
2: Ciało zawsze wyśle nam sygnały wcześniej, zanim powie tak ostatecznie dość?
3: Tak, nasze ciało i nasz mózg jest o tyle mądre, że stara się nas uprzedzać i wysyłać sygnały, żebyśmy w porę zareagowali. Mhm. Natomiast tak jak powiedziałeś, niestety mamy tendencję do tego, żeby tych sygnałów nie słuchać, ignorować. I to też ma związek z naszymi jakimiś schematami, z którymi idziemy przez życie.
2: A twoim zdaniem, jakie są takie sygnały, albo z jakimi sygnałami spotykasz się najczęściej, rozmawiając ze swoimi podopiecznymi?
3: Myślę sobie, że u sportowców to są takie drobne odczucia bólowe z różnych części ciała. A coś tutaj kuje w kolanie, coś ciągnie, co jesteśmy w stanie ignorować. To są takie też przejawy przetrenowania, zmęczenia, trudności z koncentracją, więc to są takie rzeczy, które wydają się błahe, bardzo małe, więc jesteśmy w stanie to zignorować, bo to możemy rozbiegać na przykład w takim myśleniu. A potem okazuje się, że to może przerodzić się w poważniejsze kontuzje.
2: Ty, biegając swoje najdłuższe dystanse, miałaś takie momenty, o których rozmawiamy, że ciało wysyłało sygnały: Moniko, zatrzymaj się, zwolnij, a Monika biegła dalej.
3: Niestety tak, muszę się do tego przyznać, nie będę tutaj kłamała, bo też mam taką świadomość i tutaj myślę sobie, że z tym tematem balansujemy na takiej cienkiej linii, bo z jednej strony jest wiele takich momentów, gdy to ciało wysyła nam taki sygnał: hej, jesteś zmęczony, może odpuść. Natomiast to nie mówi o tym, że to jest moment do odpuszczenia, tylko to wynika raczej z tego przekonania, że boję się, że sobie nie poradzę dalej, więc ja w takich momentach też lubię testować swoją głowę i zobaczyć, okej, jeśli pójdę o krok dalej, jeśli właśnie na tym ultramaratonie nie zejdę z trasy, tylko jeszcze spróbuję, jeszcze do kolejnego punktu i obserwuję, co się wydarzy, to zazwyczaj jest tak, że ja jestem w stanie dobiec do tej mety. Jeszcze na szczęście nie zdarzyło się tak, że jakaś kontuzja, czy coś się wydarzyło takiego, co mnie wykluczyło z biegu. Natomiast oczywiście, że są momenty, kiedy to ciało już strajkuje i warto wtedy obserwować, czy jeśli ja pójdę o krok dalej, czy to się pogarsza, czy okazuje się, że to jakoś znika. Więc myślę, że to jest taki sygnał, który możemy obserwować i to będzie nam różnicowało, czy mamy do czynienia z takim bólem, który trzeba wziąć pod uwagę, czy możemy pójść dalej.
0: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Jeszcze więcej sportu.

0: czwórce. Zaprasza Michał Piwowarek.
1: Co sprawia, że mimo tych sygnałów z ciała myślimy, jeszcze jeden trening na pewno się zmieści?
2: Nasze przekonania, nasze mechanizmy, z którymi funkcjonujemy, może perfekcjonizm, z którym idziemy przez życie, czyli ta myśl, nie mogę odpuszczać, muszę wyciskać z siebie więcej, muszę testować swoje granice i iść dalej.
1: A skąd się bierze takie przekonanie, że przerwa, nawet przerwa może zrobiona troszkę za wcześnie, po takich bardzo wstępnych sygnałach z ciała, kojarzy się wielu osobom z tym, że to jest jakiś krok w tył, uwstecznienie się w sportowych wynikach?
2: Myślę, że duże znaczenie ma tu raz nasze doświadczenie, tego, czego my byliśmy uczeni, bo mogliśmy iść przez życie słysząc, nie możesz być słaby, musisz być silny, musisz sobie dawać radę. Więc to tworzy takie przekonanie, że ja jeśli odpuszczam, to jest dla mnie równoznaczne z tym, że nie daję rady. Więc ta przerwa będzie dla mnie miała taki kontekst słabości i kontekst robienia kroku wstecz. Ale to też może być ten efekt porównywania się i taki kontekst społeczny, że my widzimy, że jeśli ja teraz odpuszczę, a obok ktoś jest w procesie i go kontynuuje, to ja mam takie poczucie, że ja teraz nic nie robię, a ktoś obok robi. Więc on może dojść dalej. Więc mi trudno jest się zatrzymać, bo ja się boję, że zostanę w tym w cudzysłowie wyścigu gdzieś z tyłu.
1: No myślę, że niebagatelną rolę odgrywają w tym wszystkim aplikacje, które zachęcają do uprawiania sportu, media społecznościowe, gdzie widzimy relacje znajomych, trening wykonany i ręka podniesiona z napiętym bicepsem, wyniki i porównywanie się. No w takich czasach przyszło nam po prostu żyć, ale trzeba jakoś z tym całym

0: szaleństwem umieć sobie radzić.
1: Nawet warto by się było tego nauczyć, bo tak jak powiedziałeś, jesteśmy tym zalewani i sami wpadamy w taką pułapkę porównywania. Dlatego warto trochę zmienić kontekst tego porównywania, czyli uświadomić sobie, że my porównujemy się często do osób, które raz pokazują jakiś wycinek swojej rzeczywistości, pokazują często tylko te dobre momenty, a nie pokazują tego, ile ich kosztuje na przykład zrobienie tego treningu, albo co było przed, ale też oni mogą być w zupełnie innym punkcie niż my, mogli z innego punktu zaczynać, albo mogą w innym punkcie skończyć. Więc ja lubię przekierowywać swoją uwagę, ale też i pokazywać, że warto to robić, żeby porównywać się tu z siebie samego.
0: A jak często w twojej praktyce zdarzają się takie momenty, że tobie zapala się czerwona lampka, słuchając kogoś, kto mówi o tym, wyraża swój jakiś strach związany z tym, że straci formę, więc woli złapać kontuzję niż stracić tę formę, i wtedy ta czerwona lampka jest o tym, że ty już słyszysz, że ta relacja ze sportem do najzdrowszych nie należy. To jest częste?
1: Może to jest kwestia mojego środowiska, w którym się obracam, że mam poczucie, że jest taka większa świadomość, przynajmniej w takim bliższym moim otoczeniu, gdzie jednak osoby starają się nie balansować na tej granicy, bo wiedząc, że teraz i mając na względzie to, że jeśli ja teraz nie odpuszczam i nawet jestem w stanie poświęcić te kontuzje, bo chcę zaryzykować, bo może się uda, to mamy tak naprawdę wizję tego, że zaraz możemy mieć o wiele dłuższą przerwę i pytanie, na czym nam bardziej zależy i jaki jest nasz cel. Czy jeśli trudno jest mi zrobić chwilową przerwę, to czy potem w tej dłuższej przerwie, która doprowadzi, jakby będzie spowodowana kontuzją, nie będzie jeszcze trudniej?
0: O tym, jak realnie nauczyć się zatrzymywać w odpowiednim momencie, porozmawiamy w kolejnej części naszej rozmowy wspólnie z Moniką Świątek, psycholog sportu. Spróbujemy zrobić taki radiowy poradnik.
2: Sport w czwórce.

0: czwórce. Zaprasza Michał Piwowarek.
1: Zatrzymanie się w sporcie często kojarzy się z pewnego rodzaju porażką, a przecież w wielu przypadkach działa to zupełnie inaczej. Robię przerwę po to, żeby potem zrobić kilka szybszych kroków naprzód. Monika Świątek, psycholog sportu i ultramaratonka, cały czas gości w rozgrzewce. To jak nauczyć się odpuszczać bez poczucia straty?
2: Rozmawiać ze sobą i mieć taką świadomość celu, do którego dążę. Bo jeśli ja jestem świadoma, co chcę osiągnąć i właśnie zostawiam te porównania do osób, które są obok mnie i myślę o swoim procesie i o swoich celach, to jestem w stanie bardziej świadomie do tego podejść. Czyli jeśli włącza mi się taka lampka, jeśli odpuszczę, to będę w tyle, to mogę zapytać siebie, ale o czym to jest? Co to dla mnie oznacza, że będę w tyle? Bo będę gorsza od kogoś, czyli tutaj włącza nam się to porównywanie. Czy odpuszczając teraz, dbam o to, żeby być w tym sporcie, czy w tym procesie o wiele dłużej? Bo ten odpoczynek może spowodować, że jeśli ja po nim wrócę, to będę silniejsza, że o wiele więcej będę mogła osiągnąć. Więc taka świadomość tego, o czym są te nasze myśli i o czym są te sygnały, które się włączają, jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć z tym pracę.
1: I niech to będzie te myśli dość zachęcające albo bardzo zachęcające. Zamiast myśleć, cofam się, pomyślmy, dbam o progres. Masz jakieś inne przykłady takich mądrych afirmacji?
2: Ja usłyszałam kiedyś, myśląc sobie o budowaniu swojej formy przed zawodami, że na zawodach lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym. Czerpię to w ogóle dla całego swojego procesu, nie tylko dla tego okresu przed zawodami, że zmęczony organizm, przetrenowany organizm, jest mu trudniej dojść do tego progresu. Więc ja lubię bardziej rozumieć i patrzeć na to z szerszej perspektywy niż zamykać się w afirmacjach, bo może być tak, że my możemy do siebie mówić różne fajnie brzmiące hasła, ale jeśli nie spojrzymy na to z takiej szerokiej perspektywy, to te afirmacje mogą do nas wcale nie trafiać, więc to może cały czas być taka trudność z tym, żeby odpuścić, więc to myślenie o tym, że ja to robię dla siebie, żeby właśnie się rozwijać i to mnie buduje, a nie cofa, myślę, że jest takim najważniejszym przekazem.
1: Brzydkie słowo na W teraz będę musiał powiedzieć. To wina. A konkretnie poczucie winy, które myślę sobie, że wiele osób ma w sobie, kiedy rezygnuje z treningu. Jak sobie z tym brzydkim słowem radzić?
2: Znowu odwołuję się do myśli i przekonań, które mamy. Bo jeśli myśl przy odpuszczeniu wywołuje we mnie poczucie winy, to o czym jest to poczucie winy? Bo może być o tym, że ja nie robię wystarczająco, że ja się nie staram, że ja odpuszczam, to oznacza, że jestem słaba. I to jest cała masa przekonań, z którymi wyszliśmy z dzieciństwa, z takiego wczesnodziecięcego okresu, gdzie dostawaliśmy często taki przekaz, że musimy się starać, musimy zawsze sobie dawać radę, musimy być lepsi niż kolega czy koleżanka z klasy. I często to staranie się też powodowało, że my dostawaliśmy jakąś uwagę, albo byliśmy chwaleni, albo to pomagało nam trochę ukryć takie myślenie o naszej słabości. Więc warto mieć z tyłu głowy, że właśnie takie dociskanie siebie może być też taką kompensacją do tego, że ja myślę o sobie, że jestem słaba. I jak ja wychodzę już z tego poziomu, że mam tego świadomość, z czego to się bierze, to mogę zobaczyć, co ja mogę zrobić innego, żeby jakoś się zbudować siebie i zaopiekować się tym swoim poczuciem słabości.
1: A czy jesteś w stanie podać taką jedną bardzo konkretną rzecz,

0: którą z twojej perspektywy należy zrobić na samym początku, kiedy pojawia się ta myśl: jadę dalej mimo wszystko?
1: Zapytać siebie po co i w jakim celu. Bo mogę jechać mimo wszystko i właśnie doprowadzić do tego momentu, kiedy się przetrenuję i dojdę do kontuzji. Czy taki jest mój cel? Ja wiem, że może nie odpowiadam tak konkretnie na pytanie z konkretną techniką, ale w ogóle dyskusja ze swoimi myślami jest dla mnie taką podstawą do tego, żeby w ogóle wprowadzać jakieś zmiany. Więc jeśli ktoś powie, że ma taki cel, że on chce po prostu sprawdzić swoje granice, to trudno będzie z tym dyskutować i w ogóle przekonać kogoś, żeby robił inaczej. Więc ta uważność na to, jaki mam cel, będzie pomagała zatrzymywać się, bo może być tak, że ktoś wcale nie będzie odczuwał takiej potrzeby.
0: I o tym wszystkim dziś pięknie opowiadała Monika Świątek. Bardzo konkretnie to jedna z niewielu rozmów z psychologiem, gdzie nie pojawiło się ani razu to słynne "to zależy". Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.
2: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Sport. To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale, a już chciałem tak żyć.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
12: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uważam.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
2: Czy naprawdę musimy codziennie zrobić 10 000 kroków, żeby móc uznać, że dbamy o swoje własne zdrowie?

0: I właściwie skąd się wzięła ta liczba, te 10 tysięcy, która pojawia się i w naszych zegarkach, w telefonach, w aplikacjach, w naszych głowach. Wszyscy mówią o tej magicznej liczbie 10 tysięcy kroków. Czy to faktycznie działa? Czy jeśli zrobimy mniej, to będzie gorzej? I czy jak przekroczymy, to nagle coś się wspaniałego wydarzy? No i dzisiaj w związku z tym razem z nami Agata Dąbrowska-Paluch, a także Bartek Paluch, trenerzy. Dzień dobry, witajcie w czwórce. Chciałam zapytać, ile zrobiliście kroków dzisiaj o poranku?
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Nie wiem, czy powinnam to mówić, ale jestem szczera, sprawdzam na moim pulsometrze 722 kroki, więc całkiem niewiele, ale dzień dopiero się zaczyna.
2: A ja, żeby zmienić perspektywę, nie mam zegarka i nie liczę kroków, mimo że również je robię.
0: Nie wiem, czy macie coś takiego w głowie, żeby wyrabiać te 10 tysięcy kroków, jakby trzymacie się tej liczby. Właściwie skąd w ogóle wzięła się ta magiczna liczba 10 tysięcy kroków?
1: Tak naprawdę jest to taki marketingowy chwyt. Wzięło się to stąd, że powstał w latach 90. taki krokomierz japoński, więc ta nazwa została trochę marketingowo przyciągnięta. I to nie oznacza, że jeśli zrobimy o jeden krok mniej, to nie będzie miało to pozytywnych korzyści dla naszego zdrowia, ale jak najbardziej idea jest bardzo dobra.
0: Te 10 tysięcy kroków to jest jakiś cel zdrowotny? To gdzieś naukowo zostało udowodnione, że jeśli zrobimy mniej więcej tyle, no bo wiadomo, że jeden krok w jedną, jeden krok w drugą nie zrobi jakiejś wielkiej różnicy, ale czy ta magiczna liczba, te około 10 tysięcy, coś zmienia w naszym funkcjonowaniu, w naszym zdrowiu?
2: Tak, badania pokazały, że okolice zrobienia 7 tysięcy kroków względem 2 tysięcy znacząco gdzieś tam zmniejszają ryzyko zgonu, więc jednak ten marketing jest połączony również z chwytliwa nazwa, którą każdy z nas niemalże teraz ma w głowie. Na szczęście jest to zdrowa, chwytliwa nazwa, ponieważ rzeczywiście daje nam bardzo wiele korzyści i pomaga nam w życiu. Tak jak właśnie wspomniałaś, nie jest istotne to, że musimy zrobić te równo 10 tysięcy. Możemy zrobić trochę mniej. Też ważne, żebyśmy do tego podchodzili z rozsądkiem, bo wiadomo, że każdy z nas ma zapewne sporo różnych zadań do zrobienia, a warto po prostu te zadania na przykład może wykonywać w taki sposób, które umożliwi nam również robienie też tych kroków.
0: To
2: także
0: tylko
2: jak
0: zapytam.
2: Najbardziej warto, nie musi być 10, przy około 7 tysiącach kroków już są potwierdzone bardzo pozytywne wyniki w kontekście wpływu na nasze zdrowie.
0: Ale jeśli zrobimy na przykład 5-6 tysięcy, to ma to już znaczenie dla naszego zdrowia, tak?
2: Tak, ma to już znaczenie dla naszego zdrowia, ale tak jak mówię, jeżeli na przykład ktoś wykonuje również inne rodzaje aktywności fizycznej czy takiej rekreacji sportowej, to również jest to bardzo istotne. Nie jest tak, że tylko i wyłącznie to nam może pomóc w poprawie naszego zdrowia, ale jak najbardziej warto chodzić, warto mieć tych kroków więcej na naszym liczniku zegarkowym niż mniej. To... Ale z drugiej strony nie warto się jakoś strasznie puszować, bo jednego dnia możemy zrobić więcej kroków, drugiego dnia trochę mniej. Ważna jest tendencja, trend i to, żebyśmy się po prostu ruszali.
0: Ale w ogóle jak mierzyć te kroki? Czy są jakieś dobre aplikacje do tego, czy musimy mieć drogie, powiedzmy sobie to szczerze, zegarki, które nam odmierzają te kroki, czy można to zrobić w jakiś inny sposób?
1: Tutaj mamy naprawdę bardzo dużo również darmowych możliwości, bo myślę, że w dzisiejszych czasach każda dorosła osoba raczej posiada telefon komórkowy i tam jest wiele darmowych aplikacji, które monitorują nam kroki całkowicie za darmo, jeśli tylko oczywiście telefon gdzieś jest w naszym pobliżu, ale też nie chodzi o fokusowanie się, żeby mieć go zawsze przy sobie i sprawdzenie, czy mamy ten limit 10 tysięcy kroków, bo tak to nie działa. Oczywiście, jeśli mamy jakieś bardziej profesjonalne pulsometry, które sprawdzają nam dokładnie też nasze tętno, jest to bardziej dokładny wynik i oczywiście osoby, które mają taką możliwość, polecamy, żeby jakiś nawet podstawowy model sobie zainwestowały w przypadku, jeśli będzie to działało na nich motywująco i będzie budowało to te dobre nawyki.
0: Mamy teraz boom na bieganie. Większość biegów pęka w szwach i sprzedaje wszystkie swoje pakiety. A jak jest z chodzeniem? Czy tak chętnie chodzimy, jak biegamy, czy jednak to chodzenie jest trochę przez nas niedocenione?
2: Wydaje mi się, że jest niedocenione przez nas, ponieważ może nie do końca jesteśmy świadomi jego pozytywnego wpływu na nasze ogólne zdrowie, na to, że ruch, spacer, te kolejne kroki to nie tylko myślenie o swojej sylwetce, formie i tak dalej, rzeczach związanych z jakąś dyscypliną, ale też to, co wydaje mi się w dzisiejszym świecie, w takim holistycznym podejściu do zdrowia bardzo istotne, uspokojenie swojej

swojej głowy, zwolnienie tempa życia, zmniejszenie właśnie tego stresu, który gdzieś jest wszechobecny i wszyscy pędzimy, a taki spokojny, przyjemny, właśnie tak jak staram się teraz do Państwa mówić, spacer może nam naprawdę pomóc w tym uspokojeniu głowy, w wejściu na takie...

0: żeby wiedzieć co, kiedy i w jaki sposób chcemy zrobić.
1: Już padło to magiczne słowo na K, czyli kortyzol. To jeszcze chciałam się upewnić. Chodzenie, takie przyjemne chodzenie, nawet nie w jakimś określonym tempie, że tam musimy mieć tętno na przykład 120, bo wtedy przy 120 zaczyna się dobre spalanie naszego tłuszczu, ale nie za wysoko, nie za nisko i tak dalej. Jak sobie to odpuścimy, to czy ten kortyzol ma szansę nam spaść?
2: Zdecydowanie tak, jeśli damy sobie na to odpowiednie warunki, czyli jeśli ta głowa jest zrelaksowana, jeśli mamy taką możliwość, wyjdźmy na chwilę na zewnątrz, odłączmy się od tych wszystkich bodźców, posłuchajmy śpiewu ptaków i nawet kilka minut sprawia, że poziom tego kortyzolu się obniża wtedy, a przy okazji robimy też pożyteczne kroki.
3: Sport w czwórce.

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora.
1: O!
0: Florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy,
0: to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

0: Poniedziałek, poranek czwórki.
1: I cały czas jest razem z nami Agata Dąbrowska-Paluch, która jest trenerką oraz dietetyczką, a także Bartek Paluch, który jest trenerem i fizjoterapeutą, a więc właściwie osoby na właściwym miejscu, żeby mówić nam dzisiaj o zdrowiu. A dzisiaj rozmawiamy o bardzo prostej aktywności, która jednak mam wrażenie jest trochę niedoceniona, czyli dzisiaj rozmawiamy o chodzeniu, o tej magicznej liczbie 10 tysięcy kroków. I od razu mówię, nie musicie robić 10 tysięcy kroków, żeby dobrze się poczuć. Jednak ta bariera około 7 tysięcy kroków jest jednak dla was ważna, więc warto sobie ją gdzieś tam wziąć do serca.

0: miejsca. No ale co z osobami, które na przykład ćwiczą, ale mimo wszystko mają mało kroków, no bo na przykład ćwiczą na siłowni albo wykonują taką aktywność fizyczną, której ten krokomierz nie mierzy. Czy w naszym organizmie w związku z tym zachodzą podobne procesy, czy po prostu chodzenia nie da się niczym zastąpić?
1: Ciężko powiedzieć, że nie da się czegokolwiek, czymkolwiek innym zastąpić, bo na przykład jeżeli ktoś będzie pływał, wykona aktywność krążeniowo-oddechową, aktywność cardio, w zależności od intensywności, tu możemy sobie to troszeczkę porównać również właśnie do chodzenia, więc ta aktywność aerobowa, czy o wyższych intensywnościach może być również przez nas wykonana, niekoniecznie wykonując konkretne kroki. Tu zachęcałbym wszystkich do tego, żeby też troszeczkę szerzej spojrzeć na nasze ciało, bo ono się składa z wielu układów. Ważne też, żeby zadbać o odpowiednie wzmacnianie naszych mięśni, wzmacnianie naszych kości, wydolność krążeniowo-oddechową. Te wszystkie aspekty będą wpływały na poprawę naszego ogólnego dobrostanu. I to, co również bardzo istotne, o czym już też wspominaliśmy, żebyśmy w tym wszystkim czuli również przyjemność z tej aktywności. Wtedy będziemy chętniej ją wykonywać, wtedy wejdziemy w odpowiednie dobre nawyki i wtedy te wszystkie pozytywne efekty będą się bardzo ładnie kumulowały, wręcz potęgowały. Także do tego bardzo zachęcamy.
0: Chciałabym, żeby słowo przyjemnie obowiązywało w czasie, kiedy jestem na treningu siłowym. Ale mam wrażenie, że się przyzwyczaiłam do tego, że po prostu trening nie może być przyjemny, no bo jednak jakąś pracę trzeba na nim wykonać i ona nie zawsze jest taka super przyjemna.
2: Może być przyjemne, ale oczywiście są przeróżne formy aktywności i też każdy jest trochę inny i dla jednej osoby przyjemność będzie oznaczała trochę co innego niż dla kogoś innego, ale jak najbardziej trening siłowy zdecydowanie każdy z nas warto, żeby wykonywał.
0: No bo właśnie, bo jaka jest taka optymalna aktywność w tygodniu? Mówię tutaj o zdrowym człowieku, no bo wiadomo, że każdy może mieć jakieś dolegliwości i wtedy trzeba się skonsultować albo właśnie z fizjoterapeutą, albo z trenerem, albo po prostu z lekarzem, ale zakładając, że jesteśmy zdrowi, to jaka aktywność fizyczna, jaki skład tej aktywności fizycznej byłby taki najbardziej optymalny?
2: Jeżeli chodzi o takie normy WHO, które chyba są tutaj wszystkim znane, to dla zdrowej osoby jest to od 150 do 300 minut w tygodniu umiarkowanej aktywności, czyli ten spacer będzie tutaj jak najbardziej się wpisywał, lub od 75 do 150 intensywnej aktywności, czyli tutaj mówimy już o bieganiu i pamiętajmy o tym, że trzeba dodać do tego to wzmacnianie, czyli tutaj świetnie sprawdziłby się trening siłowy. Fajnie, gdyby udało się zrobić to dwa razy w tygodniu.
0: Czyli dwa razy w tygodniu trening siłowy i do tego dorzucamy spacer na przykład,
2: tak.
0: Ale ten spacer codziennie, czy?
2: W ramach naszych możliwości. Oczywiście wiadomo, że każdy dzień jest trochę inny i czasami może się tak wydarzyć, że nie będziemy w stanie zrobić aż 10, 8 bądź 6 tysięcy kroków, bo tutaj zależy to od perspektywy danej osoby, ale patrzmy na to jak na taki cały tygodniowy proces i myślę, że jak najbardziej warto potraktować to liczenie kroków jako coś, co buduje nam dobry nawyk, a nie coś, co sprawia, że czujemy presję. I to, co chciałabym jeszcze powiedzieć, to myślę, że zdecydowanie warto nie myśleć o tym w taki sposób, że okej, jak nie zrobię 10 tysięcy kroków, to nie ruszę się wcale. No właśnie nie, jak zrobię nawet 3 tysiące kroków, to też jest okej. I doceńmy w tym wszystkim
0: wyluzujmy
2: siebie. Wyluzujmy.
0: Tak. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce. Dzisiaj Agata Dąbrowska-Paluch, trenerka i dietetyczka, a także Bartek Paluch, trener i fizjoterapeuta, byli naszymi gośćmi o poranku. Bardzo dziękuję i życzę wam miłego spaceru dzisiaj o poranku. Do
1: Dziękujemy i wzajemnie również życzymy przyjemnych spacerów. Piękna pogoda, z tego co słyszałem, ma być przez cały dzień, więc nie będzie tej wymówki, że pogoda nie pomaga.
3: Tacy goście. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych. Sport.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Sport.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
4: Na audycję grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus.
5: Jest już u nas Michał Leśniak, czyli w mediach społecznościowych człowiek, którego znajdziecie wpisując biegiem po Europie, który nam pokazuje, że trening może być najlepszym przewodnikiem po mieście, bo Michał lubi sobie wybrać coś gdzieś w Europie i zdradził mi, że to go motywuje, aby pojechać, pobiec, przygotować się do danego biegu. Ty nad swoim tempem ostatnio pracowałeś w Kenii, czyli nie potrafisz pojechać sobie gdzieś w Polsce i pobiegać, tylko nawet na obóz przygotowujący cię do zawodów amatorów lecisz do Kenii. Dlaczego postawiłeś na Kenię? Chciałeś poczuć, jak to jest w miejscu, gdzie rodzą i przygotowują się najszybsi biegacze na świecie?
6: Dokładnie tak, dokładnie tak. To było moje marzenie od bardzo dawna. Właśnie poczuć ten klimat, gdzie biegają ci najlepsi, gdzie przygotowują się ci najlepsi, gdzie te warunki tak naprawdę są też najlepsze.
5: No i a rzeczywiście, co to znaczy najlepsze warunki?
6: No jest
5: myślisz,
6: tak,
5: Kenia, to luksusów tam nie będzie.
6: Luksusów nie będzie, ale będzie hipoksja, która oddaje i czuję, że rzeczywiście to działa, bo te parametry pozmieniały się, jest dużo łatwiej, ten trening okazał się skuteczny.
5: No jest to. 3 tygodnie tam byłeś?
6: 3 tygodnie, tak. Postanowiłem troszeczkę odpuścić to zwiedzanie tym razem, chociaż też było oczywiście, ale postawiłem głównie na to, żeby potrenować i skupić się typowo na treningu.
5: Nie? Ja wytłumaczę naszym słuchaczom, hipoksja to jest po prostu niedotlenienie tkanek organizmu wynikające z niewystarczającej ilości tlenu w stosunku do zapotrzebowania organizmu, na przykład podczas uprawiania sportu. Na jakiej wysokości odbywał się ten obóz?
6: 2370 chyba, coś takiego.
5: Kiedy tam
6: byliśmy też trochę wyżej, trochę niżej, więc te treningi były różne w różnych miejscach, ale no

0: Mega spełniony. Piłem sobie kawę w knajpie z wicemistrzem świata czy mistrzami olimpijskimi i razem z nimi sobie biegałem i tak wszystkim powtarzam i porównuję to trochę, bo to łatwo porównać do reprezentacji piłki nożnej. Można powiedzieć, że grałem i kopałem sobie piłkę z Messim czy Cristiano Ronaldo, bo to nie tylko, że oglądałem z trybun, tylko razem z nimi tak naprawdę trenowałem. Nie z najlepszymi ludźmi na świecie, którzy te biegi długodystansowe biegają.
1: Trzy tygodnie. Na tej wysokości. Jak się czułeś zaraz po dotarciu na miejsce, gdzie będzie się odbywał obóz? Czułeś, że ciężej ci się oddycha? Jakie to są warunki? Na pewno jest gorąco, okej. Okay. To już jest ta różnica. A jak z tym tlenem? Czy tego tak nie czuć? Dopiero podczas treningu coś się zaczyna dziać.
0: Właśnie pierwsza rzecz, to gorąco wcale tak tam nie jest, bo pomimo tego, że tam jest 20 czy ponad 20 stopni, to będąc na tej wysokości, to tego ciepła się aż tak nie czuję. Treningi były rano, trochę po południu, więc z temperaturą nie było źle. A jeżeli chodzi o tą wysokość, no to pierwszy tydzień był ciężki, nie? Dużo szybciej człowiek się męczył, zwłaszcza jak były jakieś tam góreczki, to tempo było dużo wolniejsze. Nie idzie tam tak szybko biegać jak tutaj. No tą wysokość było czuć, ale z dnia na dzień było coraz lepiej. Można było dokręcać tą śrubkę i trenować mocniej.
1: To było odczuwalne i mówisz o odczuciu, że szybciej się męczysz, czy też parametry na twoim smartwatchu pokazywały: hej Michał, jesteś 600 metrów za twoim wirtualnym asystentem.
0: Tak, nie, no wszystko pospadało. I parametry, i tempo, i gdzieś tam ta regeneracja też non stop. Zegarek podpowiadał, że trzeba odpoczywać.
1: Tak. Musisz spać teraz 4 dni. Uwielbiam to. Zrobiłem dobre treningi, a zegarek mówi: powinieneś wypoczywać. 4 dni nic nie robienia.
0: Co
1: tak się nie da.
0: Gotowość na jeden była w sumie, więc jakbym miał słuchać, to bym nie potrenował, nie? Ale było warto. Było warto.
2: Ale temat. Zostań z czwórką. Jeszcze więcej sportu.

0: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: I już wiemy, jak jest na obozach biegowych w Kenii. Można dużo biegać, dużo zwiedzać, zobaczyć, jak biegają najlepsi, miksować się razem z tymi najszybszymi, najlepszymi, nie tylko na kawie w kawiarni, ale także na stadionach lekkoatletycznych i bieżniach o różnym podłożu. Właśnie tam o tym opowiadał nam Michał Leśniak. Michale, wróćmy już z tej Kenii, nie tylko do Polski, bo ty chyba tak za bieganiem po Polsce to nie przepadasz. Musisz sobie jakiś cel wyznaczyć, aby pobiec gdzieś.
2: Tak, lubię sobie znaleźć jakiś cel za granicą. Tak naprawdę co roku sobie taki cel znajduję. Nie wiem w sumie dlaczego, myślałem o tym. Być może dlatego, że bardziej się motywuję na takich wyjazdach zagranicznych, a może dlatego, że jest to dobra okazja, żeby wyjechać, zwiedzić, zobaczyć coś nowego. Świat jest tak wielki, że... Lubię poznawać nowe.
1: No dobra, to tych wyjazdów, z tego co mi opowiadałeś, było około już 20 różnych biegów, 20 razy coś gdzieś się zwiedzałeś. Patrzysz po biegach, czy najpierw, chciałbym polecieć tutaj i sprawdzam, gdzie coś się dzieje i próbujesz dopasować kalendarz, tak to się dzieje?
2: I tak. Wszystko zależy od tego, czy chcę pobiegać szybko na zawodach, czy ma to być wyjazd bardziej turystyczny, czy jest to przy okazji jakiejś tam wakacji, nie? Bo jeżeli zależy mi na tym, żeby pobiegać szybko, no to raczej szukam biegów takich dużych, znanych, pewnych, przeważnie w dużych miastach, dobrze zorganizowanych, typu Walencja, Barcelona, tego typu biegi. Ale jeżeli szukam na przykład biegów, gdzie chcę coś więcej zobaczyć, a niekoniecznie zależy mi na jakichś życiówkach, no to wtedy jest Wenecja, wtedy jest Werona, wtedy pojawiają się jakieś biegi troszeczkę w górach, gdzie można trochę więcej zobaczyć, więc to wszystko zależy czego w danej chwili potrzebujesz. Nie?
1: Pięknie opowiadałeś o Kenii i liczę na to, że teraz pięknie opowiadasz o swoich najlepszych doświadczeniach biegowych podczas takich wyjazdów. Patrząc na to, co za tobą, to co byś najbardziej polecił i dlaczego? Myśląc najpierw bieg uliczny, a później zwiedzanie.
2: Jeżeli chodzi o bieg uliczny, no to ja bardzo dobrze wspominam Barcelonę. Niejednokrotnie w tym mieście byłem, niejednokrotnie zwiedzałem, ale to jak przeżyłem to miasto biegając, jak poczułem to miasto biegając maraton, no to jest coś niesamowitego, nie? To na tym biegu, na tym maratonie doznałem i takich...
1: Objawień?
2: Więcej słyszałem, więcej widziałem i tak naprawdę podczas całego tego maratonu zwiedziłem całe miasto, bo jest bardzo fajnie ten bieg poprowadzony. No inaczej, inna jest ta perspektywa z punktu widzenia właśnie takiej ulicy i biegu, jak takiego zwykłego spaceru.
1: Nie? Co zobaczyłeś z tej perspektywy ulicznej?
2: Wszystkie zabytki, wszystkie uliczki. Jest to same ścisłe centrum. Nie
1: chciałem ci przeszkadzać, bo widziałem, że oczami wyobraźni jesteś w Barcelonie. Tam się zaczął film odtwarzać.
2: Skojarzyło mi się, co prawda nie przebiegaliśmy koło stadionu Barcelony, ale pierwsze co, jak mówimy o Barcelonie, to widzę stadion Barcelony.
1: Albo Sagradę,
2: bo koło Sagrady właśnie też przebiegaliśmy, też fajne pamiątkowe zdjęcia. A propos stadionu jeszcze, no to też jest taki wyjazd z fajną okazją, że przy okazji takiego biegu możemy sobie zaliczyć na przykład mecz, zobaczyć Lewandowskiego, więc no takie duże miasta mają dużo plusów.
1: I pamiętasz punkty kibicowania w Barcelonie, jak to było zorganizowane?
2: Powiem szczerze, że urywki tylko, bo byłem bardzo skupiony na biegu, ale pamiętam, że całe miasto było w ludziach. Tam jest tak fajnie poprowadzone, że te uliczki są bardzo blisko siebie. Miałem kuzyna, który podawał mi żele energetyczne na drodze i było tak, że ustawiony był na 7 kilometrze, przeszedł 100 metrów dalej na kolejną uliczkę, ja już byłem na 14 kilometrze, więc to jest tak fajnie poprowadzone, że logistycznie można to wszystko fajnie porządzić.

0: No, Barcelona tak urbanistycznie jest zrobiona, wybudowana, prosta bardzo, jeżeli chodzi o układ ulic. Patrzysz od góry, dokładnie, i po prostu widzisz linie się przecinające.
1: Można to wykorzystać.
0: Mogę porównać do Warszawy, która no po prostu jest po II wojnie światowej tak odbudowana, że dużo długich, prostych i niekoniecznie wszystko się tak ładnie przecina, tak, jak w Barcelonie. To naprawdę sprzyja kibicowaniu, też jest ważne. Chociaż u nas można na przykład bardzo często metrem pojechać z miejsca na miejsce i spotkać swoich biegaczy, aby im kibicować. No dobra, to skoro już wiemy, gdzie było najlepiej, to za chwilę porozmawiamy o tym, gdzie było w sumie najsłabiej i poczułeś się rozczarowany. Michał Leśniak, biegiem po Europie, gościem czwórki.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej.

0: Sport w czwórce.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
0: Grzejemy. Grzejemy. Poprosiłem mojego gościa, aby przemyślał. Znalazł ten najtrudniejszy, najgorszy, największy niewypał, jeżeli chodzi o jego podróże i bieganie. I mówi, że nie ma, Piotrek, wszędzie było super.
2: Starałem się, ale no ciężko, ciężko.
0: Michał Leśniak i drugim takim twoim ulubionym biegiem połączonym ze zwiedzaniem są Włochy i Toskania. Dlaczego właśnie tam?
2: Tak, no Włochy, ukochane Włochy i ukochana Toskania, bo Włochy swoją drogą, ale Toskania to jest tym moim miejscem na ziemi. Dlatego poszukałem biegu właśnie w Toskanii. Znalazłem ekomaratona del Chianti, gdzie niby bieg lokalny, ale zjeżdżają się ludzie z całego świata i no poczułem tą Toskanię nabiegowo właśnie. Niesamowite uczucie, kiedy wybiega się rano z tej małej klimatycznej miejscowości, widzi się tą mgiełkę unoszącą się nad toskańskimi wzgórzami. Jak sobie to przypominam, to i wtedy, i teraz normalnie ciarki mam na rękach, bo to było no piękne. Fajna okolica, fajne trasy, biega się przez gaje oliwne, biega się między tymi winnicami, więc te kolory, to jest październik, trochę zielonego, trochę pomarańczowego. Toskańskie miejscowości klimatyczne typu Siena, San

0: Gminiano, czyli gorące źródła.
1: Czyli wszystko w głąb Toskanii, tak? Tak, nie przy
0: typowa, tak, typowa Toskania w głębi. Niesamowite miejsce i do biegania, i do zwiedzania.
2: Wiem, że z dalszych podróży byłeś również w Tokio, już nie na biegu organizowanym, tylko tak po prostu pozwiedzać biegając. I to jest w sumie ciekawy i wylot, i ciekawa podróż, bo mam wrażenie, że Japończycy jednak trochę różnią się w wielu kwestiach od nas, Europejczyków. A jak to wygląda w przypadku biegania po mieście w Tokio?
0: Tak, było Tokio przy okazji Mistrzostw Świata Lekkoatletycznych. No to jest zupełnie nowe doświadczenie. Biegaliśmy, zwiedzaliśmy to miasto, poczuliśmy je od środka i to, co mi się tak najbardziej kojarzy, to park, po którym sobie biegaliśmy. Bardzo dużo biegaczy. Widać było, że to biegacze tacy no, dobrzy. Bardzo duże skupienie na ich twarzach. Biegali równym rytmem po tym parku, mimo że kilka osób biegało sobie niby na luzie, niby fajnie, ale w takiej ciszy i skupieniu biegali, nie? To było takie, rzucało się strasznie w oczy, że człowiek aż tak schodzi troszeczkę na bok, żeby im nie przeszkadzać, bo oni byli tak sfokusowani na tym biegu. Fajnie się na to patrzyło.
2: Zostawiłeś coś dla siebie z tego wyjazdu? Mam na myśli, coś podpatrzyłeś, przeniosłeś do swoich treningów?
0: Ten fokus, nie? Że rzeczywiście na tym treningu staram się skupić, realizować to, co mam zadane, i to później przekłada się też, tak myślę, na wyniki, nie?
2: Planujesz teraz gdzieś jakiś lot, aby pobiegać i pozwiedzać?
0: W najbliższym czasie Polska, ale oczywiście no, w tym roku już 2 czy 3 biegi europejskie są zaplanowane.
2: Gdzie?
0: Najprawdopodobniej na 99% Kopenhaga i półmaraton. Tylko mam nadzieję, że będzie szybko w Maladze, bo w listopadzie planuję tam maraton. Też polecam tą Maladę, bo można fajnie wykorzystać czas na zwiedzanie, bo Malaga jest 8 listopada w tym roku, 11 mamy wolne, więc możemy sobie ten weekend trochę przedłużyć, zostać do środy i pozwiedzać tamten rejon. No i typowo turystycznie lecimy na wakacje do Rzymu. Już mamy zaplanowany long run, że zrobimy sobie trasę po na najładniejszych zabytkach. Zrobimy sobie pewnie jakieś, nie wiem, 20-30 kilometrów od punktu do punktu. Pewnie po drodze gdzieś jakaś kawka, jakiś krosancik lub makaron. Więc no zapowiada
2: się. Bez napinki.
0: Bez napinki.
2: Oj, rozpaliłeś chęci na wyjazdy i bieganie. Biegiem po Europie. Michał Leśniak był gościem Czwórki.
3: Najlepsze z najlepszych. Sport. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka online.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić.

0: Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: A to był utwór zatytułowany Deszcz, więc siłą rzeczy wprowadził nas w nastrój przedstawiania prognozy pogody. Zaryzykowałem dzisiaj krótkie spodnie i nie żałuję, bo na razie ta prognoza, czy temperatura w Warszawie właściwie pozwala na to, żeby w krótkich spodniach, może jeszcze nie w krótkim rękawku, coś warto zarzucić na ramię. Natomiast krótkie spodnie się tutaj przydały, chociaż gdybym był w Jeleniej Górze, to nie wiem, czy to byłaby dobra decyzja, bo tam o 7 rano było zaledwie 6 stopni. Najcieplejszym za to miejscem w Polsce, co zaskakujące, był Hel, tam prawie 15 stopni godzinę temu.

0: i jak będzie wyglądała temperaturowo ta cała historia, która przebiegnie od wczesnych godzin porannych do późnego popołudnia w Polsce. No będzie to dzień raczej słoneczny. Jeśli gdzieś pojawią się opady deszczu, to będzie to zachód naszego kraju i ewentualnie północny wschód, między innymi Elbląg czy Suwałki. Tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na zachodzie tego deszczu może być trochę więcej, natomiast temperatura sprawiedliwa właściwie dla całej Polski, od 17 stopni w Kołobrzegu i Zakopanem do 22 w Krakowie i Katowicach.
1: Autopromocja. Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
2: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
1: i całkiem nieoczywistymi.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
1: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
14: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia Czwórki.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Klubowa elektronika na modłę radiową rozpoczęła nasze piątkowe, weekendowe już spotkanie na antenie czwórki. Robin S. i Francis Mercier przed momentem Show Me Love w podtytule Devotion. 8 minut po godzinie 8. Bartek Czarkowski raz jeszcze się przedstawię i przywitam po raz pierwszy w tym wydaniu wyjątkowym poranka piątkowego, dlatego że po raz ostatni, mimo trwającej cały czas na antenie czwórki letniej ramówki, jest to ostatni piątkowy letni poranek, bo za chwilę wskoczy nam kalendarzowa jesień, a po drugie jest to ostatni piątkowy poranek w tej trzycyfrowej części roku, bo dzisiaj 18 września, 261 dzień roku i do jego końca pozostały 104 dni. Kiedy spotkamy się tutaj za tydzień, w piątek o 8, to będziemy mieli już tych dni do końca roku w liczbie dwucyfrowej, a nie trzycyfrowej. No, strasznie szybko mija ten 2026. Imieniny dzisiaj obchodzą Aretas, Ariadna, Baltazar, oto ta od nici, Dobrowit, Fereol, Irena, Józef, Józef, Metody, Ryszarda, Sobierat, Stanisław, Stefania. Ciekawe, że Stanisław, a nie poprzedza tego imienia Stanisława. Stefania, Tytus, Zachariasz oraz Zofia. Międzynarodowy Dzień Geologa dzisiaj oraz Światowy Dzień Monitoringu Wody. Oba dni myślę, że ważne, bo i wodę trzeba sobie sprawdzać, zwłaszcza, że miasteczka i wsie przekonują, że coraz częściej można pić po prostu tę wodę z kranu, ale możemy ją pić dzięki monitoringowi właśnie, czyli dzisiaj podziękowania dla tych wszystkich, którzy nad tym czuwają, oraz dla geologów. Dobra, teraz się udało. W poranku dzisiaj będziemy mieli trochę nowości muzycznych, trochę fajnych opowieści o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich godzin w kulturze. Chyba dzisiaj przede wszystkim w kulturze. No, skończyły się turnieje tenisowe, te takie ważne, przynajmniej na pewien czas, więc kącik tenisowy w zawieszeniu. I po godzinie 9 będę miał gościa, Aleksander Dębicz, klasyka, kompozytor, pianista, między innymi współtwórca razem z Jakubem Józefem Orlińskim sukcesu festiwalu Break in Classic. Pogadamy o tegorocznej edycji, która z sukcesem zakończyła się kilka tygodni temu, ale przede wszystkim porozmawiamy z Alkiem o nowej płycie, czyli będzie naprawdę bardzo kulturalnie i bardzo klasycznie po godzinie 9, ale proszę się nie przerażać. Poranek weekendowy, tak jak weekendowa ramówka, trwa w tym tygodniu i jak co tydzień od piątku do niedzieli w ramach naszej letniej czwórkowej ramówki.

0: Ellie Four Monsters, 18 minut po godzinie 8. Szalony dzisiaj jest piątek, jeśli chodzi o premiery na rynku muzycznym. Dużo płyt generalnie pojawiło się, natomiast jeśli tylko zrobimy ograniczenie do polskiego podwórka, to i tak jest w czym wybierać. Po 6 latach milczenia z nowym albumem powrócił Artur Rojek. Nowa płyta jest od dzisiaj dostępna i nosi tytuł, muszę sobie spojrzeć, bo tych tytułów jest dużo do zapamiętania. Płyta zatytułowana, no, chciałbym urodzić się, żeby latałem. Jak sądzę, to są słowa wypowiedziane przez jednego z synów Artura i stąd ten tytuł. To jest jedna z dzisiejszych premier. Poza tym Nowy Mrozu. Chyba czasem pojawia się w czwórce, więc warto odnotować tę premierę. No i przede wszystkim Nowy, o co chodzi, czyli płyta zatytułowana Riot, o której dużo się mówiło ze względu na nietypowy rodzaj promocji, czyli wybranie billboardu na warszawskim Tarchominie, na którym komunikował, o co chodzi, kolejne ruchy związane z tym albumem, kolejne dropy dla fanów, którzy lubią mieć wersję fizyczną, kolejne single, a także listę gości, wśród nich oczywiście tradycyjnie Taco Hemingway, ale także pani Krystyna Prońko, Seweryn, którego kilka miesięcy temu gościliśmy w poranku czwórki, taki alternatywny, gitarowy artysta, fantastycznie, że znalazł się wśród tych gości. Riot to chyba dzisiaj najważniejsza z tych polskich około rapowych premier, ale my mamy dla was nie z albumu, to znaczy nie z takiego, który już się ukazał, ale z nadchodzącej płyty, nowy singiel duetu Fish Emade, gdzie gościnnie mamy także Szczyla i to jest nasza dzisiejsza radiowa premiera w czwórce Fish Emade, Piruety, gościnnie Szczyl.
1: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a o

Zetknęły się na naszej antenie dwa utwory, jeden klasyczny, drugi zupełnie nowy. Najpierw Fish Amade Piruety z gościnnym udziałem Szczylans, singla, który ukazał się dzisiaj i zapowiada nadchodzący album tych pierwszych. Zresztą panowie odwiedzą na początku października Studio Czwórki, będą gośćmi mojej muzycznej audycji De Gustibus. Już dzisiaj zapraszam, ale oczywiście przyjdzie jeszcze czas, żeby o tym przypomnieć. A tym klasycznym utworem była Nirvana i Come As You Are przed momentem. Taki utwór, który spokojnie mógłby znaleźć się chociażby w trailerze do nowej lalki. Co prawda producenci zdecydowali się na Creep od Radiohead, ale Come As You Are też pewnie by tam pasowało. No właśnie, nic tak nie dzieli Polaków od 48 godzin jak Netflixowa premiera nowej lalki. Pytanie właściwie, czy powinniśmy mówić nowej lalki, czy nie serialu, który jest bardzo, ale to bardzo luźno inspirowany powieścią Bolesława Prusa. Powiem od razu tak, kocham lalkę, to jest moja ulubiona lektura szkolna i w ogóle jedna z ulubionych książek, jakie przeczytałem w życiu. Bez żadnego problemu po nią sięgnąłem pomiędzy drugą a trzecią klasą liceum. To była jedna z tych książek, których lekturę sobie przyspieszyłem i nie czekałem na ten moment, kiedy pani mówiła, no to za 2 tygodnie zaczynamy przerabiać lalkę. To miałem przerobione już w wakacje. I co więcej, chciałbym wrócić kiedyś do tej książki, może właśnie przy okazji tych dwóch premier, jednej serialowej, a drugiej kinowej, która nadchodzi za niecałe 2 tygodnie. Nie obrażam się na to, co zrobił Netflix, natomiast wydaje mi się, że warto byłoby po prostu w tytule dodać jakieś ostrzeżenie, że nie jest to w żadnym wypadku coś, co bazuje bezpośrednio nawet na wątkach z książki. One są jakoś luźno wykorzystane, postaci są zupełnie inaczej wykreowane. Fajnie można tak robić i po 2 odcinkach jestem na razie raczej zwolennikiem tego, co zrobił Paweł Maślona. Z drugiej strony byłem także wielkim orędownikiem jego filmu zatytułowanego Kos, w związku z tym może też

dzieła po prostu rodzaj sentymentu, że podoba mi się język filmowy, który stosuje Maślona, natomiast na pewno na razie po tych dwóch odcinkach nie będę narzekał. Mam tylko ten jeden problem, że warto może było na wstępie zaznaczyć, że będziemy opowiadać o czymś trochę innym niż zdążyliśmy się przyzwyczaić na poziomie liceów czy techników, czytając w oryginale lekturę Prusa. MGK, Wiz Khalifa, Grind Every Day w czwórce, 28 minut do 9:00.

0: O, tytuł tego utworu akurat fajnym komentarzem do opowieści o tej nowej netflixowej lalce All That Glitters Is Not Gold. I med przed momentem, 23 minuty pozostały do godziny 9. Dominika Płonka także wróciła dzisiaj z nowym solowym singlem. Dwa tygodnie temu była gościem w nagraniu DJ-a Blika, zresztą bardzo fajne nagranie, dzięki tobie. Tydzień temu siedziała z Hubertem na skoczni, na tym wyjątkowym, pierwszym podobno w historii świata koncercie zagranym na skoczni, ale tak bezpośrednio na skoczni. Hubert w minioną sobotę bawił się tak z publicznością oraz z gośćmi, w tym właśnie z Dominiką w Wiśle, na skoczni Wisła Malinka, chyba tak się nazywa dokładnie to miejsce. No i w tym tygodniu także Dominika powraca ze swoim nowym solowym singlem, który jestem przekonany, że będzie nowością na naszej antenie już niedługo, ale wspominam Dominikę nie bez przyczyny, ponieważ w katalogu nowości na ten tydzień pojawiło się nagranie, w którym Dominika również przejawia się jako gość. Pojawia się jako gość, także jest tam Buch FI, a wszystko od Lil Piotruzia przez Z na końcu, utwór zatytułowany Cisza.
1: Nowość na playliście.
2: Ascolta cervellone, dammi dietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no, dammelo qua, non posso fare diversamente, io devo vedere il video ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia, io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!

0: Naprawdę dużo dobrych rzeczy dzieje się w polskiej muzyce. Ayla 2K, 88, Kocha, Lubi, Szanuje. A wcześniej jedna z naszych nowości w tym tygodniu, czwórkowych nowości, Lili Piotruś, Buchwi i Dominika Płonka w utworze zatytułowanym Cisza. Mimo, że kończy się tydzień z nowościami, to oczywiście te utwory zostaną na naszej antenie i będzie można je łapać się w różnych audycjach o różnych godzinach, a od poniedziałku zupełnie nowy zestaw piosenek wybranych przez naszą redakcję muzyczną. No właśnie, są takie piosenki, które od 1982 roku wybierają także słuchacze i dzisiaj opowiemy o tym w naszym standardowym, piątkowym, przed godziną dziewiątą cyklu zatytułowanym To był rok. Jak zwykle Jacek Paśnik i Justyna Majchrzak.
1: To był rok.
2: Cześć, tu Jacek Paśnik, a dzisiaj zabieram was do roku, w którym po raz pierwszy w polskim eterze pojawił się ten sygnał. Kojarzycie? Tak rozpoczynała się kultowa dla wielu słuchaczy lista przebojów Trójki, która urodziła się wiosną 1982 roku. A był to rok niespokojny. Sam środek stanu wojennego. Wojsko było nie tylko na ulicach, ale też w budynku Polskiego Radia. Wspomina Andrzej Zakrzewski.
3: W tym studiu, które jest w tej chwili emisyjne, to były po prostu koszary wojskowe, bo były łóżka piętrowe ustawione i tam się wojsko zabawiało między innymi naszymi różnymi taśmami, jak znalazło, to wyjmowali z pudełka i tymi krążkami się jakoś tak bawili. To się oczywiście rozwijało i niszczyło i wiele rzeczy naprawdę wartościowych, wiele audycji po prostu przepadło bez wieści.
2: I być może dlatego nie mamy dziś zachowanej pierwszej listy przebojów Trójki. Niepokój społeczny narastał. Ludzie, także młodzi, coraz częściej wychodzili na

0: na ulicę w protestach przeciwko władzy i rodziła się fala buntowniczego polskiego rocka. Na tej fali popłynęła lista przebojów, której prowadzącym został młody dziennikarz Marek Niedźwiecki.
1: Pierwsza lista była 24 kwietnia 1982 roku. To wszystko się działo tutaj piorunem. Ten pierwszy raz byłem przerażony. Chciałem to zrobić, żeby już było koniec, żebym już to miał za sobą. Nic się pewnie specjalnie fajnego nie zdarzyło. Po prostu poprowadziłem dwugodzinną audycję, która zaczęła się o godzinie 20, skończyła o 22.05, bo wtedy nie było wiadomości o 22. Lista była do 22.05.
0: W pierwszym notowaniu zwyciężył duet John i Vangelis, a na miejscu drugim był Manam. Kolejność na liście przebojów mierzona była głosami słuchaczy, a te napływały w tysiącach. Przysyłane na kartkach pocztowych, mówi Beata Michniewicz.
2: To były listy bazgrane najczęściej. Czasem to były jakieś rozbudowane kartki pocztowe, czasem tam były jakieś miłosne wyznania. Wśród ludzi, którzy bardzo często pisali do radia, byli więźniowie. Czasami prosili o różne rzeczy, że oni są tacy biedni i żeby im coś przysłać. I do Niedźwiedzia też pisali i on im wysyłał, na przykład papier toaletowy im wysyłał i takie jakieś różne rzeczy. Aż w końcu wytłumaczył się mu, żeby nie był frajerem, ponieważ co chwilę będzie musiał wydać całą swoją pensję na pomoc biednym, niewinnie siedzącym pensjonariuszom zakładów karnych.
3: To był rok.
0: Popularność listy przebojów, nie tylko w więzieniach, wiązała się oczywiście z muzyką. To tu debiutowały takie zespoły jak Republika, Ladypunk i Urszula. Dla nich znalezienie się na liście było jednoznaczne z wejściem na rynek muzyczny. Ale ogromną rolę miała tu też osobowość Marka Niedźwieckiego.
4: Przepraszam, czy jest pan Marek?
5: Chyba pomyłka.
4: Czemu?
6: Już jestem. Dzień dobry państwu. Zapraszam na 53. notowanie naszej listy.
1: Chciałem być poukładanym DJ-em, który będzie mówił z którego miejsca na które, ile tygodni na liście. A Marek wymyślił, że ja muszę być rozrywkowy bardziej, że to jest nudne. I ja wbrew sobie trochę, bo ja nigdy nie byłem taki rozrywkowy, wesoły Romek, tylko raczej taki cichy, spokojny, nie wadził nikomu. No ale on mnie mobilizował, wpuszczał mnie w różne sprawy. To on wymyślał takie rzeczy jak śmiech McCartneya, jingle. To były rzeczy, które słuchacze zapamiętywali. I ludzie to kupili. I potem już pisali, żeby tak było wesoło i radośnie, żebym ja spadał z tego krzesła i jadł to jabłko na antenie.
0: To dzisiaj wielu słuchaczom Polskiego Radia sobotnie i piątkowe wieczory kojarzą się z listą przebojów nagrywaną często na kaseciakach. Ale o pierwszych Grundigach opowiem wam przy kolejnej okazji. Jacek Paśnik, do usłyszenia.
3: To był rok.
7: No i oczywiście zaraz zagramy jeden z utworów, który znalazł się na tym pierwszym notowaniu listy przebojów z kwietnia 1982 roku, ale przejrzałem sobie tę listę i taka ciekawostka, która odnosi się bezpośrednio do dzisiejszego dnia, więc nie ma przypadków, mam wrażenie. Na miejscu 30 nowością w poczekalni w tym pierwszym notowaniu listy przebojów trójki był utwór Czy możemy sami żyć autorstwa Piotra Schulza i Alex Band i Piotr Schulz został wysamplowany z innego kawałka do dzisiaj dzisiejszego singla O co chodzi, który promuje wydany dzisiaj album zatytułowany Riot. Mam nadzieję, że ta ścieżka, którą wam tutaj opowiedziałem, jest w miarę jasna. A ten utwór, który wybrałem do prezentacji muzycznej i podparcia opowieści Justyny Majszak i Jacka Paśnika, to miejsce drugie z tego pierwszego notowania. Wspomniany już Manam i O, nie rób tyle hałasu. Wracam po godzinie 9, do której zostało 10 minut.

0: Autopromocja.
1: Za skarpami i rzeką w krainie niedźwiedzi, tam gdzie ulice pachną czekoladą, a czas się zatrzymał.
2: To jakaś bajka?
1: Nie, to o Pradze, tej w Warszawie. Robimy tam ustawkę w sobotę na sztywno, 15, Ferajna wpada na ksiuty.
2: Co?
1: A, już tłumaczę. Audycja Czwórka na Dzielni w sobotę od 15 do 18.
2: A no tak, będziemy tam faktycznie. Adam Smolarek
1: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak.

0: suplement diety Ascorbita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: pasja, nie tylko interesy.
1: Jest 9 rano.
2: Pogoda.
1: Piątek się zaczął się ładnie i to jest zapowiedź naprawdę fajnego weekendu w pogodzie, który właściwie w całej Polsce będzie słoneczny, ciepły, a w niedzielę w niektórych momentach nawet bardzo ciepły, bo może być i 24-25 stopni na południowym wschodzie, ale na razie skupmy się na tym, co przyniesie piątek. 19 stopni to jest temperatura, którą zobaczymy na termometrach na zachodzie naszego kraju. Szczecin, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. 21 stopni to temperatura w pasie od Wrocławia przez Opole do Katowic. 22 i to będzie najcieplejsze miejsce w Polsce w piątek w Krakowie. 20 stopni w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. W centrum 21, tu m.in. wskazywałbym na Warszawę, Łódź i Trójmiasto. 19 stopni, czyli podobnie jak na zachodzie, także w Trójmieście. Najchłodniej, co już mówiłem godzinę temu, w Kołobrzegu, tam w najcieplejszym momencie dnia można spodziewać się 17 stopni. Pewnie trochę mocniejszy wiatr od morza i to jest także miejsce, gdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, bo ostrzegamy, że para

0: parasole mogą przydawać się dzisiaj właśnie w tej zachodniej części kraju, województwo zachodniopomorskie czy Wielkopolska. Tam może dzisiaj trochę popadać. Piątek w ten sposób, sobota trochę cieplejsza, a niedziela, tak jak wspomniałem, bardzo słoneczna i z dużymi wartościami temperatur.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram Was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
3: Kiedy?
2: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Po co bierzesz aż ty? Tyle różnych tabletek na odporność.
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
13: Wróżka prawdę ci powie,
14: czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
13: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
15: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: Po reklamie.
16: Tak jak my, nie gra nikt.
17: Siema, tutaj Miła TZ, słuchacie Radia Czwórka.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: To był Snoop Dogg i Swizz Beatz i pomyślałem sobie, że właściwie nie ma takiego momentu w radiu, do którego nie pasowałaby muzyka Snoop Dogga. Czy to jest poranek, czy to jest audycja wieczorna, czy jesteśmy w środku dnia, to akurat Snoop Dogg ma takie umiejętności, że się wszędzie wklei. 8 minut po godzinie 9 zaczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania pre-weekendowego, a może dla niektórych po prostu weekendowego w czwórce, bo piątki to dla nas po prostu jeszcze cały czas wakacyjnie traktowany weekend. Specjalna romówka, audycje, które od piątku do niedzieli znacząco różnią się od tego, co słyszycie od poniedziałku do czwartku na naszej antenie, więc korzystajcie, póki jeszcze to lato w czwórce trwa. Ja korzystam z obecności gościa i z nowej muzyki. Za kilka chwil w studiu czwórki pojawi się Alek Dębicz, z którym porozmawiamy. Rozmawiam o jego nowym wydawnictwie, ale myślę, że tematów będzie trochę więcej niż tylko nowa płyta, z której zresztą posłuchamy trzech kompozycji, więc będzie też klasycznie. Pianino usłyszycie w ciągu kilku najbliższych minut na naszej antenie. Do 10:00 zapraszam, Bartek Czarkowski, czwórka i poranek.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Gołębie, Faustyna Maciejczuk, Kuba Więcek i PZ w czwórce. Zmienimy teraz klimat na kilkanaście minut dzięki wizycie Aleksandra Dębicza. Cześć, witaj.
1: Cześć, miło mi.
0: Kilka razy już się tutaj widzieliśmy. Widzieliśmy się także tydzień temu na festiwalu Great September w Łodzi, gdzie mieliśmy okazję razem wziąć udział w dyskusji dotyczącej... No tam się nie zgadzaliśmy trochę z tym słowem hype'u na klasykę i na początku musieliśmy w ramach tej dyskusji trochę uspokoić publiczność i powiedzieć, że hype'u raczej na klasykę nie ma. Myślę, że ten wątek nam w rozmowie wróci, ale zacząłbym od tego, co przywiodło cię dzisiaj w ogóle, dziękuję za tak poranne odwiedziny w studiu, co przywiodło cię dzisiaj do czwórki, czyli twoja nowa płyta zatytułowana 12 Dreams for Piano. Można to przetłumaczyć, że co to jest 12 snów na pianino, tak? Tak, można na fortepian.
1: A nawet
0: fortepian, tak? Zawsze ta zmyłka z języka angielskiego na polski.
1: Tak.
0: A nawet na fortepian. Przyśniła ci się ta muzyka, że zacznę od takiego banalnego pytania?
1: A to jest fajny punkt wyjścia, bo w tym sensie mi się przyśniła, że ona wyniknęła z takiego bardzo specyficznego nastroju, który miałem, jak to komponowałem i to mnie zainspirowało, co muszę powiedzieć jest dosyć rzadkością w moim przypadku, bo ja raczej staram się stworzyć jakiś nastrój niż komponując, niż jestem tak bardzo pod jego wpływem. Natomiast żaden sen konkretny mnie nie zainspirował, ale będąc pod wpływem takich emocji, które są trudne nawet do opisania, jednocześnie się zainteresowałem bardzo tematyką snu, takim oniryzmem, logiką snu, czyli tym, czym się David Lynch zawsze interesował i mnie to bardzo fascynowało, jak on to ukazywał w kinie. No a ja postarałem się to ukazać w muzyce.
0: No dobra.

0: Ale czy, bo powiedziałeś, że ci się te utwory nie przyśniły.
1: Nie.
0: Ale czy ty, słyszysz muzykę w śnie? Masz sny, w których grasz na fortepianie, w których nie potrafisz napisać jakiejś kompozycji i się wybudzasz, albo wręcz przeciwnie. Piszesz jakąś kompozycję, budzisz się i biegniesz.

0: oldschoolowo te pierwsze pomysły. Bardzo to lubię, to mnie w ogóle uspokaja jakoś. Ten
1: ale to wtedy
0: proces.
1: Używasz zapisu nutowego.
0: Tak, znaczy takie szkice tylko, nie taki dokładny, a potem jak już mam ten pomysł, no to już zapisuję to na komputerze. Też w nutach albo no, w zależności od projektu, jak piszę jakieś rzeczy inne, no to też używam jakichś takich programów innego rodzaju. Natomiast ja rzadko miewam sny muzyczne i nigdy mi się nie zdarzyło, że budzę się i natchnione
1: i masz pomysł,
0: lecę.
1: No, to ja czy to... nie ma takiej filmowej sceny?
0: No niestety nie ma nigdy, ale może dobrze, bo to takie trochę kiczowate by było.
1: No to czym są w takim razie te opowieści, te sny, tych 12 snów, ale tam utworów jest więcej na płycie, bo jeszcze jest faza wyjściowa, czyli faza REM. Więc na samym albumie więcej piosenek, więcej utworów, więcej kompozycji. Czym one są w takim razie?
0: No to jest taki cykl. Ja go w ogóle lubię grać w całości, bez przerwy. Nastrojowych, myślę, utworów, w których, no tak jak powiedziałem, eksploruję ten temat snu. I tam są takie kompozycje, gdzie ten koncept rozwijam. Na przykład jest Dream 5, w którym...
1: Akurat go nie mamy pod palcem.
0: No, nie szkodzi, ale to może zachęcę słuchaczy twoich. Jest, bo tak jak powiedziałem, żaden sen konkretny mnie nie zainspirował, ale pewne stany emocjonalne, poczucie w śnie już tak. I ja na przykład miewam czasami tak w śnie, że jestem w kółko w jednej scenie i nie mogę z niej wyjść. I czuję taką niemoc, taki charakterystyczny typ niemocy w śnie. I to starałem się oddać w tym utworze i potem ten utwór się tak nagle urywa i po prostu się wybudzamy. Jest też taki utwór, w którym jest takim moim powrotem nostalgicznym do dzieciństwa, bo przypomniałem sobie, jak w kreskówkach, które oglądałem, jak było portretowane zapadanie w sen i taki typ charakterystycznej narracji bohatera w śnie. Nawet była wtedy dość charakterystyczna muzyka w każdej kreskówce i ja trochę do tego nawiązuję.
1: Mam kilku znajomych animatorów, którzy zabiliby cię za mówienie na filmy animowane kreskówka, ale to taki,
0: no, ale wiesz,
1: to taki off-topic.
0: Ja mówię o takich kreskówkach w sensie, wiesz, nie wiem, Dobranocki.
1: To nadal by wyjmowali rewolwery.
0: Ale przecież cartoon jest, wiesz...
1: No to wiesz, to z angielskiego, ale w Polsce to jednak animatorzy bardzo pilnują tego, żeby mówić o animacjach, a nie o kreskówkach. Ale,
0: no dobra, będę pamiętał.
1: Ale to mówię, off topic. Dobra, Alek, posłuchajmy w takim razie pierwszej z tych twoich sennych kompozycji. Aleksander Dębicz, dla znajomych Alek, dlatego użyłem skrótu tego imienia, kompozytor, pianista, jest gościem Poranka w Czwórce. Gramy sen numer 4.

0: czwarty sen z 12, które znajdują się na płycie 12 Dreams for Piano. Aleksander Dębicz ze swoją najnowszą 8 płytą, natomiast taką autorską trzecią, tak? To jest trzeci twój taki...
1: W pełni autorską chyba tak, trzecią, bo zdarzały się płyty z moimi kompozycjami, ale tak w pełni to trzecia.
0: Jak długo pracowałeś nad tymi snami?
1: Bardzo krótko. To właśnie był taki, miałem imperatyw, właśnie takie natchnienie. Większość z tych utworów powstało, każdy z nich jednego wieczora.
0: I co, i to wystarczyło?
1: No, trzeba było jeszcze...
0: Zarejestrować potem, tak?
1: No i ja zawsze się śmieję, że kompozycja się tym różni od improwizacji, kompozycja fortepianowa w moim przypadku, że kompozycję trzeba jeszcze poćwiczyć, że to nie jest takie hop-siup, więc no tak, no jeszcze musiała to okrzepnąć. Pamiętam, że jeden utwór trochę zmieniłem po pewnym czasie, zmodyfikowałem, ale ogólnie to bardzo szybko powstało.
0: A opowiedz o tym procesie, bo myślę, że dla słuchaczy jest to interesujące, bo jest tajemnicze. Jak wygląda praca nad taką kompozycją? No, powiedziałeś, że przychodzi jakiś moment natchnienia, coś tam sobie zapisujesz, coś tam sobie nagrasz. Masz, zakładam, fortepian w swoim domu, ale nie jest to pewnie docelowe miejsce do nagrywania muzyki, którą potem możemy usłyszeć na płycie i chociażby potem w czwórce.
1: Tak, chociaż miałem wyjątek, bo moja poprzednia płyta autorska Magnolia była właściwie w 90% nagrana właśnie u mnie w studiu.
0: Poczekaj, ale studio to studio, a fortepian stojący, nie wiem, w salonie to fortepian stojący w salonie. Rozumiem, że to też musimy odróżnić.
1: No
0: w
1: dobrze.
0: Salonie sobie możesz pewnie próbować i rozpisywać kompozycję,
1: tak.
0: Ale nagranie musi powstać już w czymś, co jest profesjonalnym miejscem do takiej rejestracji.
1: Przyznam, że mam warunki, żeby profesjonalnie nagrywać, chociaż nie wszystko. Tej płyty bym na pewno nie nagrał właśnie w swoim domowym studiu, bo potrzebuję takiego odejścia większego, znacznie większego, większej przestrzeni, odejścia takiego w naturalnym pogłosie. Ale no tak, zazwyczaj ja w ogóle nie czekam na natchnienie, to był taki wyjątek. Ja czasami, no zwłaszcza jak mam jakieś zamówienie kompozytorskie, ale nawet jak sam sobie narzucam temat, to szukam aktywnie tych pomysłów. Ja wspomniałem wcześniej o Davidzie Lynchu, to on jest dla mnie niesamowicie inspirujący właśnie i mnie tak też nakręcił do tego typu pracy, że on właśnie mówił o tym, że to jest jak łowienie ryb, szukanie pomysłów, że po prostu nie można czekać, aż ryba się pojawi na twoim talerzu, tylko trzeba pójść na ten pomost i łowić. I to jest aktywne szukanie pomysłów. I najczęściej właśnie to robię przy fortepianie, bo jest to moje najbardziej naturalne narzędzie. Nawet jeśli komponuję na inne instrumenty. No i potem mam ten pomysł i go już rozwijam. I to już jest taka praca, no jak każda inna. Po prostu, wiesz, już bardziej intelektualna. Najpierw jest taka bardziej emocjonalna, powiedziałbym. To jest duże uproszczenie, że tak to dzielę, ale trochę tak jest.
0: A czy taką kompozycję gra się jednorazowo w całości? Oczywiście jest tam z wieloma próbami, ale w końcu przychodzi ten moment, w którym rejestrujesz ją od pierwszej do ostatniej nuty. Czy tak, jak, co mnie zszokowało, muszę powiedzieć, że kiedy dowiedziałem się, jak powstają koncerty chopinowskie, chociażby laureatów kolejnych konkursów, to, że robi się je z wielu ścinek i że to nie jest
1: mówisz
0: sytuacja...
1: Mówisz o płytach, tak?
0: Mówię o płytach, tak. Mówię o nagraniach. To było dla mnie naprawdę szokujące, kiedy okazało się, że płyty z koncertem czy jakimś utworem Chopina na przykład nie nagrywa się jeden do jednego, że pianista siada i nagrywa ten sam utwór 6 czy 7 razy i wybiera się potem jedną wersję, tylko po prostu wybiera się małe fragmenty i je na taśmie czy tam w komputerze klei. Muszę powiedzieć, że wtedy głowa mi wybuchła, czy podobny proces stosuje się w takich nagraniach jak twoje, chociażby na 12 Dreams for Piano?
1: Znaczy montaż jest nieodzownym elementem takiej współczesnej produkcji muzycznej, również klasycznej. Natomiast to wcale tak nie jest, że jak mówisz o

0: fajnie, że to jest tak klejone, wiesz, tak po takcie, bo bardzo często oni nagrywają w całości, tylko wybiera się jakieś duże fragmenty, no chyba, że jakieś i je łączy po to, żeby uzyskać najlepszy efekt, no bo jednak płyta musi być wycelowana, prawda?
1: No nie wiem, czy przy Zimmermanie nie było tak, że on co...
0: On na pewno.
1: Co takcik zmieniał właściwie
0: no
1: wersję.
0: No tak, ale to jest kwestia podejścia. Ja mam takie podejście, że ja bardzo lubię nagrywać setki. Ja staram się, żeby jak...
1: Setki, czyli w całości.
0: W całości, tak, żeby... ja mam po prostu lepiej się czuję w studiu. Natomiast montaż jest też elementem. Tu było trochę montażu, chociaż niedużo. Ja muszę powiedzieć, że tę płytę nagrałem w półtora dnia, więc w sumie bardzo szybko. No i to też no właśnie może w pewnym sensie dowodzić, że grałem dużymi całościami. Bo ja po prostu tak lubię. To nie jest tak, że... To jest po prostu kwestia upodobań i jakiejś takiej praktyki w studiu.
1: Aleksander Dębicz z dwunastki, a właściwie czternastki utworów teraz.
0: Trzynastki,
1: przepraszam. A nie, zobacz, powiedziałeś o piątce i mamy piątkę.
0: No widzisz.
1: To trafiliśmy. Czyli sen piąty, Aleksander Dębicz. Cały czas w studiu czwórki. Słuchacie poranka do godziny 10:00.

0: Alek dużo śpi, ale dzisiaj się na poranek obudził. Jest gościem od 9 w studiu czwórki. Aleksander Dębicz, pianista, kompozytor, aranżer, dyrektor muzyczny festiwalu Breaking Classic w Otwocku Wielkim, o który za chwilę zahaczymy, może nie o Otwocka, o festiwal. 12 Works for 12 Dreams for Piano. Zagraliśmy piąteczkę sobie z tego twojego nowego wydawnictwa. Jutro ruszasz w trasę. Będziesz w Koninie, w Konińskim Centrum Kultury, a potem odpowiednio przez październik, listopad, aż do grudnia w Szczecinie, w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku i we Wrocławiu. Będziesz grał tę płytę w całości, tak jak ona jest zaprezentowana słuchaczom dzisiaj w wersji cyfrowej?
1: Właściwie tak, chociaż wiadomo, każdy koncert się trochę różni, ale ja bardzo lubię to grać ciągiem. Nawet staram się wytwarzać takie napięcie, żeby nie było wręcz oklasków pomiędzy tymi utworami.
0: Rozstrajacie to wtedy?
1: Nie, absolutnie, tylko myślę, że to jest lepsze dla tej muzyki i tym samym też dla słuchacza, że to jest... Chciałbym bardzo dać słuchaczowi takie doświadczenie odcięcia się od właśnie rzeczywistości na tę godzinę i zatopienia się w tym świecie. To jest, myślę, że dla każdego miłe doświadczenie może być.
0: Wspomnieliśmy na początku rozmowy, że widzieliśmy się na festiwalu Great September, gdzie obaj braliśmy udział w dyskusji na temat popularności muzyki klasycznej w ciągu ostatniego roku, czy może nawet kilkunastu miesięcy. I wyszło nam z tej dyskusji między innymi to, że żyjemy jednak w pewnej bańce, że czym innym jest popularność w salach koncertowych w dużych miastach. Jutro pojedziesz do Konina. Mogę zapytać, czy koncert jest wyprzedany, czy jeszcze...
1: Tam chyba zostało dosłownie parę miejsc.
0: No właśnie, ale Konin może być takim przykładem i wiele dziesiąt miast w Polsce, tych mniejszych, może być przykładem na to, że to, co w Warszawie dzieje się na przykład przed Operą Narodową, że ludzie stoją w kolejkach, żeby kupić bilety na nowy sezon, że ludzie zabijali się o wejściówki i stali w wielogodzinnych kolejkach w zeszłym roku przed konkursem chopinowskim, to nie oznacza, że wszędzie jest takie zapotrzebowanie na klasykę. Twoja perspektywa była ciekawa, bo ty jednak uważasz, że tutaj ta edukacyjna warstwa jest po pierwsze bardzo, bardzo istotna, a po drugie jesteś raczej optymistą, jeśli chodzi o to, w którą stronę idzie twój gatunek muzyczny.
1: Tak, tylko ja też dałem takie zastrzeżenie, że ja też nie traktuję siebie jako takiego stricte klasycznego muzyka, który, wiesz, jeździ z recitalami, na przykład chopinowskimi regularnie. Ja grywam klasykę, ostatnio grałem z Sinfonią Warszawską na przykład koncert, ale to jest, ja trochę się plasuję minimalnie w innym miejscu, w związku z tym mam też trochę inny rodzaj komunikacji i promocji tej muzyki. I wydaje mi się, że ten rodzaj komunikacji i promocji, który też z Jakubem stosujemy, Jakubem Józefem Orlińskim na festiwalu Breaking Classic, służy tej muzyce i trochę zaprasza do jej słuchania i obcowania z nią. Wiesz, wydaje mi się, że ludzie są naprawdę bardzo wrażliwi, tylko trzeba im pokazać, że czasami potrzebują takiej muzyki, tak jak potrzebują filmu artystycznego, czasami nie tylko w pełni rozrywkowego, tak samo tej klasyki.
0: To porównanie w ogóle bardzo mi się podobało w czasie tej dyskusji, że trzeba odnaleźć ten balans pomiędzy chodzeniem na Marvela, bo tak, chyba podałeś przykład Marvela, a chodzeniem na jakieś kina artystyczne, czy na, nie wiem, festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, czy tak, w kinach tych studyjnych, które cieszą się popularnością i ludzie generalnie walą drzwiami i oknami na te artystyczne filmy, ale to nie wyklucza tego, że następnego dnia mogą pójść na nowego Spidermana albo czekają na premierę Dune'y.
1: Oczywiście.
0: Dune'y części trzeciej, więc fajnie by było, gdyby podobnie było rzeczywiście z muzyką, że jednego dnia idziesz na, nie wiem, stadionowy koncert Bad Bunny'ego, a następnego dnia idziesz na urodziny starówki i oglądasz czy uczestniczysz w występie nieco bardziej klasycznym niż to, co Bad Bunny zrobił na Narodowym.
1: No wiesz, mi się wydaje, że właśnie musi być takie w pewnym sensie też wytworzyć komercyjne podejście w dobrym tego słowa znaczeniu, bo ja nie wiem, czy to tam wtedy na tej dyskusji tak wybrzmiało, ale ja trochę

0: widzę w mniejszych miejscowościach to podejście, że traktuje się muzykę klasyczną jako rodzaj charytatywnej działalności, że się często daje za darmo, są koncerty zupełnie darmowe, co z jednej strony może być fajne, a z drugiej moim zdaniem to powoduje, że się traci szacunek do tego. Ja nie mówię, żeby koncerty były, wiesz, po 200 zł, ale nawet jak są za 30 zł, czyli są po prostu droższe niż paczka papierosów, to jest inne do tego podejście. Żaden koncert rozrywkowy nie jest tak
1: sprzedawany. No, trochę, wiesz, trochę koncertów rozrywkowych za darmo na różnych dniach miast, powiatów, no może, i tak dalej. Sensie, to się dzieje z Kolima. Sorry za podanie akurat jego przykładu. W większości wypadków jednak zobaczysz za darmo, a nie za nawet 30 zł, chyba że w jakichś tam sztachotekach wieczorami. Natomiast on przede wszystkim buduje swój kapitał właśnie na darmowych imprezach. No więc nie wydaje ci się, że po prostu włodarze czy osoby, które decydują o tym, żeby gdzieś pokazać klasykę, boją się, że będzie pusta sala i że oni będą mieli problem z tym, żeby uzasadnić obecność, a wy jako artyści będziecie mieli problem z tym, że gracie dla niemalże, nie wiem, pustej publiczności. Nie mówię, że tak jest, ale łatwiej wtedy wcześniej podjąć decyzję o tym, że ten koncert jest darmowy, niż potem narzekać, a może gdybyśmy zrobili tańsze bilety, to byłoby więcej osób.
0: No to jest na pewno problem i ja rozumiem też to podejście, ten lęk przed klęską frekwencyjną. Wydaje mi się po prostu, że przez opakowanie muzyki klasycznej, nie jako koniecznie coś edukacyjnego, tylko po prostu propozycję artystyczną z fajnym plakatem, nie, wiesz, plakatem, gdzie są nutki i klucz wiolinowy, bo to nie jest sexy, tylko po prostu pokazanie tego jako poważne potraktowanie słuchacza. Pokazanie mu, słuchaj, masz taką ofertę, możesz przeżyć inny rodzaj emocji niż na koncercie rozrywkowym. Nie znaczy, że lepszy czy gorszy. Po prostu inne, to jest inny feeling. I myślę, że takie sukcesywne przedstawianie tego może przynieść sukces. Zresztą, no wiesz, ja mam doświadczenia różne. Na przykład grywam czasami w takim cyklu robionym przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z klasyką przez Polskę, gdzie gram w takich bardzo małych miejscowościach. Grałem na przykład, to było niesamowite doświadczenie, w miejscu, gdzie nigdy nie było fortepianu. Nigdy tam nie pojawił się fortepian w jakiejś tam, wiesz, 300-letniej historii tego miejsca.
1: I dopiero przyjechał z tobą.
0: I dopiero przyjechał. I wiesz, naprawdę ci ludzie są głodni takich wydarzeń. I co więcej, to jest taka publiczność, która przychodzi posłuchać muzyki, nie przychodzi na nazwisko. To jest bardzo
1: czuć.
0: Tak, że i ja czuję, że oni są wzruszeni tą muzyką. Więc to mi daje dowód na to, że to jest absolutnie potrzebne i że ludzie tego chcą, tylko muszą zobaczyć tę ofertę i poczuć, że to jest fajnie na coś takiego pójść, że to nie jest właśnie jakiś obowiązek edukacyjny, czy to nie jest coś gorszego, gorszej kategorii, mniej efektowne, tylko wręcz przeciwnie, że to jest potrzebne, jak dobre jedzenie.
1: No to zagrajmy to, co jest potrzebne. Aleksander Dębicz z 12 snów na fortepian, sen 9.

0: jeden ze snów, dziewiąty, na nowym albumie Aleksandra Dębicza, który cały czas gościem w studiu czwórki, 12 Dreams for Piano, jest już od tygodnia w streamingu, a także w wersji fizycznej. Zostawmy na moment twoje kompozycje, zostawmy twoją trasę koncertową. Miesiąc temu dostałeś w ramach festiwalu Breaking Classic medal od pani minister kultury. Gratulacje. Podobno dzięki. Nie spodziewałeś się, było to zaskoczenie. Fajnie to wyglądało, akurat tego dnia byłem na tym festiwalu i widziałem twoje malujące się zaskoczenie na twarzy. Gloria Artis, zasłużone kulturze. No i zasługujecie na te medale, bo robicie fajną rzecz w Otwocku. Zresztą opowiadamy o tym w czwórce i na antenie Polskiego Radia, bo jesteśmy dumnym patronem tego wydarzenia. Chciałem cię zapytać, gdyby przyszłoroczna edycja miała uciec od muzyki klasycznej, miałbyś złożyć jeden dzień z rapu, a drugi dzień z alternatywy, to miałbyś problem ze złożeniem takiego line-upu, czy od razu mi wystrzelasz tutaj kilka nazw, które mogłyby się wtedy pojawić?
1: Nie, no w ogóle chciałbym kiedyś coś takiego zrobić, bo ja słucham takiej muzyki. Ostatnio słuchałem, kapitalny jest taki nowy singiel, ambitny twórca z OSTR-em i jeszcze dwoma raperami, w tym momencie nie pamiętam, codziennie tego słucham. Rewelacyjny ten kawałek jest i beat w ogóle jest fenomenalny. Myślę, że mógłbym ułożyć taki line-up. Jest taka fenomenalna oferta teraz na tym rynku, że artyści by się znaleźli.
0: A obserwujesz to, co działo się przy premierze albumu Jimka i sfinalizowało się koncertem w ubiegły weekend na Bemowie, czy to kompletnie ci obce terytorium?
1: No nie, że obce, tylko akurat takich szczegółów nie znam. Widziałem na Instagramie, mi wyskoczyły jakieś urywki tego koncertu, no to rzeczywiście robiło wrażenie, jest spektakularne.
0: 50, podobno 50, 60 tysięcy osób.
1: No tak, to wielki sukces.
0: Na Bemowie.
1: Wielki sukces. No więc super, że takie rzeczy się też dzieją.
0: No dobra, czyli na razie powiedziałeś, że Ostry, ale jakieś jeszcze jedno, chociaż dwa nazwiska wyciągnę, to może z alternatywy, jak już zostawmy rapa z alternatywy, kogo byś widział w takim Breaking Classic.
1: Na przykład widziałbym, to nie jest alternatywa absolutnie, ale ostatnio słucham namiętnie tej płyty Ray nowej, The Music That Contains Hope. Fenomenalna muzyka, fenomenalnie wyprodukowana. Ja w ogóle lubię taką...
0: Myślę, że gdyby

0: Gdybyście ściągnęli Rai, to pałac w Otwocku Wielkim mógłby okazać się za mały przy jej skali popularności w Polsce.
1: No wiem, wiem, ale wiesz. To jest muzyka, która daje ci niespodziankę w każdym utworze. To jest, ja tego oczekuję od każdej muzyki, niezależnie od gatunku. No i ta płyta taka jest. Tak samo od Rosalii, taka była płyta z zeszłego sezonu, więc no... Znalazłbym.
0: A w Rosalii w albumie Lux, skoro go wymieniłeś, słyszałeś więcej klasyki, czy więcej nowoczesności, współczesności, nie wiem, elektroniki, popu?
1: No ta płyta jest bardzo złożona, ona jest bogata właśnie bardzo aranżacyjnie. Ja nawet nie wiem, czy nie wolę tej płyty Rai jednak, że ona jest taka dla mnie super zbalansowana. Tak na dłuższą metę, żeby słuchać jej regularnie. Ale no, ta płyta właśnie Rosalii, no to jest imponująca robota. Tam są fajne smaczki dla ludzi siedzących w klasyce. Takie, ale to nie o to chodzi w muzyce, żeby łapać easter eggi. Chodzi o to, żeby no po prostu z przyjemnością słuchać i czerpać z tego jakieś emocje. A ta płyta ma po prostu dużo informacji w sobie. W tym sensie jest, zbliża się do klasyki. No bo klasyka się tym charakteryzuje, że ma trochę więcej informacji. W tym sensie trzeba się nieco bardziej skupić, żeby ją w pełni odebrać.
0: A ciekawe, czy to jest taki album, który ukierunkował, nie wiem, procent albo promil słuchaczy Rosalii w stronę właśnie klasyki, że posłuchali wielokrotnie Lux i pomyśleli sobie, dobra, chcę zgłębić to, skąd ona wzięła te swoje inspiracje i poszli właśnie w stronę, poszli rok temu w stronę klasyki. Nawet jeśli na moment, to chyba byłby to sukces tej artystki, prawda?
1: Na pewno, chociaż nie wiem, czy tak jest, bo natomiast dowodzi to, że słuchacze są gotowi na słuchanie klasyki, bo mają, jeśli się mogą zajarać tym, no to mają wszystkie, że tak powiem, brzydko kwalifikacje, żeby słuchać klasyki, no bo przyjmują tą ilość właśnie, tak jak powiedziałem, informacji. Natomiast wiesz, to jest trochę jak z muzyką filmową. Jak ktoś słucha dużo muzyki filmowej, nawet szlachetnej, nie znaczy, że będzie słuchać na co dzień klasyki. To jest trochę co innego.
0: Jasne, no to posłuchajmy w takim razie klasyki Arka Dębicza. Płyta 12 Dreams for Piano jest już dostępna, serdecznie wam ją polecamy. Od jutra, Alek, w trasie koncertowej, a pewnie wrócisz do nas, nim się zdążymy obrócić, bo okaże się, że nagle trzeba zapowiadać trzecią edycję waszego festiwalu z Kubą i pewnie znowu wtedy odwiedzicie Studio Czwórki, także...
1: Z wielką chęcią.
0: Nie wiem, czy nie u mnie, ale już się cieszę na tę wizytę i na wasz powrót. A na razie dziękuję ci za dzisiejszą obecność w studiu. Aleksander Dębicz był gościem Poranka w Czwórce. Ja nazywam się Bartek Czerkowski i dziękuję także za dzisiejsze 2 godziny. Pojawiam się tutaj ponownie za tydzień w piątek o 8 rano. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy. Grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni. TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
0: Po reklamie.

0: Noc without you, czyli noc bez ciebie, ale my nie o nocy, tylko o dniu. Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Ostatni weekend lata przed nami i tak to szybko zleciało, ale nie płaczmy, bo jesień też jest piękna, no szczególnie ta polska. Piątek przyniesie nam całkiem dużo słońca, na południu i w centrum kraju niebo praktycznie bez chmur. Większe zachmurzenie pojawi się na północy i na zachodzie, tam po południu miejscami pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Nie będziemy dzisiaj marznąć, termometry pokażą od 18 stopni do 22. Na przeważającym obszarze kraju najchłodniej w kotlinach górskich. Tam 14 stopni, zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 19:48.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz te szalone rejwy w latach 90? Nie musisz, bo przypomnimy je sobie już w najbliższy piątek o godzinie 20:00.

0: skrót Hard Techno. Do tego elektroniczne nowości i pozytywny disco-house'owy set wspaniałej Sosi. Na pasmo muzyczne zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed

0: obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Kasabian i Super Powers to za nami w czwórce, a my teraz mówimy czas na przerwę.
1: Przerwa kawowa.
2: Przerwa kawowa.
1: W czwórce.
0: 6 minut po godzinie 10, piątek, no i to jest już ten moment, kiedy powoli zaczynamy odliczać się do weekendu, ale zanim zamkniemy komputer, odłożymy obowiązki i naprawdę poczujemy, że mamy wolne, no to trzeba się jeszcze trochę do tego weekendu przygotować i właśnie po to jest czwórka i przerwa kawowa, żeby przy porannej kawie, a może w czasie lunchu w pracy nastroić się pozytywnie na te najbliższe dwa dni. Dlatego do godziny 13 będziemy Wam towarzyszyć z dobrą muzyką, ciekawymi tematami i wieloma powodami, żeby dobrze zacząć ten weekend. Trochę Wam

też pomieszamy w tym weekendowym harmonogramie i postaramy się tam wcisnąć z paroma fajnymi poleceniami kulturalnymi, bo wrzesień w Polsce upływa pod znakiem wyczekiwanej lalki, dlatego zajrzymy dzisiaj także do świata tej serialowej produkcji, która wywołała naprawdę wiele emocji. Ale oczywiście nie będziemy Was wysyłać na weekend bez walizki od czwórki, także zachęcam do pozostania z nami na tej piątkowej fali, a już teraz do tego zachęci nas Przona, Azyl VBS. Kawałek Muza przed nami w czwórce.

0: 10 minut po godzinie 10 i to jest czas, żeby otworzyć naszą dzisiejszą walizkę.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
0: No bo zanim wybierzemy się do świata serialowej lalki, najpierw odpowiednio się na to przygotujemy. I oczywiście spakujemy dzisiejszą walizkę, a jest to walizka Izabeli Łęckiej. Ostatnie dni upływają nam pod hasłem serialowej lalki, więc dziś na weekend wysyłamy was właśnie z walizką tej warszawskiej arystokratki. Elegancką, salonową i oczywiście pełną rzeczy, bez których panna Łęcka nie ruszyłaby się z domu. No to uwaga, uwaga, czas na pierwszy przedmiot, który pakujemy do naszej walizki, a są nim perły. Powtarzam, perły obowiązkowo muszą być. W końcu Izabela Łęcka słynęła z zamiłowania do pięknych, eleganckich rzeczy, więc w jej walizce perły po prostu muszą się znaleźć. To jest pierwszy przedmiot, zapamiętajcie go. Znaczy, nie musicie zapamiętywać, możecie po prostu sobie zapisać, ale niech to będą

0: perły. To jest pierwszy przedmiot, który pakujemy do naszej dzisiejszej walizki Izabeli Łęckiej.
1: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje.
0: A my zaraz naprawdę z tą walizką przeniesiemy się do lalkowego świata i porozmawiamy o tym, co zostało nam z tamtych czasów lalkowych i co możemy poromantyzować sobie troszkę w dzisiejszych czasach. Także koniecznie zostańcie z nami.
3: Sponsor.

0: 20 minut po godzinie 10, a my przenosimy się na kawę do XIX wieku.
1: Przerwa kawowa.
2: Przerwa kawowa.
1: W czwórce.
0: A to dlatego, że wrzesień w tym roku przyniósł nam nie tylko szybką jesień, ale także dwie produkcje lalki oparte na głośnej powieści Bolesława Prusa. Pierwsza, ta serialowa, jest już dostępna od środy, no i wywołała naprawdę wiele emocji. Pojawiło się mnóstwo głosów w social mediach, między innymi ten należący do Magdaleny Hirsch, miłośniczki poezji i twórczyni profilu na Instagramie Waver Intellectuals. Magda jest już teraz z nami w studiu. Cześć, witaj w czwórce.
3: Cześć.
0: No właśnie, jeśli chodzi o tą lalkę, zarówno produkcję filmową, która będzie miała premierę 30 września, jak i tę serialową, no to tak naprawdę mieliśmy sporo różnych założeń, sporo wyobraźni, bo twórcy zarówno serialu, jak i filmu przygotowywali nas do tego już naprawdę od wielu miesięcy, więc my sobie zdążyliśmy wyrobić już jakieś opinie, już jakieś oczekiwania, zanim tak naprawdę dostaliśmy pierwszy odcinek. Czy ty miałaś jakieś oczekiwania, z którymi oglądałaś serial, czy zupełnie postawiłaś na ciekawość?
3: Na pewno marketing i w przypadku serialu, i w przypadku filmu już pozwalał może nie wyrobić sobie jakieś już konkretne oczekiwania, ale jakieś przypuszczenia. Więc sama ta zapowiedź, że serialowa Łęcka będzie emancypantką, będzie tak naprawdę kimś zupełnie innym niż w powieści.
0: I będzie miała daddy issue.
3: Tak, u mnie wywołała już taki lekki zgrzyt.
0: Czyli był niesmak już od początku.
3: Nie wiem, czy niesmak, może trochę tak. Bo ja bardzo lubię różne reinterpretacje, renarracje, ale lubię jednak, żeby one były zakorzenione w oryginale, żeby jakoś były z nim spójne, żeby były bardziej takim ciągiem dalszym, jakimś rzuceniem światła na wątki, które nie były rozwinięte, niż wróceniem do góry nogami tego, co w tym przypadku w powieści się znajduje.
0: No tak, ten serial od początku, co prawda było mówione, że to nie będzie adaptacja, prawda, taka wierna, tylko że jest to serial inspirowany powieścią, więc tutaj twórcy troszkę się zabezpieczyli.
3: Tak,
0: może żeby nie oczekiwać za dużo.
3: To prawda, aczkolwiek już tak naprawdę od pierwszego odcinka miałam takie mocne poczucie, że trochę oglądam fanfic na podstawie lalki. Myślę, że to jest

0: dobre określenie.
1: Bardzo dobre, to prawda, jeszcze o tym nie słyszałam.
0: Nie wiem, czy tak naprawdę któraś z postaci zachowała taki charakter, jak miała w oryginale, co moim zdaniem w wielu przypadkach wyszło trochę na minus.
1: Mhm, czyli jednak przeniesienie postaci lalki na dzisiejsze czasy i doklejenie im jakichś takich współczesnych cech, no trochę jednak zmienia sposób, w jaki odbieramy tę powieść, no ale troszkę też ujmuje. Pewnie niektóre rzeczy są na plus, no ale jednak tutaj mamy taki lekki zgrzyt, tak jak powiedziałaś, że no o tym jednak Proust by nie napisał.
0: Wydaje mi się, że to, co też jakoś moją irytację wzbudziło, to, że wątki, na które twórcy serialu postawili, czyli między innymi wątek emancypacji, to są wątki, które u Prusa i tak się pojawiają, tylko u innych postaci niż Łęcka, bo Łęcka tak naprawdę jest takim wytworem swojej klasy i jest zniszczona i przez to wychowanie, i przez taki światopogląd i podejście, którym była otaczana. A na przykład właśnie postaci Stawskiej, która w serialu się nie pojawiła, czy Kazimiery Wąsowskiej, która mam wrażenie, że trochę na dalszy plan w tym serialu zeszła i trochę straciła barwy w porównaniu do tego, jaka była czy w tych starych ekranizacjach, czy w powieści. No właśnie te postaci, i Stawskiej, i Wąsowskiej, moim zdaniem miały ogromny potencjał, żeby poruszyć ten temat emancypacji, żeby rozwinąć te wątki i trochę tego żałuję.
1: To zaraz nam opowiesz w takim razie, dlaczego dzisiaj przy kawie rozmawiamy o lalce, zaglądamy do domu Łęckich i sprawdzamy, jak wygląda lalka, kiedy z kart powieści przenosi się na ekran, a my za moment wracamy do rozmowy. Magdalena Hirsch, miłośniczka poezji, jest cały czas razem z nami w czwórce.

0: przerwa kawowa.
1: A nasza dzisiejsza przerwa kawowa ma trochę bardziej arystokratyczny charakter, bo jesteśmy w świecie Izabeli Łęckiej, Wokulskiego, Warszawskiej.

0: ich salonów. Przyglądamy się temu, jak na nowo opowiedziano bohaterów, których wielu z nas zna jeszcze ze szkolnej lektury. Z nami jest cały czas Magdalena Hirszy, miłośniczka polskiej kultury, poezji. Możecie ją dobrze znać na Instagramie pod tytułem Waver Intellectuals. Powiedziałyśmy sobie troszkę o tym, że rzeczywiście lalka serialowa wywołała wiele emocji. Ty w swoim poście napisałaś, że gdyby twórcy rzeczywiście chcieli opowiedzieć historię o kobiecie łamiącej konwenanse, to dużo ciekawszą bohaterką według ciebie byłaby właśnie Wąsowska. Co takiego ma w sobie Wąsowska, czego nie ma Izabela?
1: Wąsowska przede wszystkim jest postacią, która myśli samodzielnie. I na to trochę wskazuje to, że w powieści ona tak naprawdę jest jedną z tych kobiet, z którymi Wokulski jest w stanie prowadzić długie, szczere rozmowy, bo Wąsowska tak naprawdę jest o krok dalej niż Wokulski, bo ona już się zdążyła rozczarować światem, ma w sobie do niego dużo, dużo żalu i ma takie bardzo jasne zdanie na temat tego, jak traktowana jest kobieta, jak traktowane są uczucia właśnie w tamtych realiach. Mianowicie, że najpierw ma być zakochana, ma darzyć kogoś romantycznym uczuciem, potem jest tak naprawdę wyśmiewana i z tym zostawiana. A kiedy chce czegoś więcej, to też można powiedzieć, że jest sprowadzana do parteru. I Wąsowska z taką bardzo dużą szczerością mówi o tym, że szuka sobie najpierw jednego kochanka, potem drugiego, jest wdową, więc bawi się za pieniądze, które jej zostały, ale trudno powiedzieć, żeby to było życie, z którego ona byłaby zadowolona.
0: Szczególnie, że Wąsowska też funkcjonuje w tym świecie pełnym konwenansów, prawda? No a jednak potrafi się poruszać w nim troszkę po swojemu. No z tego, co powiedziałaś, to wydaje się, że rzeczywiście może jej emancypacja wydawałaby się bardziej wiarygodna niż tej Izabeli.
1: Tak, zwłaszcza wątek tego jej rozczarowania światem i jakiegoś cierpienia związanego z tym, jak ta rzeczywistość wygląda, uważam, że jest ciekawy i bardzo, bardzo spina się z tym, co przeżywa Wokulski. Mam wrażenie, że dwie postaci są właśnie po prostu bardzo, bardzo samotne i przypomniane jakąś taką pustką, którą próbują zapełnić na różne sposoby.
0: No dobrze, ale w takim razie, gdybyśmy miały skupić się jednak na tej naszej Izabeli Łęckiej, w swoim poście zwracasz uwagę na to, że promowanie Izabeli jako emancypantki no budzi jednak twoje wątpliwości. Co według ciebie jest największym problemem w takim właśnie przedstawieniu Łęckiej?
1: Największym problemem według mnie jest to, że ze współczesnej perspektywy, z taką większą świadomością klasową, możemy, myślę, że określić Łęcką jednak jako przedstawicielkę tej klasy takiej wyzyskującej, bo tak można by współcześnie użyć tego określenia, że Łęcka jest po prostu klasistką i to w powieści moim zdaniem jest bardzo mocno uwypuklone. Z tego względu Łęcka taka jest, że tak została wychowana i dla niej na przykład widok ludzi pracujących w kopalni to jest jakiś szok i dowód na to, że oni musieli zrobić coś strasznego, skoro tak zostali pokarani. I to jest bardzo ciekawy wątek, że ona żyje w zupełnie innym świecie, w pewnym sensie nawet trudno ją za to winić, bo po prostu ma zupełnie inną mentalność, ale no trudno ukrywać to, że jest jaka jest po prostu z tym podejściem.
0: Dzisiaj w czwórce bierzemy na kozetkę wszystkich bohaterów lalki. No właśnie, ciekawe co by było, gdyby każdy z nich poszedł na terapię. No dobra, to może o tym za chwilę. Z nami w studiu cały czas Magdalena Hirsch, a za moment wracamy do lalki i do rozmowy.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: No, dzisiaj pijemy kawę w XIX-wiecznej Warszawie, ale patrzymy na nią współczesnym okiem, a wszystko za sprawą nowej serialowej lalki i zmian, które twórcy wprowadzili do dobrze znanej nam historii, a jak już wiemy, tych zmian jest naprawdę sporo. Z nami w studiu cały czas Magdalena Hirsch. Obiecałam, że porozmawiamy też troszkę o tym romantyzowaniu, bo jest coś takiego, prawda? Przy okazji tej premiery lalki, zarówno serialowej, jak i filmowej, no to sporo się mówi troszkę dzisiaj o powrocie do tamtych czasów. Lalka pełna jest rzeczy, które wydają się zaskakująco aktualne, no ale czy z tej powieści możemy przenieść do naszego życia, żeby troszkę sobie tak poromantyzować?
2: Wydaje mi się, że na pewno ta estetyka, która się pojawia w lalce, wiadomo, że ta na salonach, a nie ta u biedniejszych bohaterów, jest bardzo atrakcyjna i świetne jest to, że możemy jakieś elementy tej XIX-wiecznej mody sobie przejąć, łączyć z jakimiś współczesnymi elementami.
1: Szczególnie, że podczas premiery, prawda, kiedy była premiera serialu, taka też wielka, prasowa, no to wiele osób postowało i wrzucało, że po prostu jest w pięknie ubranych, w tych sukniach, po prostu te perły, te balony wszystkie.
2: Tak, i myślę, że wspaniale się można tym bawić. Ja też na przykład jestem ogromną fanką jakichś takich różnych belotów, naczynek, różnych takich rzeczy, które nie mają może zbyt praktycznego zastosowania, ale właśnie są piękne, kojarzą się jakoś z tym szykiem. I myślę, że jeśli chodzi o to romantyzowanie, to myślę, że lalka może trochę pokazywać, jak romantyzować Warszawę, która wielu osobom często kojarzy się... Myślę, że można powiedzieć, że negatywnie, nie właśnie z jakimiś wieżowcami, tłumem, tłokiem. Tak, no jestem taki stereotyp tej warszawki. A myślę, że Warszawa ma naprawdę wiele pięknych miejsc, wiele pięknych zakątków i może ta lalka tak trochę zachęci, żeby tej innej Warszawy poszukać.
1: Szczególnie, że ona się pojawia naprawdę pięknie w serialu, więc to możemy sobie przenieść na przykład z serialu. Uwielbienie do tej starej, dawnej, pięknej Warszawy. No rzeczywiście wokół serialu sporo takich wątków w social mediach się pojawiło. Różne memy się pojawiły też. Wiem, że ty na swoim Instagramie też wrzucałaś parę takich fajnych postów pod tytułem co by dzisiaj postował ten i ten bohater, gdyby miał Instagrama. No to jak myślisz, co by postowała Izabela Łęcka? Ona pewnie by dużo postowała.
2: Myślę, że tak. Izabela Łęcka myślę, że mogłaby być takim trochę bananowym dzieckiem, bardzo goniącym za różnymi nowościami i trendami.
1: Piłaby macze.
2: Myślę, że tak. Zresztą te trendy teraz też się tak szybko zmieniają, jednak wtedy, zanim dotarły te na przykład magazyny z Paryża i można było właśnie coś nowego, na przykład swoje garderoby wprowadzić, to trochę czasu mijało, a teraz to tempo jest bardzo szybkie, więc myślę, że Łęcka na Instagramie bardzo dużo czasu by spędzała. Ale właśnie ja zawsze z taką trochę autoironią się zastanawiam nad tym, jak ci bohaterowie na przykład z tego XIX wieku funkcjonowaliby w świecie social mediów.

0: Ale myślę, że to jest taka naturalna potrzeba, że jak na przykład czytamy coś, czego akcja dzieje się ileś lat temu, to jakoś chcemy samych siebie w tym osadzić, jakoś trochę stać się częścią tej historii, przełożyć to na taki współczesny język. I myślę,
1: że to chyba
0: jest
1: na plus.
0: Tak, tak. Myślę, że tak poszerza pole jakiejś interpretacji.
1: Czyli podsumowując, polecamy serial. Warto obejrzeć.
0: Myślę, że można zobaczyć i jakieś swoje zdanie wyrobić, podyskutować z tym, co się tam dzieje.
1: To mówiła Magdalena Hirsch, miłośniczka polskiej kultury, poezji i twórczyni profilu na Instagramie Waver Intellectuals. Tam was odsyłamy po więcej takich ciekawostek. Dzięki bardzo za rozmowę w Twórce.

0: water like the ocean.
1: Czwórka. To słychać.
2: To słychać.
3: To jest nowość czwórki.

0: To był oczywiście numer Rasse w duecie z Natalią Kukulską w utworze Szczęście, który znalazł się na nowym albumie Numera pod tytułem Żyje się tylko raz. Polecamy i Numera, i album oczywiście, a my wracamy do naszego planowania weekendu.
1: Przerwa kawowa.
0: Bo w przerwie kawowej dajemy wam mnóstwo inspiracji na weekend, ale dajemy wam także realną możliwość pójścia na ciekawe wydarzenie, seanse i spektakle. I tak jest i dziś, bo zapraszamy was do Teatrum Collegium Nobilum na spektakl pod tytułem Bił sobie Andrzej w reżyserii Klaudii Gębskiej i Julii Nowak. Spektakl, który jest energetyczno-choreograficzną fantazją na podstawie tekstu o Andrzeju Gołocie, legendarnym polskim bokserze, którego wszyscy znają jako sportowca, ale nie każdy wie, co działo się tak naprawdę poza ringiem. To jest opowieść o wygrywaniu i przegrywaniu, o tym, co to znaczy być nadzieją własną, bliskich, no i całego kraju, a przy tym opowieść o presji, sukcesu na tych wielkich ringach, no i oczywiście o znaczeniu ludzi wokół wielkiego człowieka. Więc jeśli umieracie z ciekawości, ja mam nadzieję, że teraz tak jest, żeby zobaczyć, jak życie Andrzeja Gołoty da się opowiedzieć za pomocą teatru, to zapraszamy was już 23 września o godzinie 19 mamy dla was dwa podwójne zaproszenia, więc można iść z kimś, z kim w to nie wnikamy. My dajemy wam tylko wejściówki, wystarczy zadzwonić 226452100. No i mam nadzieję, że dacie się zaprosić do teatru. My wracamy do was po godzinie 11, a teraz gramy live.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką.
2: Jaki plan?
1: Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: Na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: No i tak szybko czas leci. Ostatni weekend lata przed nami, ale nie ma co płakać, bo polska złota jesień też potrafi być bardzo piękna. Piątek przyniesie nam całkiem dużo słońca. Na południu i w centrum kraju niebo będzie praktycznie bez chmur. Większe zachmurzenie pojawi się na północy i na zachodzie, tam też miejscami. Po południu słabe przelotne opady deszczu. Nie będziemy natomiast dzisiaj marznąć, bo termometry pokażą od 18 do 23 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najchłodniej w kotlinach górskich, tam 14 stopni. Piątek potrwa dzisiaj 12 godzin i 29 minut.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Tak jak my. Nie gra nikt.
11: Siemano, tutaj Jarecki.

0: Coven i Salvaje to za nami w czwórce, a my teraz mówimy czas na przerwę.
1: Przerwa kawowa.
2: Przerwa kawowa.
1: W czwórce.
0: 6 minut po godzinie 11, a my cały czas robimy sobie przerwę w czwórce, bo piątkowe przedpołudnie to jest taki moment, kiedy można już powoli, powoli do tego weekendu odliczać. No i może zacząć się pakować?
1: Konkurs, konkurs w czwórce.
2: Konkurs w czwórce.
0: No bo dzisiaj wysyłamy także Was na ten weekend z walizką od czwórki. Zachęcamy Was do udziału w naszej letniej zabawie, która trwa tylko do końca września. Przypomnę zasady, jeszcze do końca września można zgarnąć piękną, żółtą, nieśmiganą walizkę od czwórki. Wystarczy, że słuchacie nas bardzo uważnie od piątku do niedzieli od godziny 10 do 13. No i musicie wyłapać wszystkie przedmioty, które do tej walizki dzisiaj wkładamy. Dzisiaj pakujemy walizkę arystokratyczną. W końcu w tym tygodniu wszyscy żyjemy serialową lalką. Także zostając w tym temacie, my sprawdzamy, co w swoim bagażu miałaby Izabela Łęcka. No to uwaga, uwaga, czas na drugi przedmiot.

0: walizki czas włożyć.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Czas włożyć lornetkę teatralną. Lornetka teatralna. No, Izabela Łęcka uwielbiała teatr i życie towarzyskie, więc w jej bagażu po prostu musi znaleźć się ta lornetka teatralna. To jest drugi przedmiot, który ląduje w naszym dzisiejszym bagażu Izabeli Łęckiej. Zapamiętajcie, zapiszcie, a kolejne oczywiście po godzinie 12.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
2: No i koniecznie zostańcie z nami, bo już za moment, tak jak mówiłam, będziemy planować ten weekend, nastrajać się pozytywnie na te dwa wolne dni. Czasem dajemy wam pomysły kulturalne, czasem ważne, potrzebne, a czasem takie zupełnie szalone. O takich będzie już za moment, a tymczasem gramy Flying Away With You w czwórce.

0: Flying Away w czwórce to za nami, a my teraz wsiadamy do pociągu.
1: Polska koleją. Polska koleją. Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
0: No bo piątek to idealny moment, żeby zaplanować jakąś małą wycieczkę. Może City Breaka, czemu nie? Szczególnie, że ta piękna polska jesień nas teraz tak otula, więc nic tylko wsiąść do pociągu, ale nie byle jakiego, bo dzisiaj Jacek Paśnik wybrał dla nas konkretną trasę. Cześć.
2: Tak jest. Cześć, cześć. To będzie trasa po Pomorzu Zachodnim, ale jeszcze wracając do tematu przewodniego dzisiaj, czyli lalki, no to można by chociażby wskoczyć do pociągu i zatrzymać się na stacji w Skierniewicach, gdzie przecież znajduje się pomnik Wokulskiego. To taka ciekawostka.
0: No taki bifor sobie zrobi
2: na początek.
0: Przed oglądaniem, przed maratonem serialu.
2: Tak, tak, no absolutnie. Wszystko się tutaj zazębia. Kolej jest w lalce również obecna. A teraz wracając do kolei na Pomorzu Zachodnim, opowiedział mi o niej Michał Missima, który jest fotografem transportu publicznego. Jego pracę można oglądać na instagramowym profilu Patrz Pan Jaki Hitrus i rozmawiał też Michał z Kamilem Jasińskim w audycji popołudniowa i można tej rozmowy również słuchać w archiwach w czwórki, a tymczasem Michał Missima o linii kolejowej numer 402.
3: Dziś chciałbym wam opowiedzieć o linii kolejowej na zachodnim Pomorzu, którą darzę największym sentymentem. Wiąże się z nią masa wspomnień. Jest to linia kolejowa 402. Tak nazywana jest profesjonalnie przez kolejarzy, a w rzeczywistości jest to trasa, która łączy Koszalin przez Kołobrzeg, Trzebiatów, Gryfice, Płoty, Nowogard z Goleniowem, który z kolei jest położony na linii łączącej Szczecin ze Świnoujściem. Te najwcześniejsze wspomnienia mają swoje miejsce w latach 90. Wiążą się one z rodzinnymi podróżami, no wówczas jeszcze pociągiem z Wejherowa do Trzebiatowa. No była to trasa łącząca około 200-220 km, natomiast w realiach Polski lat 90. jej pokonanie zajmowało cały dzień i łączyło się co najmniej z dwoma przesiadkami. No, można było jechać z jedną przesiadką, ale wtedy trzeba było z kolei bardzo długo czekać w Kołobrzegu. I właśnie po minięciu Koszalina, czyli po zjechaniu z trasy Gdańsk-Szczecin na tą trasę, o której mówimy, zaczynał się taki trochę inny świat. Ona tam biegnie przez takie mocno podmokłe tereny, są liczne ostre zakręty, pociąg mocno zwalnia. Jak się jedzie jakimś pośpiesznym z tyłu, no to widać cały ten wąż wyginający się tam pomiędzy tymi trzcinami. Zresztą czuje się też taki nadbałtycki już klimat nadmorski. Jedną ze stacji położoną w tym początkowym odcinku między Koszalinem a Kołobrzegiem jest Ustronie Morskie, czyli no stacja obsługująca duży nadbałtycki kurort. No i po jej minięciu, pamiętam jeszcze w latach 90. była taka stacja Podczele, tam było wojskowe lotnisko, stacja wyróżniała się taką bardzo nowoczesną architekturą, niestety dzisiaj już nie istnieje, ani stacja, ani w ogóle nie ma po niej żadnej pozostałości w terenie. No i po dotarciu do Kołobrzegu z elektrycznego pociągu trzeba było się już przesiąść na taki lokalny pociąg, który składał się najczęściej tam z lokomotywy SP42 i dwóch, no czasami trzech takich wagonów typu Bonanza. No tak to wyglądało już w latach 90. Wcześniej wyglądało trochę inaczej, ale o tym za chwilę. No i po przejściu do tego pociągu mijało się tam kilka stacyjek, docierało się do Trzebiatowa. My z bratem zawsze mieliśmy taki zwyczaj, że wypatrywaliśmy wieżę kościoła mariackiego w Trzebiatowie. Tam jest bardzo wysoki kościół, jeden z najwyższych na Pomorzu Zachodnim. I jak widzieliśmy, że już widać wieżę trzebiatowskiego kościoła, no to wiedzieliśmy, że za chwilę dotrzemy. Natomiast sama stacja w Trzebiatowie też jest dosyć ciekawa, może inaczej, może była dosyć ciekawa. Była stacją węzłową, ponieważ tam zaczynała bieg kolejka wąskotorowa, już obsługująca ściśle te nadmorskie miejscowości, takie jak Niechorze, Trzęsacz, Rewal, i kończyła swoją trasę w Gryficach, które również leżą na omawianej trasie. No, dodam też tutaj taką ciekawostkę swego rodzaju, bo Trzebiatów to małe miasto liczące około 10 tysięcy mieszkańców, natomiast w latach swojej świetności, w latach 70., 80. wiele pociągów takich dalekobieżnych z Polski, z Lublina, z Przemyśla, z Warszawy docierało właśnie do Trzebiatowa i kończyło w nim bieg, był stacją końcową dla tych pociągów z racji tej możliwości przesiadki na kolej wąskotorową.
0: To jest niesamowite. Byłam kiedyś w Trzebiatowie.
2: Widziałaś wieżę kościoła mariackiego?
0: Widziałam. Byłam tam kiedyś. Dosłownie teraz wiesz.

Już mam takie flashbacki, po prostu przypominam sobie, gdzieś tam to była taka trasa i my się zatrzymaliśmy dosłownie na parę godzin i powiem ci, że ujęło mnie to miasteczko. Teraz dopiero sobie wpisałam...

0: Wracamy, a wy koniecznie zostańcie z nami 18 minut po godzinie 11.
1: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
2: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: 21 minut po godzinie 11, a my cały czas pijemy kawę, ale w pociągu.
2: Polska koleją.
3: Polska koleją.
2: Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
1: No bo dzisiaj zachęcamy Was do tego, żeby wsiąść do pociągu i ruszyć w jakąś trasę. Tak, nawet bez planu, chociaż my ten plan mamy, a ma go Jacek Paśnik. Wsiadamy do pociągu w Koszalinie i ruszamy w stronę Goleniowa. No a przed nami ponad 100 km Pomorza Zachodniego, a po drodze co? Oczywiście piękne widoki.
4: Tak jest. Na przykład wieża kościoła Mariackiego w Trzebiatowie i o tym wszystkim opowiedział mi Michał Missima, czyli fotograf transportu zbiorowego. Znakomite prace tego fotografa można oglądać na jego instagramowym profilu Patrz Pan Jaki Hitrus. No i Michał opowiedział właśnie o linii kolejowej numer 402, która prowadzi nas przez Pomorze Zachodnie.
5: Linia kolejowa 402 po minięciu Trzebiatowa biegnie sobie dalej, przecina rzekę Regę malowniczo, dociera do Gryfic, gdzie również można się przesiąść na wąskotorówkę i to można zrobić jeszcze dzisiaj, ponieważ akurat na tym przebiegu między Gryficami a brzegiem morza wciąż ta wąskotorówka latem jeździ, a i poza sezonem też zdarzają się kursy takie turystyczne. Kolejną stacją są Płoty, też niezwykle ciekawa, ponieważ tam była również linia styczna z omawianą 402. Była to stacja położona w takim trójkącie. Ten budynek stacyjny znajduje się w takim trójkącie, jest tam wieża ciśnień, taka zabytkowa. No widać, że ta stacja miała kiedyś swój prestiż i swoją istotną rolę. Niestety dzisiaj jest ona już tylko mijanką dla pociągów kursujących pomiędzy Szczecinem a Kołobrzegiem, ponieważ tą trasą, o której mówimy, głównie właśnie jeżdżą pociągi na trasie Szczecin-Kołobrzeg. No i po minięciu Nowogardu,

0: pociąg dojeżdżał do Goleniowa, gdzie linia 402 formalnie się kończy i tak było przez wiele lat, że też pociągi kończyły tam bieg, natomiast w 2000 bodajże 5 albo 6 roku województwo zachodniopomorskie wydzierżawiło od niemieckich kolei takie lekkie spalinowe zespoły trakcyjne i wówczas nastąpiła zdecydowana poprawa jakości transportu na tej trasie. Po pierwsze pociągi zaczęły jeździć szybciej, ponieważ te lekkie składy nie stanowiły takiego obciążenia dla tej zdewastowanej linii kolejowej. Po drugie zmieniono też rozkład jazdy, zapewniając bezpośrednie połączenia ze Szczecinem. I trasa stała się dzięki temu atrakcyjna dla pasażerów i można powiedzieć, że dzisiaj jest poniekąd ofiarą swojego sukcesu, ponieważ latem no, zdarza się, że praktycznie szpilki nie da się wcisnąć do pociągu i mimo wszystko muszę powiedzieć, że stanowi to miły kontrast, ten tłok z tymi czasami z lat 90., kiedy jeździło się tymi pustymi wagonami razem z muchami i kolejarzem, który sprawdził bilet, a pociąg stukając się snuł się właśnie do tego naszego upragnionego Trzebiatowa. Myślę, że ta cena postępu mimo wszystko jest, no cieszmy się z tego, że to wszystko zostało tak zmienione, że mamy sprawne, szybkie połączenie. Także linia 402 Goleniów-Koszalin, czy też Koszalin-Goleniów, no dla mnie to jest trasa, z którą wiąże się wiele wspomnień i bardzo ją lubię i często tamtędy podróżuję.
1: Upragniony Trzebiatów. Jeśli kiedykolwiek to miasto stworzy jakąś kampanię promocyjną, to niech to będzie to hasło.
2: Podobno miasto słonia.
1: Tak, ale o tym będzie więcej za parę minutek. Dozujemy napięcie.
2: Tak jest. To był Michał Missima w swojej opowieści o linii kolejowej numer 402. Do podróży, którą zachęcamy przecież.
1: Tak, zachęcamy, żeby wybrać się pociągiem w piękną Polskę, szczególnie, że teraz jesień, piękna, złota polska jesień, cały czas o tym mówię, no bo jestem trochę jesieniarą, muszę przyznać, dlatego tym bardziej, jakbym wsiadła teraz do pociągu, to bym cały czas po prostu patrzyła przez to okno.
2: Ja też, teoretycznie nasza kolejowa opowieść w czwórce jest wakacyjna, ale ja się cieszę, że zahacza trochę o jesień, można oglądać ją na przykład na Pomorzu Zachodnim z linii kolejowej numer 402.
1: Do tego zachęcał nas Jacek Paśnik, a my oczywiście za moment ruszymy tą koleją w stronę tego upragnionego Trzebiatowa, ale o tym za moment.

0: But you got me down.
1: Wakacje pociągiem.
2: Wakacje pociągiem.
3: No ja wiem, że te wakacje powoli dobiegają końca, ale przed nami ostatni weekend lata, więc naprawdę warto wykorzystać go i wycisnąć z niego jak najwięcej. Dzisiaj polecamy Wam Polskę koleją i zachęcamy do powolnych podróży skupionych na pięknych widokach. Przed chwilą Jacek Paśnik zachęcał Was, żeby wsiąść do pociągu relacji Koszalin-Goleniów, a mi się przypomniało, że miałam okazję być w pięknym miasteczku, które już wybrzmiało przed chwilą na antenie, Trzebiatów. No jeśli jedziemy pociągiem przez Pomorze Zachodnie, to naprawdę warto zrobić sobie przystanek w Trzebiatowie, bo jest to niewielkie, ale pełne historii i kultury miasto, które może być naprawdę ciekawą odmianą od nadmorskich kurortów, ale Trzebiatów ma jeszcze jedną bardzo nietypową historię, bo jest nazywane miastem Słonia, a to dlatego, że w XVII wieku naprawdę pojawiła się tam słynna słonica Hansken, która podróżowała po Europie ze swoim treserem i zachwycała publiczność swoimi sztuczkami. No i jej wizyta zrobiła takie wrażenie, że mieszkańcy Trzebiatowa naprawdę uwiecznili ją na ścianie jednej z kamienic przy rynku. No i to dzisiaj ten słoń jest takim symbolem Trzebiatowa, a jego śladami można naprawdę przejść specjalnym szlakiem słonia. Także taka ciekawostka o Trzebiatowie ode mnie, ale my za moment wracamy do Warszawy, ale tej z XIX wieku, no bo skoro w pierwszej godzinie romantyzowaliśmy troszkę świat lalki, no to zaraz sprawdzimy, jak naprawdę wyglądało to na samym planie. It's the real hustle, it's the real flow, it's the real hustle, it's the real

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: Cała Polska żyje w tym miesiącu głośną powieścią Bolesława Prusa. Wyczekiwana produkcja serialowa pojawiła się na Netflixie 16 września. W środę, a w naszym studiu pojawił się Mateusz Król, aktor, który wciela się w rolę Juliana Ochockiego. Cześć Mateusz.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I jesteśmy na 3 dni po premierze, bo będziemy nagrywać się, bo to będzie w piątek, więc udajemy, że jest jutro. I jesteśmy na 3 dni po premierze, sporo już głosów w mediach się pojawiło. Serialowa lalka podzieliła Polskę troszkę na pół, tak można powiedzieć.
2: Jak to w Polsce.
1: Jak to w Polsce, zawsze muszą być jakieś podziały. A jak ty się czujesz, czytając te wszystkie recenzje? Sprawdzasz je w ogóle? Wieczorem przed snem czytasz, co tam, kto...

0: sprawdzam oczywiście obsesyjnie, szukając jakichś informacji na swój temat, ale przez to dużo dociera do mnie ogólnie na temat całej lalki. Rzeczywiście jest to, zrobiła się z tego sprawa narodowa. No to dobrze, to znaczy, że nasza lalka będzie miała duże zasięgi i dużo ludzi ją obejrzy, no. Ale no nie wiem, czy aż tak jest naruszona jakaś świętość, żeby aż tak bardzo się wściekać. Jest to dosyć zabawne patrzenie na te, recenzje i komentarze, mówiące, że od czci i wiary po prostu odchodzimy. Ale no nie wiem, no. Myślę, że to dobrze, ponieważ nasza lalka staje się bardzo popularna przez to.
1: No i wywołuje znowu emocje.
0: No tak. Ale no rzeczywiście jest to taki trochę jak na, nie wiem, jak na papieża byśmy najechali, coś takiego, więc nie wiem, no bardzo jest to zabawne, że ludzie tak bardzo angażują się i nagle wszyscy Polacy sobie przypominają, że u każdego w domu na półce jest egzemplarz lalki, który jest codziennie wieczorem czytany dzieciom i jakby wszystkie dzieci muszą znać je na pamięć, a jeśli się pojawi jakaś adaptacja, ekranizacja w telewizji, no to musimy się tym zająć. To jest no takie bardzo polskie. No.
1: Tak, i musimy iść też do kina, no i sprawdzić, ile się zgadza z tej powieści, którą znamy, a ile nie. I potem się na przykład zdenerwować.
0: A jak się okaże, że w kinie też jest inaczej niż jak było kiedyś, no to nie wiem już, co będzie.
1: Bo ja mam wrażenie troszkę, że lalka zaczęła żyć własnym życiem, jeszcze zanim widzowie zobaczyli pierwszy odcinek. Ta memiczna promocja, dyskusje w internecie, kostiumy, bohaterowie. Mhm. Czy masz dalej takie poczucie, że uczestniczysz nie tylko w produkcji serialu, ale w budowaniu całego popkulturowego świata? Lalkowego? Tej lalkomanii całej, wiesz?
0: Trochę tak, no ale to też jest przez to, że internet, Instagram i tak dalej, no wszyscy żyjemy właśnie tymi reklamami, więc ludzie zaczęli już oceniać tę lalkę patrząc na plakaty na przykład, które wypuściliśmy. Typu tam problemy z Daddy Issues, czy tam Creep i tak dalej, więc już ludzie wydawali opinie, jeszcze nie widząc tego. No, czy uczestniczę w tym? Staram się nie, no ale biorąc telefon codziennie do ręki, no...
1: Nie da się nie uczestniczyć.
0: Nie da się nie uczestniczyć, to prawda, no. Więc no, uczestniczę, tak, uczestniczę. Ale bronię naszej lalki, no przede wszystkim, no może do tego dojdziemy zaraz, jest świetnie zrealizowana, więc nie wiem, no... Naprawdę, no... Gdyby była źle zrealizowana, no to co innego, ale jest naprawdę, nie ma się moim zdaniem do czego przyczepić.
1: Nie, jest co bronić. Ja tutaj akurat zgadzam się z tym zdecydowanie, ale jestem jeszcze ciekawa, jak wyglądała sama praca z reżyserem. Czy bardziej to było na zasadzie rozbijmy tę klasykę na części i zobaczymy, co z niej możemy zrobić? Czy właśnie znamy Bolesława Prusa bardzo dobrze, spróbujmy spojrzeć na niego z innej, nowej strony?
0: Wiesz co, Paweł Maślona, który też niejednokrotnie to w wywiadach podkreśla, no jakby odeszliśmy od lalki, ponieważ musieliśmy skupić się na scenariuszu, który był napisany też między innymi przez Pawła Maślona, jeszcze przez Pawła Dymirskiego i Jagodę Dudkiewicz, który był fenomenalny już od pierwszej mojej lektury. No rzadko się tak zdarza, że się czyta coś i że scenariusz jest po prostu od deski do deski wspaniały. Więc ja jeszcze przed wejściem na plan czytałem to jak jakąś wspaniałą powieść i nie mogłem się doczekać, co będzie zaraz. Więc myślę, że nie gadaliśmy na planie o oryginalnej lalce Bolesława Prusa, tylko skupialiśmy się na naszej robocie, na wykonaniu scenariusza. No i to jest chyba najzdrowsza i najbardziej rzetelna rzecz, jaką można zrobić, no, będąc na planie. No. Nikt nie chodził z książką Bolesława Prusa na planie i nie pilnował.
1: Dzisiaj o lalce Bolesława Prusa rozmawiamy w czwórce. Mateusz Król jest cały czas razem z nami, a za moment jeszcze wrócimy do tego lalkowego, serialowego świata.

0: przerwa kawowa.
1: Wracamy do XIX wieku, bo to właśnie w tamte czasy przynosi nas najnowsza serialowa produkcja Lalka. Z nami cały czas Mateusz Król, aktor, który wciela się w rolę Juliana Ochockiego. Powiedzieliśmy sobie już troszkę o tych emocjach, które wzbudza serialowa produkcja. Jeszcze zanim tak naprawdę dostaliśmy ten pierwszy odcinek. Lalka Bolesława Prusa wszystkim dobrze znana, no ale serial nie trzyma się tak kurczowo tej powieści. Czy było dużo takich momentów, kiedy czytałeś scenariusz i pomyślałeś sobie, okej, tego u Prusa na pewno nie było.
2: Było, ale to absolutnie było tylko in plus. Mm-hmm. Ja jak się dowiedziałem, że dostanę tą rolę, to dziewczyna moja kupiła mi oryginalną lalkę, zacząłem ją czytać, ale w tym momencie przestałem ją czytać, ponieważ bardziej już zainteresował mnie scenariusz, który mamy zaraz robić. Nie chcę dużo zdradzać, na pewno jest zachowany jakiś rdzeń starej lalki. Te postaci mówią własnym, troszeczkę bardziej współczesnym językiem, ponieważ chcieliśmy pokazać ich troszeczkę jakby mniej w gorsetach, a bardziej w takich sytuacjach, że coś im się wymsknie, że też są ludźmi. Myślę, że jest to bliższe dzisiejszemu odbiorcy. I no nie wiem, no chwała za to scenarzystom, Pawłowi Maślonie, no i wszystkim nam, którzy to zagraliśmy, no nie wiem.
1: To bardzo bym chciała zapytać o twojego bohatera, Juliana Ochockiego. Napisałeś na swoim Instagramie: Julian Ochocki, wielki marzyciel i wynalazca, patrzył w górę i marzył wysoko, zupełnie tak jak ja. Ja. Utożsamiasz się z nim.
2: Tak, tak, w ogóle na jednych z pierwszych prób jakoś tak złapaliśmy z Pawłem Maśloną to, że ten wynalazca, on patrzy w górę, dosłownie patrzy w górę, jakby jego rwie w górę, nie, on nie siedzi w papierach, nie oblicza, znaczy też to robi, ale on, jako że chciał wymyślić maszynę latającą, no to jakby, no, ciężko było grać tą postać gdzieś w sobie, on był bardzo, tak jakby chciał sam już wylecieć, prawda? Nie wiem, no myślę, że Paweł bardzo mi pomógł w tej roli, ale właśnie jakbym miał się zastanowić, jak mi pomógł, to nie wiem. No Paweł ma w sobie coś takiego, że tylko podejdzie do aktora, powie mu dwa słowa i naprawdę już się dosłownie leci.
1: Dosłownie leci, pytanie? Metaforycznie.
2: Aha, czy jestem wielkim marzycielem i sięgam wysoko? Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że tak.
1: No bo sam tak napisałeś na Instagramie, że utożsamiasz się z nim.
2: No więc
1: tak,
2: nie napisałbym jak nieprawdy, tak, oczywiście.
1: Ochocki w powieści Bolesława Prusa jest postacią drugoplanową. W serialu dostaje znacznie więcej przestrzeni. Co takiego twórcy zobaczyli, jak myślisz, w Ochockim, że postanowili mocniej go wciągnąć?
2: Na pewno jest osobą z kręgu Wokulskiego, więc Wokulski, który ma bardzo dużo niechętnych sobie ludzi w tym naszym serialu. Fajnie było znaleźć jakiś kontrapunkt do tego, więc tak jak Rzecki czy Ochocki, to tak naprawdę jego dwóch takich najbliższych mu ludzi. Myślę, że cała ta myśl techniczna, którą musieliśmy zawrzeć gdzieś w tym serialu, to, że to nie jest tylko arystokracja, która siedzi i coś tam sobie pije, albo mieszczaństwo i niższe warstwy społeczne, tylko też ludzie, którzy chcą sięgać wyżej, którzy chcą zmienić ten świat, jakby no wzbić się ponad to wszystko, więc takiego naukowca myślę, że brakowało, no.

0: Bardzo dobrze, że na niego postawili.
1: Julian Ochocki, czyli Mateusz Król, aktor, który jest dzisiaj razem z nami w Studiu Czwórki. Rozmawiamy o serialowej lalce. Za moment jeszcze wracamy do tego świata, a tymczasem gramy.

0: Przerwa kawowa.
1: Przerwa kawowa.
0: W czwórce.
2: A my jeszcze pozostajemy w świecie Bolesława Prusa, w świecie lalki, bo w tym roku lalka stała się czymś znacznie więcej niż szkolną lekturą. Odżyła nowa serialowa produkcja Netflixa, która miała premierę 16 września w środę. Zostawia widzów z wieloma emocjami. O tych emocjach rozmawiamy dzisiaj z Mateuszem Królem, aktorem, którego zobaczymy na ekranie w roli Juliana Ochockiego. I muszę ci powiedzieć, że twoja rola Juliana Ochockiego jest, no przynajmniej według mnie, jak ja czytałam kiedyś lalkę i potem sobie wróciłam do niej, to ten Julian Ochocki zyskał moją jeszcze większą sympatię przez to, że ja mam wrażenie, że oczywiście on był wizjonerem, on był naukowcem, ale on w przeciwieństwie do innych postaci z arystokracji, ludzi z arystokracji, jego nie kręciło to salonowe życie. To jego nie kręciło. Jego bardziej, on się właśnie bardziej skupiał na nauce, na swoich pasjach, a nie tak jak Wokulski tam latał za tą Izabelą. No i Ochocki na tym lepiej wyszedł.
3: Tylko że u nas w serialu ten Ochocki lubi jednak sobie troszkę pospędzać czasu z arystokracją, ale nie jest to jakby na pierwszym planie, tak? Tak jak mówisz, na pierwszym planie jest jego pasja żeby uczynić świat lepszym, tak? Żeby czy to przez maszyny na prąd elektryczny, czy to przez jego największe marzenie, czyli stworzenie maszyny latającej, to jest jego priorytetem. Tak jak mówisz, że było to w

0: Powieści nie pamiętam dokładnie, jak było w powieści z Ochockim. Skupiłem się na tym, co miałem do zagrania tutaj. Tutaj w scenach, które mam do zagrania, są spotkania z arystokracją. To jest człowiek, który lubił sobie dobrze zjeść, lubił sobie dobrze wypić, ale gdyby tam nie przyszedł do tej arystokracji, to nie spotkałby Wokulskiego, z którym mógł zrobić ten interes, z którym... który mógł zainwestować w jego pomysły, więc u nas akurat dobrze, że spotykał się z arystokratą.
1: Ale widzisz, to jest ta różnica, bo rzeczywiście w powieści on był troszkę bardziej skupiony na tym, na nauce i na swojej pasji. No a serial, mam wrażenie, że troszkę nam daje tych bohaterów takich bardziej ludzkich. Mhm. To znaczy serial nie unika różnych takich wad, wręcz niektóre postacie, wady niektórych postaci są jeszcze bardziej zarysowane. No i też ja miałam takie wrażenie, że ten serial i ci bohaterowie z tej lalki w serialu są po prostu bardziej nasi.
0: Tak, tak.
1: Jakbyśmy naprawdę wyszli z nimi po prostu na kawę i zapytali, no co tam u ciebie w tej głowie
0: to
1: po
0: prawda,
1: prostu słychać.
0: Ale gdyby się tak naprawdę cofnąć do życia, do XIX wieku, do tego, co tam się działo u nich w domach, no to myślę, że oni nie byli tacy konturowi, tylko że też, też mieli swoje wady i też zdarzyło im się przeklnąć, też zdarzyło im się być pijanym, też zdarzyło im się zrobić coś bardzo niedobrego i myślę, że to udało nam się w tym serialu uchwycić. Czyli nie jest to taka ugrzeczniona wersja, tylko troszkę taka pieprzna, ale też bez przesady, nie wywracamy wszystkiego o 180 stopni, więc...
1: To dalej jest lalka.
0: Jest to dalej lalka. Jest to na motywach lalki. I to nie było ukrywane nigdy.
1: Tak, to też warto podkreślić, tak, prawda? Oczywiście. Że to jest serial inspirowany.
0: Nikt nie został oszukany tak naprawdę, więc...
1: No tak, ale znajdą się właśnie ci po prostu znawcy, którzy tutaj, a tutaj nie było wcale tak jak w tej książce. No właśnie o to chodzi,
0: dobrze,
1: żeby...
0: No ważne, żeby dyskutować, ale ważne, żeby dyskutować z szacunkiem. Czy to na żywo, czy w internecie.
1: No dobrze, skoro każdy przypisuje postaciom z lalki współczesne określenia, zaburzenia i charaktery, to kim byłby dziś Ochocki, który jest człowiekiem troszkę z innej epoki? Fascynują go nauka, technologia, przyszłość. Gdyby żył dzisiaj, byłby startupowcem, naukowcem, czy jakimś twórcą technologicznym? Jak myślisz?
0: Mógłbym na przykład być w Dolinie Krzemowej i myśleć o czymś, co mogłoby zmienić świat. To na pewno. Tak, no. Startupowcem to źle brzmi. Myślę, że mógłby być po prostu naukowcem. O.
1: Mateusz Król, aktor, który wciela się w rolę Juliana Ochockiego, dzisiaj był u nas w czwórce. Polecamy oczywiście serial z tym właśnie zastrzeżeniem, żeby pamiętać, że jest to serial inspirowany powieścią, ale nawet jeśli pojawią się w was jakieś emocje, to one są dobre.
0: Tylko z szacunkiem prosimy pisać o nich.
1: Z szacunkiem, ale dyskutujmy o lalce, no i przede wszystkim czytajmy, ale też oglądajmy. Mateusz Król,
0: dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał pan, czego sobie życzę.
11: Życzę sobie

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: get rude.
1: Match My Mood w czwórce, a na zegarach godzina 12.
2: Pogoda.
3: Pogoda.
1: Ostatni weekend lata żegna nas słoneczną i całkiem ciepłą aurą. Piątek przyniesie nam dużo słońca. Na południu i w centrum kraju niebo praktycznie bez chmur. Większe zachmurzenie pojawi się na północy i na zachodzie. Tam po południu miejscami pojawią się także słabe, przelotne opady deszczu, ale nie będziemy marznąć. Termometry pokazują od 18 do 22 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najchłodniej w kotlinach górskich, tam 14 stopni. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 19:44.
2: Autopromocja.
4: Pamiętasz te szalone rejwy w latach 90? Nie musisz, bo przypomnimy je sobie już w najbliższy piątek o godzinie 20. 30 lat

0: hard techno. Do tego elektroniczne nowości i pozytywny disco house'owy set wspaniałej Sosi. Na pasmo muzyczne zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Po reklamie.

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytaj go o ryby, staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: 6 minut po godzinie 12, a my mówimy czas na przerwę.
1: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
0: No bo już powoli, powoli wchodzimy w piątkowe popołudnie, a więc weekend coraz bliżej i to jest ten moment, w którym zanim odłożymy wszystkie służbowe i niewygodne sprawy na poniedziałek, czas pomyśleć o tym, co dobrego przyniosą nam te dwa wolne dni i coś miłego zaplanować. No ale od tego jest czwórka i przerwa kawowa, bo do godziny 13 pijemy kawę i nastrajamy się pozytywnie na te dwa nadchodzące dni, bo jeszcze cały weekend przed nami i naprawdę wszystko może się zdarzyć. Na pewno w najbliższej godzinie zdarzy się to, że wyślemy kogoś na weekend z walizką od czwórki, powiemy o najciekawszych wydarzeniach, no i będziemy oczywiście grać dużo dobrej muzyki, takiej jak ta. Iconic by Mistake w czwórce, a ja zachęcam do pozostania z nami na piątkowej fali.

0: Body moving. Beastie Boys w utworze Body Moving rozgrzewają nas w piątkowe popołudnie, a my zanim ruszymy ochoczo w weekend, to czas spakować naszą dzisiejszą walizkę.
1: Spakuj się na wakacje. Spakuj się na wakacje.
0: Każdy piątek od 10 do 13 pakujemy siebie i was na weekend, a przed godziną 13 wysyłamy osobie, która nas uważnie słuchała i wyłapała wszystkie trzy przedmioty w walizkę od czwórki. Dzisiaj pakujemy walizkę arystokratyczną, tematycznie, w kontekście oczywiście lalki. Serialowa wersja inspirowana powieścią jest już dostępna na platformach streamingowych, więc my przy okazji sprawdzamy, co Izabela Łęcka mogłaby mieć w swoim bagażu. No i teraz już czas na trzeci, ostatni przedmiot.
1: Do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Do walizki wkładamy.
0: Wkładamy koronkowe rękawiczki. Koronkowe rękawiczki. Izabela Łęcka miała ich całą szafę, więc i w walizce pewnie by się znalazły. Oczywiście nie tylko jako dodatek do stylizacji, ale jako znak statusu, elegancji, no i oczywiście arystokracji. Koronkowe rękawiczki to ostatni przedmiot w naszym bagażu. Jeśli słuchaliście nas uważnie od godziny 10, to macie komplet, ale chwalicie się nim dopiero na mój znak przed godziną 13. Tymczasem pozostajemy razem w piątkowych nastrojach, a o nie zadba już teraz Earth Gang w utworze Been a Minute.

0: Nasza Dominika Płonka w utworze Pop. Dominikę usłyszycie w każdym poranku od środy do czwartku, no czyli w dwóch porankach, w środę i w czwartki, a my wracamy do picia kawy.
1: Przerwa kawowa.
2: Przerwa kawowa.
1: W czwórce.
0: A z nami w studiu inna koleżanka redakcyjna, Weronika Puszkar. Cześć.
3: Cześć.
0: I jeśli chcecie zrobić formę na jesień, to mamy dla was idealny pomysł. Jeśli na przykład nie lubicie po prostu biegać, albo dla was jest to po prostu zbyt nudne i potrzebujecie jakiś powód, jakąś motywację, żeby pójść pobiegać, to Weronika ma na to idealne rozwiązanie.
3: Ja sobie nawet myślę, że to może być już forma na kolejne wakacje.
0: Forma i... na życie.
3: Tak, ale wiesz, że my się już przygotowujemy. Już mamy taką motywację, żeby czekać do kolejnego lata, bo niektórzy płaczą, że wakacje się skończyły. No tam jeszcze, jeżeli jesteście studentami, to kilka wolnych dni macie, no ale można już tak się właśnie motywować tą formą, zmieniając swoją sylwetkę. W jaki sposób? No bo tak jak powiedziałaś, to bieganie nie zawsze kojarzy nam się z przyjemnością. Ja w ogóle mam wrażenie, że my się dzielimy na tych, którzy kochają biegać i którzy wstają bardzo wcześnie, jeszcze przed pracą, robią sobie taki, idą na taki jogging, i na tych, którzy nienawidzą tego sportu. Ja w sumie lubię biegać.
0: Na tych, którzy średnio lubią, ale się zmuszają, to ja jestem w tej grupie.
3: A, to może jest jeszcze taka grupa. No ja sobie na przykład nie wyobrażam biegania bez słuchania muzyki. I dzisiaj właśnie przychodzę z takim tematem, chociaż to jest bardzo konkretna muzyka. Chodzi mi o trend rave run, czyli ludzie spotykają się i biegają, ale przed nimi jest jeszcze DJ, więc tutaj słuchamy muzyki i techno. I to wygląda spektakularnie, dlatego że ludzie najczęściej biegają przez całe miasto albo biegają przez park, z tym, że przed nimi jest samochód. W samochodzie, do samochodu jest przyczepiona taka przyczepa. W tej przyczepie siedzi DJ, są
0: jest impreza.
3: Głośniki, jest po prostu impreza. I ten DJ porusza się w rytm tej muzyki razem z biegaczami. No i tutaj nie chodzi o to, żeby biec jak najszybciej, żeby się ścigać, żeby rywalizować z innymi. Czyli nie łączymy tego z tym, z czym zazwyczaj nam się bieganie kojarzy, tylko po prostu chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Ta muzyka po prostu nas niesie. Te biegi zazwyczaj odbywają się wieczorami albo nocą, więc też to wygląda bardzo fajnie, bo ludzie mają często ze sobą jakieś latarki, albo odblaski, albo te kamizelki odblaskowe, albo jeszcze kiedyś była taka moda. No i teraz tutaj trochę to wraca na takie Adidasy też z takimi kolorowymi światełkami. No często to u dzieci widzimy, ale u dorosłych, którzy biorą udział

0: w takim rave runie też to się sprawdza.
1: Czyli naprawdę robi się klubowo.
0: Robi się klubowo, no i rzeczywiście w Polsce właściwie to zaczyna dopiero raczkować. Szerzej to się już odbywa za granicą, o tym też za chwilę powiem. W Polsce powstał na razie rave run Katowice, zresztą jutro ten rave run w Katowicach się właśnie odbywa w Parku Powstańców Śląskich, także możecie tam się śmiało wybrać. Jest to wieczorem, biegniemy za tym DJ-em. Zazwyczaj to trwa, biegniemy jakieś 5-10 kilometrów, więc wydaje mi się, że to jest taki dystans.
1: Optymalnie.
0: Tak. I nawet jeżeli sobie zajrzymy na różne media społecznościowe i tam się pojawiają plakaty z zaproszeniami, no to widzimy, że tam zaprasza się wszystkich. To nie chodzi o to, żeby tam przyszli ludzie, którzy biegają regularnie, nawet jeżeli w ogóle nie biegamy, to wydaje mi się, że możemy się wybrać, możemy spróbować tego sprawdzić, czy ta muzyka nas poniesie, no i może w ogóle polubimy bieganie.
1: Jak połączyć imprezę ze zdrowym stylem życia? No okazuje się, że jest to możliwe, można wybrać się na rave run, tymczasem w Katowicach jutro, a może później zagości to też w innych miastach, także warto obserwować, no i przełamywać się, żeby jakoś tam na to bieganie wreszcie pójść. Weronika Puszka razem z nami w studiu, a my za moment jeszcze wracamy do naszej biegowej rozmowy.

0: 28 minut po godzinie 12, a my robimy sobie chwilowo przerwę od kawy, żeby zrobić formę.
1: Przerwa kawowa.
0: Poznamy w studiu Weronika

0: Puszkar, która doradza wam, co zrobić, żeby połączyć dobrą zabawę ze zdrowym stylem życia. Okazuje się, że jest na to sposób i nazywa się Rave Run.
1: To trwa zazwyczaj, to bieganie 5 km, 10 km, taki dystans pokonujemy. No i tak sobie rozmawiałyśmy z Alicją jeszcze poza anteną, że właściwie to nie jest wcale tak mało. Ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy biegłam te 5 km, ale już tak bez przerwy, no to owszem, udało mi się to. Natomiast kiedy
2: jakim
1: skończyłam,
2: kosztem?
1: To był ogromny wysiłek dla mnie. Ja byłam okropnie zmęczona.
0: Dla mnie 5 kilometrów to też nie jest mało, szczególnie, że rzeczywiście czasem jak już zdarza mi się pójść pobiegać, bo czasami też się zdarza, to robię te 5 kilometrów, ale z przerwami.
1: Tak, to jest taki marszobieg trochę.
0: Tak, już w pewnym momencie to już takie tak.
1: Ja
0: tak,
1: nawet
0: tak,
1: nie
0: tak.
1: wiem, czy te 5 kilometrów sama przebiegam, ale wydaje mi się, że kiedy jesteśmy w grupie, no to już jesteśmy bardziej zmotywowani.
0: Tak, i nawet jeśli chodzi o Rave Run, no to nie wiem, czy akurat ta muzyka by mi jakoś tak bardzo sprzyjała, ale może nawet bym się zmotywowała i przez sam fakt, że jesteśmy w grupie, że tam jest dużo ludzi, no i ta muzyka co prawda nie moja, ale gdzieś tam po prostu jest ten rytm, jest ten puls, no to może bym przebiegła te 5 kilometrów.
1: Okazuje się, że są badania, które wskazują, że techno to jest idealna muzyka do biegania z wielu powodów. Przede wszystkim tutaj mamy idealne tempo, bo większość utworów oscyluje w granicach tak 125-140 uderzeń na minutę i jest to idealny rytm, który tak się synchronizuje z liczbą kroków na minutę. Oczywiście nie ma słów, chociaż dla mnie to akurat jest minus, bo ja sobie tak trochę śpiewam jeszcze, tak przynajmniej
0: śpiewasz
1: w głowie.
0: W trakcie...
1: Ale tak wiesz, no tak już lubię znać ten tekst, trochę jak na karaoke. No ale tutaj naukowcy mówią, że rzeczywiście tutaj przez to, że w muzyce techno tego śpiewu nie ma, to nas nic nie rozprasza, głowa odpoczywa, a my skupiamy się na bieganiu. No i też piosenki łączą się w całość, one przechodzą z jednej w drugą, więc no też już kompletnie nas nic nie rozprasza. Mówiłyśmy o tym, że w Polsce to dopiero raczkuje, natomiast jeżeli chodzi o to, jak to wygląda na świecie, no to Brazylia jest taką światową stolicą tego trendu. Tutaj to jest niesamowicie popularne. No i
0: nie wiem, czemu pomyślałam, że Berlin.
1: Berlin, tak, Berlin nie jest stolicą, ale w Berlinie oczywiście też te rave runy się odbywają, no bo Berlin to jest no, stolica techno. I tam ta inicjatywa się nazywa Run Run Rave, czyli regularne, cotygodniowe biegi przez miasto połączone z tą muzyką elektroniczną puszczaną przez DJ-ów na żywo. Mnie trochę bardziej przekonuje to, co się dzieje w Brazylii. To znaczy, tam już biegamy w nocy na ulicach São Paulo, tam najczęściej to się odbywa. No i właściwie biegniemy obok takich jadących platform z nagłośnieniem, a więc całe miasto zamienia się w jeden wielki klub.
0: No w Brazylii to ja bym mogła biegać tak naprawdę do wszystkiego, po prostu pójść, pobiegać, nieważne do jakiej muzyki, ale to jest w ogóle temat, do jakiej muzyki biegamy, bo to jest też każdy ma inaczej i zazwyczaj biegamy do takiej muzyki, jakiej na co dzień nie słuchamy. Nie wiem, czy masz podobnie.
1: Nie,
0: na przykład...
1: ja mam odwrotnie. Ja słucham tego samego, biegam do tego samego, nie mam żadnych playlist.
0: No to ja mam trochę. Moja playlista biegowa to jest taki guilty pleasure. Normalnie nie słucham takich utworów, no a w trakcie biegania, żeby tak troszkę się pobudzić, troszkę się zmotywować, no to włączam sobie tam jakieś, wiesz, Britney Spears.
1: Na pewno to są też łatwiejsze utwory. Takie bardziej popowa muzyka zazwyczaj. Nawet sobie ostatnio Ich Troje włączyłam.
0: Do biegania? I ile przebiegłaś?
1: Tę ostatnią piosenkę z mandaryną.
0: No to mam nadzieję w takim razie, że przebiegłaś dużo z tą piosenką. To jest też temat, który gdzieś tam się przewija bardzo często u mnie. Jaką tym razem wybrać playlistę, kiedy idę pobiegać, bo to musi być taka muzyka, która gdzieś tam motywuje mnie do biegania.
1: No tak, ale to zanim sobie ułożysz tę playlistę, to już ci się odechciewa biegać, jak to tyle trwa, jak się jeszcze zastanawiasz, co tam dorzucić do tej playlisty.
0: Na szczęście na Rave Runach nie musicie układać sobie playlisty samemu, tylko robi to ktoś za was i tym kimś jest DJ. Weronika Puszkar dzisiaj była opowiadać o tym, jak połączyć imprezę ze zdrowym stylem życia. Dzięki bardzo.
1: Dzięki.

0: Krzyki omijam zwinnie na wspak, to już za nami w czwórce, a teraz czas na coś dla wszystkich spakowanych i tych, którzy dopiero będą się pakować w niedalekiej przyszłości.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
0: Bo ta przyszłość może się okazać już bardzo, bardzo bliska, bo to jest ten moment, kiedy wyciągamy notatki w telefonie, patrzymy do nich i sprawdzamy, jakie trzy przedmioty włożyliśmy dzisiaj do naszej walizki. Podaję numer do studia 226452100. Dzwonicie, a my czekamy na wasze telefony.

0: 38 minut po godzinie 12, a teraz czas sprawdzić, kto uważnie nas słuchał od godziny 10.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
0: No i okazuje się, że jest ktoś taki, bo dodzwoniła się do nas Ania. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Proszę powiedzieć, z jakiego pięknego miasta, Aniu, do nas dzwonisz?
2: Krosno Podkarpacie.
0: Krosno Podkarpacie. No i jak piątek? Przygotowywanie do weekendu, czy jeszcze trochę pracy?
2: No jeszcze troszkę pracy.
0: Czyli dopiero weekend przed tobą?
2: No dokładnie, jeszcze przede mną.
0: No dobrze, to jest w takim razie ten moment, w którym Aniu, proszę, wymieni wszystkie trzy przedmioty, które włożyliśmy dzisiaj do naszej walizki arystokratycznej, czyli takiej, którą mogłaby mieć ze sobą Izabela Łęcka. Słuchamy.
2: To pierwsze, perły.
0: Tak.
2: Drugie, lornetka teatralna.
0: Tak.
2: Trzecie, koronkowe rękawiczki.
0: Mamy to, pięknie. Wszystkie trzy przedmioty rzeczywiście w tej walizce są. Te brawa oczywiście wędrują do ciebie. Wędruje do ciebie też walizka od czwórki. Co prawda, no nie będzie to walizka Izabeli Łęckiej, ale będzie to nasza czwórkowa, żółta walizka. Powiedz, oglądałaś już Lalkę, serial, czy dopiero przed tobą?
2: Jeszcze nie.
0: A zamierzasz? A zamierzasz?
2: Tak, zamierzam.
0: No dobrze, to jestem ciekawa w takim razie, jakie będą twoje wrażenia, no bo ta serialowa adaptacja różni się nieco od powieści. A książkę czytałaś?
2: Tak, czytałam.
0: No to pewnie będziesz miała sporo zaskoczeń, ale będziesz miała od teraz ze sobą walizkę od czwórki, także mam nadzieję, że będzie ci służyć w podróżach zarówno tych małych, jak i może troszkę większych. Dzięki bardzo, Aniu, za telefon.
2: Dziękuję bardzo.

0: 13 minut pozostało do godziny 13. Przerwa kawowa powoli dobiega końca, no ale nie piątek. Ten się dopiero rozkręca. My tutaj pozytywnie się nastrajaliśmy na cały weekend, a teraz o wasze samopoczucie zadba Kamil Jasiński.
1: Dzień dobry. No nie wiem, czy zadbam o samopoczucie, no ale...
0: Poczucie na pewno.
1: Przez 2 godziny będę tutaj w czwórce. Stęskniłem się. 2 tygodnie urlopu to jest zdecydowanie za długo. Nagrywanie audycji nie ma sensu, więc jestem na żywo i już bardzo się cieszę.
0: Żeby każdy tak się cieszył, jak wraca z urlopu do pracy.
1: Damy do pieca, naprawdę
0: ty,
1: stęskniłem.
0: Kamil.
1: No widzisz, świecę przykładem. Pan idealny. Ale nie, naprawdę stęskniłem się za słuchaczami. No i przygotowałem taką playlistę, która mam nadzieję, że sprawi, że trochę dzisiaj będzie tupania nogą. Będzie też konkurs, więc zapraszam serdecznie.
0: No to koniecznie zostańcie z czwórką i z Kamilem. Ja oddaję antenę. Przerwa kawowa. Dziękuję wam bardzo za te 3 godziny. No i oczywiście życzę pięknego piątku.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką.
2: Jaki plan?
1: Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland SpA.
0: Po reklamie.
7: Tak jak

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda. Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złot

0: Wówka na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachulski. Zapraszam was na Dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Neumann.

0: Hejterska 4.
1: No takim utworem czuję się wywołany do tablicy. Dzień dobry, po dwutygodniowej przerwie, chlip chlip, utęskniony, wyschnięty, ledwo żywy, ale jestem, kłaniam się, naprawdę stęskniłem się za Hejterską, stęskniłem się za wami, więc damy dzisiaj do pieca i konkursiwo będzie takie piosenki do potupania, do poskakania, więc miło wejdziemy w weekend. Zapraszam, Hejterska 4.1 to jest nasza grupka na Facebooku, no i piękne nowe określenie od Macieja, w końcu nażywerska. Zapraszam.

Ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ta. Tequila, jakby ktoś się zastanawiał, jaki jest utwór tego utworu na początku. Ale dobry remix. Na początku taka pompeczka, później zmieniło się, no nie wiem, czy mogę użyć tego określenia, tak zwana hamóweczka. Wiecie, o co chodzi? Właśnie rękawiczki, gwizdki, no i jechane już z tej rano. Dobrze, piękne przywitania na grupce hejterska 4.1. Maciej pisze, ale się tym będę tutaj napawał. Wrócił nasz król, hurra! I od razu chce się żyć. Weźmy się za czerwienie. Werini komentujący. No powoli tutaj ekipka się zbiera. I czekali mi się doczekali. Jazda. No a ten utwór przed chwilą adekwatnie taki był jazdowy. Jest i Kasia, która pisze, no w końcu można słuchać też. Naprawdę się stęskniłem. Kochani jesteście. Siema, ja właśnie w pracy słuchać może nie mogę na żywo, ale z ukrycia napiszę. Bardzo proszę o złożenie życzeń urodzinowych dla ziołka pioniera dobrej zabawy. Wszystkiego najlepszego, ziołku, ale pozdrowień nie jest jeszcze koniec, bowiem tutaj na specjalne zamówienie Michał chciał pozdrowić. Siemka, sprawa jest, czy jest możliwość pozdrowienia mnie oraz mojego kochanego szwagra, twojego nowego fana numer jeden w piątek na audycji w Hejterskiej. Oczywiście, proszę bardzo, serdecznie pozdrawiamy i lecimy dalej.

Jeszcze nie było. Zerkam w komentarze. No dzisiaj całkiem sporo. Chyba muszę Ctrl C, Ctrl V i Worda otworzyć, bo się w tym wszystkim pogubię. Dobra, ale jeszcze daję radę. Piotr pisze. Kamilu, gorąca prośba. Pozdrów Krzysztofa na dachu, bo jest w pracy. Dziękuję i piona. Krzysztof na dachu. Gdybym był bogaty. Pozdrawiamy serdecznie, oczywiście. Jeszcze w nawiązaniu do tych pozdrowień kochanego szwagra od Michała. Niby tak szwagra kocha, ale na profilowym jednak z żoną. Więc człowieku, ty się zastanów. Oszukałeś prawie 40 milionów Polaków. No i jeszcze do życzeń Kamila. Kamil składa urodzinowe życzenia dla ziołka, ale nie posłuchaliśmy Happy Birthday. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego urodzinowego. Mordo, spóźniony, ale szczere.

Jeszcze raz happy birthday. Jest zdjęcie od Zygmunta, ewidentnie z roboty. Zygmunt pisze, no tylko hejterskiej brakowało i mam komplet. No trochę ciężkiego sprzętu tam jest. Są wiertary, no ewidentnie jakiś remoncik albo wykończeniówka. I zastanawiam się, czy w takiej sytuacji, kiedy jest tutaj sprzęt, który no w dużym uproszczeniu, bo już tutaj nie chcę popełnić jakiegoś błędu, ale te sprzęty robią dźwięk taki brrr, coś takiego. Bo trochę tego sprzętu jest. Nie widzę też wszystkiego dokładnie. To w takim razie, czy ten sprzęt zagłusza hejterską, czy hejterska zagłusza sprzęt? Jak to jest, Zygmunt? Daj znać. No i nie zapominajmy już, proszę bardzo, wakacje się skończyły i mamy wrzesień. Chlip, chlip.

Kefasik zbulwersowany w komentarzach pisze: dzień dobry, ja proponuję zrobić odcinek o pluciu, bo jako członek społeczności hejterskiej czuję się zlekceważony przez wczorajszego gościa redaktora Kamila, pana Kamila. Panie Kamilu, panie Kefasie, ale dlaczego jesteś zlekceważony? No było trochę tam o pluciu i z tej rozmowy wynikało, że nie lubimy jednak słuchać o pluciu, ale przynajmniej nikogo nie opluliśmy i też Tiger Bonzo utwór Pluje na was totalnie też nie wybrzmiał i nawet nikt nie zrobił hatfu takiego dźwięku. A teraz to zrobiłem. A, niepotrzebnie. Dobrze, zagalopowałem się. A, czekam na wyjaśnienia, skąd to lekceważenie. Cześć Kamil, jest pompa, na to człowiek czekał. Damian, bardzo serdecznie dziękuję za ten przemiły komentarz. O jaką pompę chodzi? Czy chodzi o pompę muzyczną? Czy jesteś teraz na siłowni? Bo mówi się na miejsce, prawda, że siłownia, no idziemy na pompę. A ewentualnie po aktywności fizycznej można mieć ten efekt pompy mięśniowej. Tak buzuje krew. Więc Damian, doprecyzuj, w każdym razie każda pompa jest dobra. Był wrzesień, najważniejsze, że nie poniedziałek.

Blue Monday i New Order, ale w dobrym remiksie. Pamiętam kiedyś, parę ładnych lat temu, Jaś Dąbrowski prowadził w czwórce audycję i on zawsze mówił na piosenki, a teraz nutka. To o tym powiedziałoby, że to jest kozak, nutka. Dobra, lecimy dalej. Hejterska 4.1 to jest nasza grupka na Facebooku. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zapisał, ten zgniłe jajo, a warto się zapisać, bo zaraz będzie konkursiwo, ale zapisanie się na grupkę nie ma żadnego związku z konkursem. Można zadzwonić nie będąc na grupce, więc tylko taki huk, prawda, mówiąc językiem internetowym, tutaj zastosowałem. Także fajnie, jakbyście tam dołączyli. Kolejny utwór i za moment konkursiwo.

No i Damian tutaj doprecyzował wszystko, pompa muzyczna. Ale trochę też trafiłem, bo siłownia dziś odbyta. Ha, także życzymy wszystkiego dobrego, prawda? Dbamy o siebie, aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Pamiętam kiedyś na siłowni taka sterta magazynów leżała. Siłownia typu mordownia, osiedlowa. No i taki nagłówek właśnie na pierwszej stronie tego magazynu był taki artykuł. Totalna docinka i ekstremalne okablowanie. Niestety przeczytałem ten artykuł, nie udało mi się tego osiągnąć. Może kiedyś. Dobrze, a propos osiągnięć, już teraz konkursiwo 226452100, numer do naszego studia, czwórkowe gadżety do zgarnięcia. Dzwońcie 226452100. Co tam będzie? No 1 z 10, sprawa dla reportera, chłopaki do wzięcia. No trochę będzie się działo dzisiaj w tych pytaniach. 226452100.

0: I jako pierwszy zadzwonił do nas Łukasz. Dzień dobry, Łukaszu.
1: Halo, Kamilu.
0: Siemano, jak tam u ciebie dzisiaj nastroje?
1: Halo, Kamilu.
0: Jesteśmy, jesteśmy. Jak tam u ciebie?
1: No, sprawdzam, czy to nie na żywo, znaczy czy na żywo, wiesz, bo już po dwóch tygodniach...
0: Że na martwo? Wygenerowany. Witaj, Łukaszu, jak samopoczucie? Nie, nie jestem wygenerowany, na żywo jestem, nie jestem hologramem. Twoją przeciwniczką jest dzisiaj Małgosia, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć,
0: dzień dobry, Małgosiu, jak u ciebie nastrój przed konkursem bojowo?
2: No mam nadzieję, że tym razem się uda.
0: No to super, trzymam kciuki. A nie, jestem tutaj, prawda, też sędzią, więc nie mogę być taki stronniczy, ale dobra, już to powiedziałem. Powodzenia wam życzę. Rozpoczyna Łukasz, on dodzwonił się jako pierwszy. Słuchamy fragmentu teleturnieju 1 z 10.
3: Jak brzmi zawołanie myśliwych i leśników, którym witają się albo życzą sobie powodzenia?
0: Jak brzmi to powitanie według uczestniczki programu? Odpowiedź A. Chrum chrum. Odpowiedź B. Ahoj. Odpowiedź C. Siemaeniu.
1: Ahoj.
0: Ahoj, sprawdzamy.
3: Jak brzmi zawołanie myśliwych i leśników, którym witają się albo życzą sobie powodzenia?
2: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, Łukasz, jest punkcior, a później się żegnają, żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny. Jest punkcior, subcio, gratuluję. Teraz odpowiada Małgosia, także 1 z 10. No inna kategoria, słuchamy fragmentu.
3: Jakiego koloru jest brokuł?
0: Jakiego koloru jest brokuł? Jaka padnie tutaj odpowiedź? Odpowiedź A, bordowy, odpowiedź B, przeźroczysty, odpowiedź C, czerwony.
2: Przeźroczysty.
0: Przeźroczysty. Jadłaś kiedyś brokuły?
2: Jasne, jasne.
0: Jasne, przeźroczyste. Dobrze, sprawdzamy.
3: Jakiego koloru jest brokuł?
4: Bordowy.
3: Jest zielony.
0: Bordowy, bordowy. Niestety Małgosiu, punktu brak, ale później sobie o tym myślałem, że jest fioletowa odmiana brokułów. Przecież też szparagi są fioletowe, więc jakby odpowiedziała fioletowy, to co wtedy by było właśnie w takim programie? Dobrze, że to nie 1 z 10, tylko hejterska, ale punktu brak. Lecimy dalej. Teraz odpowiada Łukasz. Sprawa dla reportera. Słuchamy fragmentu.
5: Zdjęcie Patryka.
6: Z najwyższej wieży Dubaju.
5: Tak.
6: Pani płacze z tego powodu.
0: Trochę niewyraźne, ale dużo tam się dzieje. Zdjęcie Patryka z największej wieży w Dubaju. No i pani pokazuje to zdjęcie i płacze. Dlaczego płacze? Odpowiedź A, bo to już nie jest najwyższa wieża. Odpowiedź B, bo to za moje pieniądze. I odpowiedź C, bo lampucery zepsuły reputację Dubaju.
1: Bo to za...
0: Za moje pieniądze?
1: Tak.
0: Dobra, sprawdzamy.
5: Zdjęcie Patryka.
6: Z najwyższej wieży Dubaju.
5: Tak.
6: Pani płacze z tego powodu.
5: Bo to była za moje pieniądze.
0: Za jej pieniądze, Łukasz, jest punkcior. Jakoś tak z pewnością odpowiedziałeś, czy ktoś za twoje pieniądze był już w Dubaju?
1: No oczywiście, no ty teraz przez dwa tygodnie byłeś.
0: W Dubaju, ale nie płaczesz przynajmniej, nie płaczesz.
1: Nie, nie, cieszę się.
0: Jest punkcior, dobrze, teraz odpowiada Małgosia. Chłopaki do wzięcia, słuchamy fragmentu.
7: Nazywam się DJ, w sumie tak można powiedzieć DJ Tomek, ale wpadłem na jeden pomysł, jestem z miejscowości Kaczor, no trzeba coś takiego zrobić dla miejscowości i dla gminy Wiśnie, tak można powiedzieć, Kaczor.
0: Kaczor, no i jak zmienił, jaką zmienił ksywkę z DJ-a, ten, który nazywa się DJ Tomek, na jaki pseudonim ze względu na miejsce pochodzenia? Odpowiedź A, DJ Kaczor, odpowiedź B, DJ Wiśniew, odpowiedź C, DJ Donald.
2: A.
0: A, miejscowość Kaczor, tak? Dobra, sprawdzamy.
7: Trzeba coś takiego zrobić dla miejscowości i dla gminy Wiśniew, tak można powiedzieć, Kaczor. No to DJ Kaczor i tryt! Sławne.
0: DJ Kaczor i trrt, sławne. Jest punkcior, Małgosiu. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Trrt, sławne. Bardzo podoba mi się to określenie. Dobra, lecimy dalej. No i teraz mamy fragment sondy ulicznej. Słuchamy fragmentu, odpowiada Łukasz.
8: Jesteśmy z gangiem kukliniarzy. Powiedz mi, co się robi na tym sprzęcie?
2: No na koło największej.
0: Coś, co kukliniarze robią na sprzęcie. Na koło największe i odpowiedź A. Przypały, odpowiedź B. Skirt, skirt, skirt i odpowiedź C. I zrywa przed szkiełami.
1: B.
0: B. Skirt, skirt, skirt. Sprawdzamy.
2: No na koło największe i jakiś przypał, nie? No przypały same, no i na kole.
4: To samo co kolega.
0: Przypały jednak, Łukaszu. Niestety. Punkt.

0: punktu brak, ale i tak na razie masz dwa punkciory, więc no, jesteś na prowadzeniu. Dobrze, odpowiada teraz Małgosia, także sonda uliczna, pokręcona historyjka. Słuchamy fragmentu.
1: Najdziwniejszą historię z życia.
2: No to ja nie pamiętam, ile ja miałem wtedy lat, ale byłem ze znajomymi na placu zabaw i znaleźliśmy zamknięte chrupki w śmietniku i najlepszym pomysłem było to, żeby je zjeść. Więc zaczęliśmy je jeść.
0: I co potem z tymi chrupkami się wydarzyło, bo zaczęli je jeść? Odpowiedź A. Nakarmiliśmy rybki i rybki zdechły. Odpowiedź B. Później zwymiotowaliśmy. I odpowiedź C. Zaczęliśmy je podpalać.
3: B.
0: B. Później zwymiotowaliśmy. Czyli takie tradycyjne podejście do chrupków ze śmietnika. Sprawdzamy.
2: My zaczęliśmy je jeść, a potem zaczęliśmy je podpalać i zaczęliśmy podpalać opadkę.
0: Aj, no niestety, zmartwiona Małgosia. No, chrupki każdy kiedyś zwymiotował, ale podpalać to już niekoniecznie. No ale to była najbardziej zwariowana historia. I tym samym Łukasz wygrywa. Gratuluję, Łukaszu. Brawo,
4: dzięki,
0: brawo, brawo, brawo.
4: Wygrywam.
0: Brawo, brawo. Co wygrywasz?
4: Tak.
0: Gadżety czwórki.
4: No i elegancko.
0: Tak, ekologiczne, eco-friendly. Butla, z którą będziesz mógł się, wiesz, panoszyć podzielni, nalać
4: a
0: sobie tam wodę.
4: Mogę przekazać koleżance, nie ma problemu.
0: Bo jeszcze jest butla i czapka, jest czapka.
4: Czapkę też mogę przekazać, także mogę przekazać wygrane koleżance.
0: Dobrze, Małgosiu, tak to jest. Zadzwoń do nas jeszcze. Łukasz przekazuje ci tutaj nagrody i on zostaje goły, bez nagród. Spragniony, nie będzie miał z czego się napić. Woda z kałuży tu najwyżej zostaje. A taka piękna butelka.
4: Masz już jedną butelkę. Mogę podarować koleżance.
0: Złoty chłopak, złoty chłopak. Ja mógłbyś na Oelik się puścić, ale dobra, no to decyzja należy do ciebie. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki, Małgosia też na pewno uśmiech wysyła. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Na razie. Pozdro.

Dobry maszapik Nirwany, we are number one. Marek pisze w komentarzach: dzięki za przyjęcie do grupki. U nas zawsze w piątki przestajemy pracować na czas hejterskiej, czyli taka wydłużona przerwa obiadowa chyba, tak? Przez 2 godziny. Super miejsce pracy, gratuluję, naprawdę. Stop zabawa, stop praca i wszyscy zamarzają i słuchają przez 2 godziny hejterskiej. Wspaniałe miejsce. Hejterski piątek, są owocowe czwartki, nie powiedziałem tego, jakie są wtorki, takie studenckie w różnych miejscach, więc prawda, tak, pizzowe jeszcze, jakieś poniedziałki bywają, no więc może być hejterski piątek. Dobrze, o, i Agnieszka wróciła, dzień dobry, ale unika też chodzenia na siłownię. Pozdrawiamy serdecznie. Basia natomiast pisze, że od 5:30 w drodze na urlop już podróż nużyła, ale przy takiej muzyce ożywiłyśmy się. No to

0: Autopromocja.
1: Za skarpami i rzeką w krainie niedźwiedzi, tam gdzie ulice pachną czekoladą, a czas się zatrzymał.
2: To jakaś bajka?
1: Nie, to o Pradze, tej w Warszawie. Robimy tam ustawkę w sobotę na sztywno, 15, ferajna wpada na ksiuty.

0: co?
1: A, już tłumaczę. Audycja Czwórka na Dzielni w sobotę od 15 do 18.
0: A no tak, będziemy tam, faktycznie. Adam Smolarek
1: i Del M.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
14: Tak jak my. Nie gra nikt.
15: Siemano, z tej strony BRK.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką.
2: Jaki plan?
1: Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.
3: Tak jak

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: Hejterska 4.
1: Happy Hardkorowa, druga godzina hejterskiej przed nami. No, pompa też będzie na pewno w tej godzinie i będą zgadywanki, więc mam nadzieję, że będziecie dzwonić już za moment, wszystko wyjaśnię. Czwórkowe gadżety także są do zgarnięcia, więc mam nadzieję, że pozostaniecie do godziny 15. Bardzo przyzwoity, inwazyjny, intensywny set do 15 w hejterskiej. Zapraszam, Kamil Jasiński.

A już mamy 12 minut po godzinie 14, to odpalamy nasze zgadywanki. Ja wymyślam hasło, wy dzwonicie, zadajecie pytania, ja odpowiadam tylko tak lub nie, a później strzelacie czwórkowe gadżety do zgarnięcia 226452100. Dzisiaj szukamy jakiejś osoby. Kto to może być? Kto jest poszukiwany dzisiaj? 226452100, numer do studia czwórki, czekam na wasze telefony. 226452100.

0: I mamy pierwszego śmiałka. Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, Kamilu, cześć.
0: Siemano, jak tam u ciebie dzisiaj piątek?
1: Elegancko, wracam z pracy, także jest dobrze. Pogoda ładna,
0: wspaniale. Jakie plany na weekend?
1: No gdzieś jakiś wypad będzie.
0: Będzie wypad, tak?
1: Będzie, tak jest.
0: Żebyś nie wpadł przy tym wypadzie. Dobrze. Marcinie, słuchamy pytania. Dwóch pytań.
1: Pytanie pierwsze. Czy to jest postać fikcyjna?

0: Nie.
1: Pytanie czy drugie, czy to jest kobieta?
0: Hasło, którego dzisiaj szukamy, to jest raczej mężczyzna, tak? Ale kobieta może też zaliczać się do tej grupy.
1: Okej, okay, czyli kominiarz.
0: Czyli kominiarka? Kierowca i kierownica. Nie. To nie jest to. Niestety. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki, na razie.
1: Dziękuję, 226 4522100,
0: numer do naszego studia, czwórkowe gadżety do zgarnięcia. Co już wiemy? Wiemy, że szukamy jakiejś osoby, która istnieje naprawdę i nie jest to kominiarz. Może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta. 226 4522100, no ale z tego, co się orientuję, to zdecydowanie więcej jest mężczyzn. 226 4522100.

0: 17 minut po 14. Krzysiek jest razem z nami. Dzień dobry, Krzyśku.
1: Cześć Kamilu, cześć. Miło cię słyszeć znowu.
0: O ciebie również. Jak tam samopoczucie?
1: No właśnie sobie wracam pomału już do domu z pracy, także już jest dobrze. Już
0: i co
1: jest
0: będziesz dobrze. Odpoczywał cały weekend? Aktywnie, pasywnie?
1: Jakiś beard watching na pewno.
0: Ptaszki?
1: Raczej.
0: Na większe czy na mniejsze się nastawiasz?
1: Cokolwiek.
0: Żeby tylko popatrzeć. No dobrze. Marcinie, życzę powodzenia. Jak najwięcej pięknych ptaków oczywiście w weekend. Ale to ile czasu planujesz tak spędzić na patrzeniu?
1: No to jest zazwyczaj 3-4 godzinki.
0: A, myślałem, że po 8 i to jeszcze w brzydkim
1: deszczu.
0: Ale nie, dobra. 3-4 godzinki to jeszcze wydaje mi się, że...
1: Także przy okazji od razu pozdrawiam wszystkich beardwatcherów, twitcherów i ornitologów w Polsce.
0: A ci beardwatcherzy to rozumiem, a ta druga grupa to jak to określiłeś?
1: Twitcher to taki ptasiarz, który...
0: Od ćwierkania?
1: No może nie. Jeżeli powiedzmy, nie widziałeś jeszcze jakiegoś gatunku ptaka, a ktoś go gdzieś tam wypatrzy i znajdzie, to zdarza się tak, że przejeżdżasz pół Polski w nocy, żeby na przykład tego ptaka też móc...
0: Czyli twitcherzy dają cynk, tak?
1: Dają cynk. Są takie grupy specjalne, są jakieś kanały informacyjne i w kilka minut wie cała Polska i ruszają.
0: Lepiej tam, prawda, między sobą informować niż na komendzie, prawda? Później źle to się kończy. Dobrze, Krzyśku, przechodzimy do konkretów. Szukamy jakiejś osoby, słuchamy. Pytania.
1: Czy ta osoba jest związana z jakimś rodzajem sportu?
0: To chyba jeszcze nie jest kategoria... Nie, nie powiem.

0: Powiedziałbym, że to jest sport. Aktywność.
1: No to strzelam, czy to jest kulturysta?
0: Nie. No kulturystyka to sport zdecydowanie. Co prawda nie do końca zdrowy. Nie mylić kulturystyki ze sterdziarstwem, ale nie. Ani o jednego, ani o drugiego nie chodzi. Krzyśku, pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się.

0: osoba używa w swojej pracy narzędzi.
1: Tej osoby nie definiuje praca.
0: O kurde. Związana ze sportem.
1: No właśnie nie do końca z tym sportem. Żeby nie było, że później wprowadzam w błąd i będę miał problemy z Komisją Kontroli Gier i Zakładów.
0: Okej, kurde, miałem na myśli hydraulika, ale już mi odpadł, więc...
1: Tutaj ptaszki, tutaj rury.
0: Trener?
1: Trener nie, to nie jest trener. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i mamy Sylwestra. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, słychać mnie dobrze?
1: Pięknie, brzmisz jak kryształ. Słucham.
2: Ja mam jedno pytanie, czy ten osobnik nosi torbę?
1: No może mieć jakąś tam torebeczkę.
2: Ale taką większą? Dobra, to strzelam, bo to już jedno pytanie było. Listonosz?
1: Nie, to nie jest listonosz. Nie, niestety nie. Trzymaj się, Sylwester.
2: Dzięki,
1: wszystkiego dobrego, pozdrówki. No jeszcze Sebastian jest na linii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Słuchamy.
3: Pytania?
1: Tak, no chyba, że chcesz coś innego powiedzieć.
3: Znaczy, ja bym chciał powiedzieć, że uszy krwawią, oczy bolą od obecnej muzyki.
1: I to chcę słyszeć, to chcę słyszeć, to chcę słyszeć. Słuchamy.
3: To moje pytanie, bo jeżeli to jest aktywność, a nie jest sport, to czy to jest policjant?
1: Nie, to nie jest policjant. Nie jest...
3: Ja nie chcę nic. A ty je bułki?
1: Słucham?
3: Czy bułki z masłem lubi?
1: No to jest dosyć indywidualna kwestia, wiesz? Nie, ale no, myślę, że jednak bułki z masłem, jeżeli ktoś je produkty pochodzenia zwierzęcego, no to są lubiane przez wszystkich. Nie znam nikogo, kto by powiedział, a nie lubię bułek.
3: Ktoś może... Weganie.
1: No dobra, ale to może zjeść bułkę z margaryną albo masło z oleju z awokado. Ale jeszcze zdarzyło mi się na przykład małe dzieci chyba czasami tam, masło, tłuste. Ale bułki przez wszystkich są lubiane. Ewentualnie, no ktoś może nie jeść bułek, bo jest na diecie. Ale
3: albo
1: później...
3: Albo woli chleb.
1: Jeszcze raz możesz powtórzyć?
3: Lubi chleb zamiast bułki.
1: Aha, wiem o co chodzi, dobrze, ale nie brnijmy, jest godzina 14. I tutaj postawimy kropkę, Sebastianie. Życzę ci wszystkiego dobrego. Rozsądnego weekendu, zdrówka, trzymaj się na razie. 226452100, szukamy jakiejś osoby.

0: Fajne, fajne, połamane. Kto by się tego spodziewał? Łukasz jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, siemano.
0: Siemano, słuchamy.
1: Słuchaj, no to ja mam od razu strzał taki. To będzie może wędkarz.
0: Wędkarz. Niestety nie, ale coś czuję, że ty lubisz chyba ryby łowić.
1: A w życiu nie byłem.
0: W życiu nie byłeś?
1: Nie byłem, nie. Nie, jakoś mnie to nie kręci.
0: To znaczy, że nie masz kolegów karpiarzy, którzy by cię zaprosili.
1: No żart? Nie mam. No, żart. Pewno, że...
0: Wiesz, co tam się dzieje na tych karpiarskich wyjazdach?
1: Ale nie wiedziesz.
0: Łukaszu, nie, to nie jest wędkarz. Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Na razie,
0: hej, hej. No i Magda pisze, że czuć dzisiaj w audycji energię pourlopową. I to jest bardzo dobre, bo no niby odpoczywałem, ale z

Zmęczony, zmęczony człowiek wrócił, utęskniony, ale dobrze, że już jestem. 226452100, numer do studia czwórki, czekam na wasze telefony, czwórkowe gadżety do zgarnięcia. O, i bardzo dobre pytanie od Marcina jeszcze tutaj się pojawia. Jestem ciekaw, skąd redaktor pieniążki na ten urlop wziął. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe.

0: 27 minut po 14. Piotr jest razem z nami. Dzień dobry, Piotrku.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam zapowiada się
1: ciebie weekend? Bardzo dobrze mija dzień, jest super. Jakieś... pracy nadal siedzę jeszcze.
0: A plany na weekend?
1: Plan na weekend nadal jeszcze nie ma żadnego. O.
0: Jakieś ryby z kolegami, coś tego?
1: Nie.
0: Nie, ptaszków też nie będziesz oglądał?
1: Nie, ptaszków nie będę oglądał.
0: Dobra, ani rybek, ani rybki, ani...
1: Pytanie dobra. Będę miał.
0: Jak szybko uciął temat, jak tylko pojawił się wątek ptaszków. Dobra, przechodzimy do konkretów. Konkurs. Piotrku, słuchamy.
1: Czy to można wykonywać gdzieś coś na dworzu? Być?
0: Tak.
1: Czy to będzie grzybiarz?
0: Nie, to nie będzie grzybiarz. O, może na grzyby właśnie w weekend. Trzymaj się, Piotr. Wszystkiego dobrego. Dzięki za telefon. Na razie. Hej, hej. No i Jakub jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Witaj, biedny, zmęczony Kamilu po urlopie.
0: Chlip. Jak żyć.
2: O. Tak mi ciężko, Dada.
0: No, nie wiem, jak ja się po tym pozbieram. Ale to jest bardzo dobry patent, który już stosuję od dłuższego czasu, że jak idzie się na urlop, czy tygodniowy to nie, ale dwutygodniowy, to nie idzie się od poniedziałku do poniedziałku, bo wtedy jest takie mocne zderzenie z rzeczywistością. A jak w piątek sobie wrócisz... Ale nie, jak wrócisz sobie, wiesz, po urlopie w piątek albo czwartek, piątek, to zaraz jest znowu weekend i też jest ulga, więc to jest taki mój lifehack. Dobrze, Jakubie, słuchamy pytania.
2: Moje pytanie by było takie, czy to jest jakaś profesja związana z medycyną?
0: Nie.
2: Nie. Tak, to bym zgadywał, że ginekolog, ale będę w takim razie strzelać bardziej w może ogrodnika.
0: Nie, to nie jest ogrodnik. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. Hej, hej. No i mamy Marcina, ale przypominam, że nie szukamy zawodu. Marcinie, dzień dobry.
3: No dzień dobry, jeszcze raz.
0: Siemano, słuchamy.
3: No, pytanie moje jest, czy to jest ktoś ze sportowców?
0: Nie.
3: Czyli nie.
0: Nie jest to żaden konkretny sportowiec i też to no nie jest sport, no.
3: Sport. No to
0: bardziej wszedłbym w stronę rozrywki.
3: Szachista.
0: Nie, to nie jest szachista, niestety nie. Trzymaj się. Pozdro na razie. Hej, hej. No i mamy Kamila. Dzień dobry.
4: Siemano Kamilu,
0: jak tam u ciebie?
4: A bardzo dobrze.
0: Dobrze,
4: bardzo
0: no to dobrze. Super.
4: Piąteczek, piątunio, więc
0: elegancko. Świetnie, słuchamy pytania.
4: Ty mówiłeś, że to on tam po części może być związany ze sportem, tak? Czy to jest osoba męska? Czy jest ten zawód, ta osoba jest przypisana tylko do mężczyzn? To ta charakterystyka tej osoby?
0: Z reguły, jak myślimy o dzisiejszym haśle, to jest...

0: Jest to męskoosobowe określenie. Z reguły.
1: Dobra.
0: Ale może być, też, może być też kobieta.
1: Dobra, to ja strzelam w takim razie, uwaga, kafar.
0: Kafar. Ale z kafarami jak z krasnoludkami. Nie ma kobiet kafarów. Kafer. Kaferka? Kafura. Kafuniara. Ale nie, to nie jest to. Ale dobre słowo. Dobre słowo. Kafi, trzymaj się. Wszystkiego dobrego na razie. Dobrze, następny kafar do nas dzwoni. Sebastian jest na linii. Halo.
2: A to ja znowu ja, ale ja dzwonię tylko dlatego, bo chciałem dziewczynkę zrobić, bo o ptaszkach było i tak? O cięciu ptaszków. Ja chciałem tylko powiedzieć, że żarty pana redaktora są tak samo słabe jak muzyka.
0: A, dziękuję bardzo. Czyli elementy układanki do siebie pasują i to jest najważniejsze. Sebastianie, czy coś próbujesz tam strzelić,
2: mam,
0: czy nie?
2: Dobra. Mam, próbuję. To jest coś takiego, czy jeżeli to jest męskie, a jeżeli jest żeńskie, to ma feminatywę, czy nazywa się tak samo?
0: No nie. Mam, jest już feminatyw, ale... Czy tak w przestrzeni publicznej często się go spotyka? Raczej nie. Ogólnie szukamy nowego słowa dosyć. Dosyć nowego
2: jeżeli
0: słowa.
2: Jeżeli to jest aktywność, a nie sport i nie ma feminatywy, no to może być Nordic Walker?
0: Ale walkerka też może być.
2: No ale to głupio brzmi. Nordic Walkerka.
0: Dużo rzeczy głupio brzmi, ale jakoś tak jakoś z nich się korzysta.
2: Powiem tak, zeszły piątek muzyka była dużo bardziej przystępna.
0: Przystępna? No, była ale no to trzeba, prawda, zwiększać poziom. Ale trzeba, ja tak. Idziemy do przodu, ja. Rozwijamy się, przesuwamy granice.
2: Przejeżdżałem obok liceum z otwartym oknem i podwaśniałem tą żenującą muzykę. Te poczucie żenady, słuchania tej muzyki przy młodych ludziach było dziwne.
0: Dzieci podbiegły czy uciekły?
2: No, oni tylko patrzyli tak jak zawsze.
0: Pukali się w głowę.
2: Ale jest dobrze, warto słuchać, polecam.
0: Sebastian, dzięki bardzo. Dzięki. Wszystkiego dobrego, pozdrówki. To był Sebastian, ale po co on pod te szkoły podjeżdża? Właśnie, no dziwne. Dobra, Miłosz jest razem z nami.
3: Cześć
0: Miłosz.
3: Ja mam od razu odpowiedź.
0: Dawaj.
3: Będę zadawał pytanie. Pytania to będzie squatter.
0: Nie, to nie jest squatter, niestety nie.
3: Dobra, a ja mam pytanie, bo my odpaliliśmy sobie audycję już po zadaniu pytania. Jakie było w ogóle pytanie? To jest jakby...
0: Ja nie podaję pytania, ja tylko podaję kategorię, a słuchacze podają pytania. Więc dzisiejsza kategoria to jakaś osoba. Szukamy osoby, ale już wiemy, że tej osoby nie definiuje praca, to nie jest sportowiec i jest to dosyć nowe określenie.
3: Okej, dobra, to jeszcze się zastanowimy. Dzięki.
0: Dobra,
3: miłego.
0: Pozdrawiam, na razie. To jeszcze może dla ułatwienia powiem, że to słowo najczęściej pojawia się w liczbie mnogiej. Najczęściej w liczbie mnogiej. To jest chyba dosyć ważne i dosyć duża podpowiedź. I teraz mamy Roberta jeszcze na linii. Dzień dobry. Hop, hop, Robercie. I zniknął, nie ma Roberta. Cały czas możecie dzwonić. 226452100. 27 minut pozostało do godziny 15. Jeszcze tutaj JPP ja trzeba nogą upchnąć, więc dzwońcie. Mało czasu zostało, a jeszcze nawet nie jesteście blisko. 226452100.

0: No muszę przyznać, że dosyć dużo dzieje się w tym secie. Nie wiem, czy też podzielacie moją opinię. Paweł jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Siemano, słuchamy.
1: Czy to jest jakieś słówko, które powstało z języka angielskiego, zapożyczone?
0: Nie jest to słowo bezpośrednio zapożyczone z czego innego. Inna jest etymologia tego słowa. Nie jest to zapożyczenie z angielskiego.
1: No dobra, czy jest to droniarz?
0: Mefe? Nie, absolutnie, nie powiedziałem tego. Nie, to nie jest droniarz, to nie jest droniarz. Paweł, pozdrawiam cię. Miłego latania dronem życzę oczywiście, tylko o to nam chodzi. Na razie, elo. Dobra, mamy Wieśka. Dzień dobry, Wieśku.
2: Dzień dobry, Kamilu. Pora, żebyś myślał o następnym urlopie, żeby wypocząć, nie?
0: No właśnie, właśnie. Zmęczony człowiek wrócił.
2: No,
0: ja nic nie robiłem, tylko odpoczywałem. Wieśku, słuchamy.
2: Czy dzisiejsze hasło zaczyna się literką I, jak Itan?
0: Itan?
2: I jak igła.
0: Nie.
2: No dobra, to zły strzał. YouTuberzy.
0: Nie, to nie są YouTuberzy. Nie, to nie oni. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej. No i mamy Patryka. Dzień dobry, Patryku.
3: Witam, cześć. Od razu powiem, że górnolotne dzisiaj bity lecą. Bardzo mi się podobają.
0: Bardzo mnie to cieszy,
3: I teraz tak, czy to określenie padło dzisiaj na audycji?
0: Tak.
3: Kupieliniarze.
0: Tak, to...
3: Tak myślałem.
0: Kukiriniarze. Ja całkiem niedawno dopiero poznałem te słowo, znaczy ono jest stosunkowo świeże, ale jak pierwszy raz pojawiło się to gdzieś tam, kliknąłem słowo, to myślę, nie, to jest jakaś pomyłka. Chodzi o kukuryny. Kukuryny, określenie kiedyś takie było na dziewczynę, a to kukiriniarze, tak blisko, a tak daleko jednak.
3: Tak, za tą modą ciężko teraz nadążyć, wiem, o co chodzi.
0: No wiadomo, wiem, tak, chociaż nigdy moja stopa nie stanęła na hulajnodze. Nawet ani
3: moja stanęła, ale nie polecam oczywiście się rozpędzać za bardzo na tym.
0: Ale to chyba bardzo szybko można tym jeździć, co?
3: 80 na godzinę i wtedy już no lepiej się tak nie rozpędzać do tych
0: no godzin. Też mi się tak wydaje, także bezpieczeństwo przede wszystkim, już lepiej sobie, tak jak tutaj Paweł proponował, polatać dronem, prawda? Patryk, pozdrawiam cię serdecznie, gratuluję ci, czwórkowe gadżety są już twoje, miłego weekendu.
3: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Na razie, pozdrowienia.

0: Kwadrans pozostał już tylko do godziny 15. Chlip, chlip, chlip, więc audycja powoli dobiega końca, ale ocieram łzy, bowiem Zet Kasper jest już w studiu czwórki.
1: Wzruszyła mnie, wzruszyła cię moja obecność?
0: Nie, koniec audycji, ale twoja obecność sprawiła, że smutek mi minął.
1: No i od razu lepiej tak, cześć, witam cię serdecznie. Za moment audycja Jazda na Weekend, a dzisiaj bardzo fajni goście przed nami. Najpierw sobie popodróżujemy, będą z nami Ewelina i Filip Adamczuk, którzy to podróżują po świecie od 3 lat, zatrzymują się na dłużej tak w różnych miejscach. Nie to, że po prostu zwiedzają, tylko spędzają tam nawet parę miesięcy, a po godzinie 16 z kolei dołączy do mnie Seweryn Kiełpin, czyli twórca internetowy, i który mówi o sobie niepoprawny optymista z dystansem.
0: Ale wiesz co, Kacper, tak się zastanawiam, jesteś przedstawicielem młodego pokolenia, tak. Jazda na Weekend. I to właśnie się z kukiliniania żałem mi trochę tutaj.
1: Powiem ci, że
0: czy jechałeś kiedyś?
1: Chyba tak, ale powiem ci szczerze, że zaskoczyłeś mnie tym słowem, bo to jest bardzo świeża sprawa.
0: No ale ja jestem na bieżąco.
1: Jak widać, Kamil w trendach.
0: Myślisz, po co czapeczkę z Daszkiem noszę?
1: A ja też mam, zobacz, o Jezu, my jesteśmy jak bracia, brać się nie traci.
0: Brać się nie traci, jest jeszcze kilka innych powiedzeń, których niestety nie jestem w stanie tutaj przytoczyć, ale też chodzi o bliskość braterską. Także jeśli chodzi o ten, dobrze. Dobrze się zapowiada twoja audycja. Ja w takim razie powoli będę się żegnał. Dziękuję bardzo serdecznie. Wróciłem, to było miękkie lądowanie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ciepłe przyjęcie. Naprawdę tęskniłem, ale słyszymy się oczywiście już w poniedziałek, a w Hejterskiej za tydzień po godzinie 13. Jesteś, Kacper, gotowy?
1: Czekałem.
0: No takie potężne. A ja czekałem 2 tygodnie na urlopie i bez
1: tego. Ja byłem 3 tygodnie na urlopie, więc też się stęskniłem.
0: To co, na 3-4?
1: Tak.
0: 3-4.
2: Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobry

0: przyjść. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno. Bardzo głośno.
1: Za każdy dzień!
2: Twór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: na prognozę pogody na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Teraz w Polsce, no temperatury powiedzmy jeszcze takie przyjemne, bo w niektórych miejscach nawet 22 stopnie, konkretnie w Krakowie. Poza tym w całym kraju blisko 20, 20 w Białymstoku, 21 w centrum, natomiast na zachodzie 19 stopni, a nad naszym pięknym polskim morzem 17. Ogólnie raczej bez deszczu, z wyjątkami właśnie nad morzem, więc jeżeli ktoś spędza te ostatnie chwile września, można powiedzieć, nad morzem, no to tam może pojawić się deszcz. No nic, może będzie lepiej jutro.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Wróżka prawdę ci powie.
12: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
11: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
13: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: Po reklamie.
15: Tak jak my, nie gra nikt.
16: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
17: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: Dzień dobry, 12 minut po godzinie 15. Rozpoczynamy audycję Jazda na Weekend. Jak ja się za wami stęskniłem. Słuchajcie, 3 tygodnie urlopu to było coś. Co prawda odpoczywałem tylko jeden tydzień, a pozostałe miałem po prostu urlopowe od radia, ale cieszę się, że mogę z wami tutaj dzisiaj być i spędzimy fantastyczne 3 godziny. Moi drodzy, 18 dzień września. Ostatni raz słyszeliśmy się na końcu sierpnia, czyli jeszcze były oficjalnie wakacje. Teraz już chyba nie, chociaż niektórzy, tak jak ja na przykład, decyduje się na wyjazd właśnie w okresie wrześniowym, kiedy już nie ma dzieci, bo poszły grzecznie do szkoły, kiedy już jest spokojniej pod względem turystycznym. No może pogoda nie zawsze jest idealna, ale ja powiem szczerze, mam jakieś szczęście. Wróciłem w poniedziałek z Krety, gdzie było ultra słonecznie, codziennie 30 stopni. A słuchajcie, we wtorek, czyli następnego dnia, od wtorku właściwie, non-stop leje. Leje, ulice zalane, więc miałem troszkę szczęścia. Dobrze. 18 dzień września, ja zerkam jak zawsze do naszej kartki z kalendarza i co widzę? Dzisiaj mamy dzień pierwszej miłości. No bo wiecie, człowiek może zakochać się w swoim życiu wiele razy, ale to pierwsze uczucie pozostaje żywym wspomnieniem na zawsze. Ciekawe, jak wy wspominacie swoją pierwszą miłość. Ja nie wypowiem się w tej sprawie, po prostu. Natomiast jeszcze jedno święto i to światowe, bo dzisiaj Światowy Dzień Kierownika, więc wszystkich, którzy czują się kierownikami, od tych na kierowniczych stanowiskach dyrektorskich rzeczywiście, aż po tych, których pod sklepem ktoś złapie i powie: kierowniku, czy dasz 5 zł? Pozdrawiamy bardzo serdecznie, bo dzisiaj jest wasze święto. Tak naprawdę każdy jest kierownikiem swojego dnia i życia, więc chyba wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Dobrze, ale co dzisiaj w audycji? Moi drodzy, już za moment dołączą do mnie Ewelina i Filip z jej instagramowego profilu Dokądkolwiek. Porozmawiamy sobie o podróżach i ja powiem szczerze, bardzo im zazdroszczę. Byli w Nowej Zelandii i to tak na dłużej. Muszę wypytać się, jak tam jest. Jak to jest tak podróżować, zobaczyć wiele zakątków świata i jak to porównać z Polską? Gdzie jest fajniej, gdzie jest gorzej? No i pytanie, czy wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej? O tym przekonamy się już za moment.

A następnie po godzinie 16 dołączy do mnie Seweryn Kiełpin, czyli niepoprawny optymista, twórca internetowy, który ma ogromny dystans do siebie. Poza tym tworzy też na przykład bardzo ciekawą serię, tak nawiązując do dzisiejszego dnia pierwszej miłości, serię Sztuka Zrywania. No właśnie, czy tak łatwo jest zerwać i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi? Był jeszcze na farmie polsatowskiej, więc chyba tych doświadczeń ma naprawdę wiele. A po godzinie 17 podsumujemy sobie najważniejsze wydarzenia show biznesowej, w ogóle internetowe tego tygodnia. Trochę zahaczę też o poprzedni, bo nie było mnie tutaj, więc muszę to zrobić. Między innymi to, że Lady Gaga zniknęła na rok i nagle pojawiła się z dzieckiem. O co w tym świecie chodzi? Nie wiem. Dziękuję Julii Święch za poprowadzenie tych 3 tygodni audycji pod moją nieobecność, a my za moment ruszamy, za moment dołączy do mnie Ewelina i Filip, więc zostańcie z nami.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: I jesteśmy. Ze mną już Ewelina i Filip Adamczuk. Dzień dobry, moi drodzy.
3: Dzień dobry. Na początku chcieliśmy podziękować za zaproszenie.
2: Ależ to czysta przyjemność.
4: I witamy wszystkich radiosłuchaczy.
2: To czysta przyjemność fantastycznych takich gości tutaj u nas gościć, ale się powtórzyłem. Profil na Instagramie dokądkolwiek, czyli wy podróżujecie dokądkolwiek. Słuchajcie, tutaj szybkie bio na początek dla naszych słuchaczy. Podróżują po świecie już od 3 lat. Zatrzymują się na dłużej w miejscach, żyjąc tam przez jakiś czas i poznając kulturę, a następnie dzieląc się spostrzeżeniami, wskazówkami na swoim Instagramie. No i wymienię pewnie tylko kilka z krajów, które odwiedziliście. Tajlandia, Brazylia, Argentyna, Norwegia, Laos, Nowa Zelandia na przykład jeszcze. Fajny taki skład, ale myślę, że musimy zacząć od tego, jak to się wszystko wydarzyło, bo

Oboje jesteście rocznik 9-3 i jesteście z Podlasia. Przepraszam, ale już ja się przyzwyczaiłem też do tego, bo niestety nie wiem dlaczego już takie pytania też mnie ranią, więc po prostu idę w to. Słuchajcie, wy się poznaliście i potem to wszystko poszło. I skąd taka decyzja, że ej, spróbujmy, bo

0: Mieszkamy na Podlasiu i jest to najmniej wymagający kierunek od nas, najbliższy, nie wymaga ogromnych zasobów finansowych i no, każdy, kto mieszka na Podlasiu, na pewno był wielokrotnie na Litwie. Wiem, że to jest egzotyczne dla innych części Polski kraj, ale dla nas to jest dosyć codzienne.
1: No i dobrze, czy czymś wtedy zaskoczyła was Litwa?
2: Tym, że mają też kartacze.
1: O, a to dobrze słyszeć, tak.
2: Tak, a że jesteśmy z Podlasia, więc wszystko, co na ziemniaku, nie jest nam obce.
1: Tam są chyba jeszcze kołduny. Bardzo, o Jezu, ja chyba lubię kuchnię litewską w takim razie. Dobrze, słuchajcie, potem mamy przełom studencki, kiedy to na 2 miesiące ponad polecieliście sobie do Londynu.
2: Tak, to był taki mój pomysł, bo słyszałam, że można super zarobić kelnerując lub za barem. I w sumie zaczęliśmy się spotykać. Zapytałam Filipa, czy leci ze mną i w sumie...
1: Ale to było w trakcie studiów?
2: Tak,
0: było nasza pomiędzy wrześniem a czerwcem. Niestety we wrześniu musieliśmy być już w Polsce.
1: Okej, po prostu na wakacje to był wjazd.
0: Tak.
1: I pamiętacie, jak się tak jedzie na taki dłuższy okres, to czy jest stres, że... Bo to było tak, że wy już mieliście tam jakby załatwioną pracę, czy po prostu...
0: Nie, pracy
1: szukaliście.
2: Właściwie
0: tak, ale to było dosyć szybko, bym powiedział, że to poszło. Jest, jak ktoś szuka pracy i jest chętny do pracy, to wydaje mi się, że w miarę ją znajduje.
1: Czyli to po prostu poszło. Samo sobie poszło, że przyszło raczej.
2: Zdecydowanie wydaje mi się, że...
0: Trochę było naszego zaangażowania.
1: Oczywiście, że tak.
2: Tak, ale trzeba... Wydaje mi się, że trzeba mówić głośno, czego się szuka lub czego się chce od życia i to jakoś później się układa. Spotyka się odpowiednich ludzi na swojej drodze i...
1: No tak dobrze, ale była ta Litwa, była Wielka Brytania, no ale co było takim czynnikiem, że stwierdziliście, a my chcemy więcej, my chcemy zobaczyć cały świat?
2: Dobra, to ja zacznę. Pamiętam, że po pracy Filip odebrał mnie i jechaliśmy samochodem i mówił, że słuchaj, teraz będziemy oglądać live'a takich podróżników, to był rok 2018.
0: Chyba tak, tak.
2: I oni wrócili z takiej długiej podróży rocznej po Azji Południowo-Wschodniej. Ja byłam wtedy bardzo zdenerwowana na swoją pracę, wysłuchałam tego live'a i powiedziałam, że wow, ja chcę to zrobić w życiu.
0: Tak, że to jest jeszcze osiągalne w naszych zasobach tak. finansowych i do tego dążymy. Troszkę pandemia nam pokrzyżowała szyki, w sensie odłożyła to na później, ale koniec końców postanowiliśmy i podjęliśmy taką decyzję, że też ruszamy.
1: Czyli co, rzuciliście pracę i jazda?
2: To tak brzmi, ale...
0: Brzmi łatwo, ale trochę trudniej do wykonania.
2: Przygotowywaliśmy się trochę, bo właściwie decyzję podjęliśmy w 2020 roku, jak wybuchła pandemia. I wtedy zaproponowałam Filipowi, że w sumie to rzućmy wszystko i jedźmy.
0: No ja byłem bardzo podekscytowany tą decyzją. Ja nigdy nawet nie stwierdziłem, że mógłbym marzyć o takim czymś, żeby rzucić pracę i wyjechać gdzieś w świat.
1: Dobrze, i jaki wtedy był pierwszy kierunek po tej decyzji?
0: Tajlandia.
2: Tak.
1: I zaraz o tej Tajlandii właśnie porozmawiamy. A byłem, to będziemy mogli się wymienić troszkę doświadczeniami, więc zostańcie z nami.
3: For all the people that come down tonight, we're gonna do this for you.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Czyli Tajlandia i właśnie o tym rozmawiam z moimi gośćmi, Ewelina i Filip Adamczuk. Moi drodzy, Tajlandia na pierwszy rzut, czyli tak jak wspomniałaś, Ewelina, zobaczyłaś ten film po tych podróżników, tego live'a, że ty też chcesz zobaczyć Azję Południowo-Wschodnią i to było tak, że wy wybraliście Tajlandię i tylko tam pojechaliście, czy to była jakaś objazdówka?
3: Nie, w ogóle Tajlandię już wcześniej odwiedziliśmy, mając te 26 dni urlopu. No i strasznie nam się spodobało. Później byliśmy w Brazylii na urlopie, no ale wiedzieliśmy, że jak ruszamy w wielką podróż, to potrzebujemy zacząć od miejsca, które znamy. A że Tajlandia właśnie była takim miejscem, gdzie czuliśmy się bardzo dobrze i jakby ten vibe nam pasował. Więc zaczęliśmy naszą tą długą podróż od Tajlandii.
2: Tajlandia. No i dobrze, jesteśmy w tej Tajlandii. Czy coś was tam zaskoczyło? O, więc zacisza grobowa.
4: Tajlandia zawsze zaskakuje. Co na pewno formacje skalne w Parku Narodowym Khao Sok.
2: A jeżeli chodzi o ludzi, o kulturę ludzi, to bo już... ja byłem w Tajlandii, w tym roku to było jednak, bardzo mnie zaskoczyło, jak ludzie są tacy gościnni. Ja co prawda tylko Bangkok i Krabi, więc nie za wiele mogę tutaj się wypowiedzieć, ale i tu byłem zaskoczony tą gościnnością i otwartością.
4: Są gościnni, ale bym powiedział, że w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej są troszkę bardziej gościnni, bo nie mają tylu turystów. Są tacy nieskażeni jeszcze wykorzystywaniem ich przez turystów. Więc na przykład powiedzmy w Laosie byli dużo bardziej podekscytowani, że tam przyjechaliśmy, byli zaciekawieni nami, co my tam robimy.
2: A po Tajlandii był ten Laos od razu?
3: Tak. Miesiąc spędziliśmy w Tajlandii i później przejechaliśmy do Laosu.
2: Na przykład planowaliście przed wyjazdem, gdzie śpicie? Jakby jak u was ten proces wyglądał planowania konkretnych miejsc pobytu?
3: A więc na samym początku wiedzieliśmy, że lecimy do Tajlandii, kupiliśmy bilety w grudniu, pracę rzucaliśmy na koniec.
2: Bilet w jedną stronę?
3: Tak.
4: Niesamowite. Bardzo przyjemne uczucie.
2: Tak właśnie myślałam.
3: Pracę rzucaliśmy w koniec sierpnia i na początku września już wylatywaliśmy, więc pierwsze noclegi mieliśmy zabukowane w Tajlandii, a że zbliżał się też pierwszy full moon party po pandemiczny, więc mieliśmy również ten kolejny nocleg zabukowany. No i tak w sumie później już na spontanie, gdzie chcieliśmy, to zostawaliśmy dłużej.
2: Czyli potem stwierdziliście, że pojedźmy tu, ale to musi być super. Pojedźmy dzisiaj tu i zostajemy tam 7 nocy na przykład.
3: Dokładnie tak.
2: Niesamowite. I na jakiej podstawie decydowaliście, gdzie jedziecie? Czy na przykład budziłaś się i mówisz: słuchaj, no ja bym chciała dzisiaj, Filip, pojechać, nie wiem, do Krabi.
4: Tak mogło być, chociaż to bardziej też, ja bardziej byłem tym hamulcowym, bo jednak patrzyłem pod kątem logistycznym. Ale jeśli Krabi było, powiedzmy, może nie na dzisiaj, tylko powiedzmy na za 3 dni, bo coś jeszcze będzie po drodze, to wtedy tak robiliśmy.
2: A jak się przemieszczaliście po Tajlandii, na przykład po Azji ogólnie?
3: Różnie.
4: Bardzo lubimy nocne pociągi i każdemu polecamy.
2: Opowiedzcie coś o tych nocnych pociągach, bo legendy krążą.
4: Legendy krążą, ale wszystko jest na bardzo wysokim poziomie i

0: I,
1: mówimy o Tajlandii.
0: Mówimy o Tajlandii. Tak. I jest to bardzo przyjemny środek transportu, bo zawsze to mija noc.
1: I jednak
0: jest kuszetka, więc sobie człowiek śpi, rano jest na miejscu, wypoczęty, nie tak jak, że musi gdzieś z lotniska dojechać zawsze godzina w jedną stronę, plus jakieś odprawy, więc mimo tego, że lot trwa, załóżmy, półtorej godziny, to i tak jest człowiek tam całą nockę ma zerwaną.
2: Czyli
0: a
2: da się.
0: To da się i to jest bardzo fajny sposób podróżowania.
1: Tak, i w sumie w Tajlandii pierwszy raz jeździliśmy autostopem.
2: Bo nie baliście się?
1: No właśnie było tak, że nigdy wcześniej nie jeździliśmy, przekroczyliśmy granicę z Kambodża, Tajlandia, bo znowu jechaliśmy do Tajlandii.
0: O, ty znowu wyjdę na hamulcowego, ale dobra.
1: I mówi, że nie będziemy jechać stopem, ty nawet nie wiesz jak. Ja mówię, że no wiem, wystawiam kciuka i czekam.
0: Ja oczywiście byłem hamulcowy i mówię, to trzeba sprawdzić, żeby nas nie szukali, żeby nam nie ukradli rzeczy, że wrzucimy im do samochodu, oni pojadą i my zostaniemy.
1: I tak stoimy i ta konwersacja rośnie i nasze emocje również i zatrzymały się dwie dziewczyny i pytają, a gdzie was podwieźć?
0: Tak,
2: po polsku?
1: Nie.
2: Myślałem.
1: Po angielsku.
0: I spytały nas po prostu dwie tajki,
2: czyli
0: zatrzymały.
2: Nawet bez wystawiania kciuka.
0: Nawet tego. Po prostu zobaczyły, że dwóch gagatków stoi przy granicy.
2: Czyli bezpiecznie dało się.
1: Tak, podwiozły nas po prostu na autobus do kolejnej miejscowości.
2: Idealnie. I potem pojawił się Laos, a w tym Laosie, z tego co słyszałem, nawet szpitalne przygody się pojawiły i o nich już za moment, więc zostańcie z nami.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Moi drodzy, no to czas na Laos. Ja słyszałem, że tutaj pojawiła się historia szpitalna nawet, więc teraz wszemi wobec oddaję wam głos, żebyście opowiedzieli, co tam się wydarzyło, bo tam jakiś skuter się pojawił.
3: Przede wszystkim, aby zacząć od szpitala, to musimy kupić ten motocykl, co też wcale nie jest oczywiste.
2: Czyli to był kupiony motocykl.
3: To był kupiony, mój pierwszy własny motocykl w życiu.
2: Wow.
3: Kupiony w Laosie od Belga na wietnamskich
2: blatach. Powiedz, czy był drogi?
3: Nie był drogi, bardzo nie był drogi, tak, ale wszyscy byli zachwyceni. Wszyscy Laotańczycy byli naprawdę zachwyceni, że mam prawdziwy wietnamski motocykl. Tak jak mówiłem, kupiliśmy go. Mieliśmy w planach przejechać trzy kraje: Laos, Kambodżę i Wietnam. I później go sprzedać. Historia potoczyła się tak, że już sprzedawaliśmy go w Laosie dosyć naprędce, ze względu na to, że kończyła nam się wiza. Jak do tego doszło?
4: Zwiedziliśmy praktycznie cały Laos, zrobiliśmy super taką lupę motocyklową i mieliśmy ostatnie dosłownie chyba tydzień? Nie, troszeczkę ponad tydzień. I jadąc na kolejną atrakcję uderzył w nas pick-up od tyłu i do tego motocykla udało nam się dospawać taki
3: stelaż
4: na nasze duże plecaki. Aha. No i tego dnia jechaliśmy bez plecaków, więc ten stelaż po uderzeniu wbił mi się w pośladek. No i niestety potrzebowałam hospitalizacji.
3: Także był tydzień w szpitalu w Laosie, w cudownej miejscowości Pakse.
4: Tak. Ale miałam szczęście, bo zazwyczaj szpitale, które mieliśmy po drodze, to były takie polowe szpitale. Nawet nie określiłabym tego szpitalem. A tutaj trafiłam do szpitala dla polityków. Więc
2: powiedz mi, dlaczego trafiłaś do szpitala? Czy my czegoś nie wiemy?
4: Nie, to był szpital akurat znajdujący się w tej miejscowości Pakse. A miejscowość Pakse była dużą miejscowością, jak
3: dosyć
4: na tamtą
3: dużą
4: część kraju. I była taka dosyć rozwinięta, jak na tamte standardy. A więc trafiłam do najbliższego szpitala, który okazał się właśnie...
2: No i jak warunki w szpitalu dla polityków?
4: To opowiem jedną króciutką anegdotkę. Jako że nie mogłam chodzić, to jeżeli potrzebowałam wstać, czy do toalety, czy w ogóle wstać, to potrzebowałam pomocy. Więc albo dzwoniłam do Filipa, który w tym czasie spał w hostelu dosyć niedaleko, albo krzyczałam głośno, aż któraś z pani pielęgniarek mnie usłyszy. No i potrzebowałam wstać i zobaczyłam ogromnego karalucha biegnącego po podłodze, więc zaczęłam krzyczeć, ale żadna z pań pielęgniarek nie słyszała, że krzyczę. Więc zadzwoniłam do męża i mówię, że ogromny karaluch tutaj biega po podłodze. Ja nie mogę wstać.
3: Ja nie jestem seryjnym zabójcą karaluchów, ale to był mój moment, żeby pokazać się mężczyznom.
4: Tak.
2: Rozumiem, że sukcesem zakończona akcja.
4: No, tak. Wyszło tak, że była dziura w szafie, która stała
3: sukcesem
4: w pokoju. I ten, jak Filip wszedł, otworzył drzwi, to ten karaluch wbiegł do tej dziury w szafie i Filip zręcznie zatkał dziurę folią.
2: I nigdy on stamtąd nie wyszedł.
4: Nie, siedzi tam do tej pory.
3: Ja jeszcze tylko mogę dopowiedzieć genezę naszego wypadku, ponieważ doszło do niego ze względu na to, że przepuszczaliśmy przez jezdnię ogromnego węża.
2: Słucham?
3: Tak. On po prostu
2: ale po pasach chociaż powiedz,
3: właśnie,
2: po zebrze.
3: Właśnie niestety wymusił to pierwszeństwo, ale bez pasów.
4: Tak, był na tyle duży, że nie dało się go ominąć.
3: No i ja właśnie się zatrzymałem
4: sposób.
3: Się, żeby go puścić, no ale niestety pan w pick-upie za nami się nie zatrzymał i właśnie w nas
2: ale naprawdę był taki duży, że nawet, że zauważyliście go w ogóle jadąc.
3: Tak, to był największy mąż, jakiego w życiu widziałem i nie chcę już tak powtarzać tego widoku.
2: Nic nie mówię, bo jestem troszkę w szoku, bo jakbym jechał i musiał przepuścić.
4: Węża.
2: Absurdalne, naprawdę absurdalne. Natomiast dobrze, że ta historia zakończyła się, jeszcze zobacz, śmieszną przygodą do tego, a propos karalucha mówię oczywiście.
4: Bardzo lubię opowiadać tą historię.
2: Więc teraz na wszelkich spotkaniach możesz po prostu tą historię wyciągać jak z rękawa. Dobrze, za moment chciałbym się pochylić nad innym krajem, który bardzo mnie zaciekawił na waszej liście, konkretnie Pakistan. Bardzo mnie to ciekawi, dlatego że dla mnie jest to kraj, nie wiem dlaczego myślę o nim jako kraj niebezpieczny, ale z tego co słyszę i widzę i czytam, nie do końca tak jest, więc za moment właśnie o tym.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Myślę o Pakistanie jako niebezpieczny kraj, dlatego że rymuje się z Afganistan, który zresztą graniczy z Pakistanem. I od razu pytanie do was dlatego kieruję. Co was podkusiło, żeby w ogóle do tego Pakistanu pojechać?
3: To ja zacznę.
2: Śmiało.
3: To tak. Przyszło nam do głowy, że dobra, trzeci rok podróży to tak grubo zaczynamy. I szukaliśmy, co jest grubo. No i okazało się, że grubo dla nas to byłby taki Pakistan. Rzuciliśmy hasło do rodziców i znajomych i wszyscy zaczęli nam artykuły podsyłać, jak bardzo niebezpiecznie
2: tam jest. Ja dokładnie robię to samo.
3: Jak dużo ludzi tam zginęło. I my wtedy uznaliśmy, że challenge accept.
2: Czyli dla nas, okej, okay, jedziemy.
3: Jedziemy pokazać, że tam tak nie jest, jak piszą.
4: No i zdecydowanie tak nie jest. Obchodzili się z nami jak z jajkiem, dosłownie. Nic nam się złego nie stało, a nawet dobrze bym się zdziwił, gdyby oni nawet nie chcieli, nie mieli podstaw nas oszukać, nie chcieli tego zrobić. Jak gdzieś stałem w kolejce po sok z granatu, to gość przede mną pytał mnie, czy mi kupić ten sok. I ja mówię, dlaczego miałbyś mi kupić ten sok? I on mi mówi, że jesteś gościem w moim kraju, ja muszę tobie kupić. Ja mówię, że nie, ja mam swoje pieniążki i sobie to załatwię. I naprawdę to była długa konwersacja, żeby to załatwić, żebym sam sobie kupił za swoje ten sok. Oni naprawdę są bardzo gościnni.
2: Czy zaryzykowałbyś stwierdzenie, że jeszcze bardziej gościnni niż w Laosie albo Wietnamie?
3: Zdecydowanie.
4: Na pewno.
2: Czyli mam pojechać do Pakistanu.
3: No tak, Pakistan jest dla mnie topką odwiedzanych krajów.
4: Oni na pewno mają bardzo mało turystów, więc...
2: No właśnie, jak to tam wygląda? Bo skoro jest ta mała turystyka, to pewnie mało atrakcji turystycznych?
4: No nie wiem, czy Himalaje i Karakorum to mało atrakcje turystyczne. Tak, mają trzy ogromne pasma górskie, w których troszkę się zadomowiliśmy. Prawie 3 tygodnie po nich jeździliśmy.
3: Tak, udało nam się wejść na Nanga Parbat Base Camp.
2: Ale super.
4: Tak, jest tak. Naprawdę, i przejechać tą pakistańską drogą śmierci, to się jedzie tam 2 godziny, naprawdę bardzo hardkorowa droga.
2: Powiedzcie, dlaczego to jest śmierć? Jak bardzo to jest hardkorowa droga?
4: To jest bardzo hardkorowa droga ze względu na to, na mnóstwo zakrętów, sypkich kamieni, które są na drodze, dodatkowo wypasujących się kus po drodze.
3: No i musisz się mijać,
4: I trzeba się mijać z osobami, które jadą z drugą stroną. I no naprawdę czasem jest tak, że ten

0: nasz kierowca dosłownie otwierał okno i patrzył, czy już nie jesteśmy lewym kołem za krawędzią.
1: No dobrze, ale lądujecie w Pakistanie i co się dzieje?
2: To było dosyć ciekawe zderzenie z nową kulturą dla nas, ponieważ byliśmy jedynymi obcokrajowcami w samolocie, więc spodziewaliśmy się, że jedynymi prawdopodobnie też na lotnisku.
1: I to był już stres? Wsiadłeś się do samolotu, a tam...
2: Nie, właściwie ekscytacja trochę, że fajnie, bo zobaczymy, skoro coś to nie nowego. Jest tak bardzo turystyczny kraj, a nie byliśmy jeszcze w tak bardzo nieturystycznym. I wysiadamy, idziemy do hali przylotów, stoją rodziny z dziećmi, czekają na swoich krewnych, jest chaos, harmider, no i idziemy.
0: Nagle wychodzimy my z wielkimi plecakami i jest taka kompletna cisza na lotnisku. I taka cisza jak makiem zasiał, naprawdę.
2: I dzieci pokazują palcami na nas.
0: Tak.
2: Wtedy pomyśleliśmy sobie, rzeczywiście nie turystycznie może być.
1: Okej, ale rozumiem, że problemów nie było, sami mili ludzie.
2: Tak, i jeździliśmy autostopem. Udało nam się przez przypadek totalnie złapać autostopę i pojechać na najwyższej położoną granicę, utwardzoną, tak?
0: Tak, świata, to jest granica z Chinami, Pakistan z Chinami, 4900 nad poziomem morza, trup nad poziomem morza.
2: Coś takiego.
0: Dojechaliśmy tam, oczywiście na dole już tam około 20 paru stopni, a tam na górze śnieg i wszystko i piękna sceneria wśród gór.
1: No dobrze, moi drodzy, na deser zostawiłem sobie Nową Zelandię, bo jesteście w setce Polaków, którzy posiadają tam taką specjalną wizę, więc o tym już za moment.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No właśnie, ta Nowa Zelandia. Słuchajcie, jesteście w setce Polaków, którzy posiadają Working Holiday Visa. Na czym to polega w ogóle i dlaczego tylko setka?
3: Setka jest spowodowana tym chyba naszymi po prostu ministrami spraw zagranicznych, którzy gdzieś tam muszą nawiązywać kontakty z, po prostu znowu z ministrami Nowej Zelandii. Ale nam się to udało. Wpadliśmy na taki pomysł, będąc w Tajlandii. Trzeba nauczyć się wypełniać formularz, z racji, że jest tylko 100 miejsc na to.

0: Więc kto pierwszy, ten lepszy. Co miejsce w ciągu roku, okay, no, więc okay, kto pierwszy, ten lepszy.
1: Ale ta wiza jest na rok jakby?
0: Tak.
2: Okay. Masz rok od otrzymania na wlecenie i później rok żeby tam wyjść.
1: Okej, dobra.
0: Więc trzeba wypełniać formularz szybko, więc wchodzimy na inne kraje, które mają otwartą cały czas tą rekrutację, uczymy się wypełniać formularz i o pewnej godzinie jest otwarta
1: boom,
0: rekrutacja.
1: Jak zapisy
0: jest
1: na boom, studia na WF.
0: Tak, dokładnie tak. I trzeba mieć odpowiednio skomplikowane komendy typu Ctrl-C i Ctrl-V, żeby odpowiednio wklejać do formularza.
1: Czyli to jest tempo.
2: Tak.
0: I całe wypełnienie całego formularza zajęło nam około 50 sekund. Gdy się przychodzi do płatności, widać, że jest już, wiza będzie powiedzmy zarezerwowana.
1: Okej, okay, i do czego uprawnia ta wiza? Czym się ona charakteryzuje?
0: Wiza uprawnia do pracy i mieszkania w podjęcia legalnej pracy i mieszkania w Nowej Zelandii przez rok.
2: Rok, od kiedy tam się...
1: Pracowaliście w Nowej Zelandii?
2: Tak.
1: No to słucham, jako kto?
0: Pracowaliśmy w Nowej Zelandii w hotelu na południowej wyspie.
2: W najpiękniejszym.
0: Najpiękniejszym, zdecydowanie najpiękniejszej miejscowości na świecie, Lake Tekapo. Zajmowaliśmy się tam sprzątaniem i pracą na recepcji.
1: Ale słuchajcie, w takim miejscu pracować to w ogóle czysta przyjemność moim zdaniem.
2: Zdecydowanie. Wyobraź sobie, że zmieniasz pościel i patrzysz na te ośnieżone szczyty.
1: W ogóle wiecie, to o czym tu mówimy, czyli... Nowa Zelandia pewnie jest na waszej liście do powrotu, tak myślę.
2: Zdecydowanie jak najszybciej. Zostawiliśmy tam nie tylko kawałek serca, ale też wielu znajomych, którzy
0: Warto by było ich odwiedzić.
1: Czyli ludzie też otwarci do poznawania przybyszy z całego świata.
2: Tak,
0: no i praca w międzynarodowym zdecydowanie środowisku, bo to jednak pracowaliśmy i z Malezyjczykami, Filipińczykami, Holendrami, Niemcami. Naprawdę ogromny przekrój.
1: Powiem tak, zazdroszczę. I mówię to z uśmiechem naprawdę, bo chciałbym kiedyś zobaczyć Australię i Nową Zelandię. Myślę, że to się kiedyś uda, bo jak się człowiek zaprze, to człowiek zrobi. Słuchajcie, tak na koniec naszej rozmowy, bo czas jak zawsze, jak jest super towarzystwo, nam mija bardzo szybko. Czego te 3 lata w drodze was nauczyły o samych sobie? A, psychologicznie was wziąłem na koniec.
2: Dobra, no, ale ja mogę zacząć?
0: To zaczynaj, super.
2: Jak dla mnie to, że nie ma rzeczy niemożliwych i że cokolwiek by się nie działo w tej podróży, czy to super ekscytującego, czy bardzo trudnego, no to wiem, że ja jestem sobie w stanie poradzić, Filip jest sobie w stanie poradzić, a we dwójkę to w ogóle jesteśmy dream team.
1: Góry można przenosić.
2: Zdecydowanie.
0: Filip. Ja patrzę na to, żeby patrzeć na wszystko z szerszej perspektywy, że potrzeby, które my mamy, albo chęci spełniania marzeń, które my mamy, są zupełnie inne na innej, po innej stronie świata i że nie zawsze musimy mieć takie same i trzeba szanować te inne podejście do życia.
1: Jakieś plany na dalsze podróże już myślicie? Nie mówię, że w tym roku, ale za rok. Jaki kraj pierwszy?
0: Oh. Ja powiem tylko takie jako podróżnicze marzenie, to bym chciał zobaczyć Antarktydę, ze względu na to, że to jest jedyny kontynent, którego mi brakuje, żeby
1: postawić stopę. Patrzcie, już tyle zobaczyli, że już muszą Antarktydę zwiedzać, no.
2: To ja może trochę bardziej przyziemnie i coś w Afryce, Namibie na przykład, ale też chętnie wrócę zawsze do Tajlandii, Nowej Zelandii czy Pakistanu.
1: Dobrze, moi drodzy, to właśnie tego wam życzę, żebyście podbijali kolejne kraje, kontynenty. Antarktyda, bardzo ciekawe. No i po prostu samych miłych podróży, samych super ludzi na swojej drodze. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, Ewelina, Filip, Adamczuk.
0: Również dzięki, bardzo dziękujemy.
2: Dzięki.
1: I do zobaczenia, do usłyszenia, a my za moment po godzinie 16 słyszymy się z kolejnym gościem, bo będzie nim już za moment Seweryn Kiełpin, więc zostańcie z nami.
3: Jazda na weekend.
4: Jazda na weekend.
3: Autopromocja.
5: Za skarpami i rzeką w krainie niedźwiedzi, tam gdzie ulice pachną czekoladą, a czas się zatrzymał.
6: To jakaś bajka?
5: Nie, to o Pradze, tej w Warszawie. Robimy tam ustawkę w sobotę na sztywno, 15, ferajna wpada na ksiuty.
6: Co?
5: A, już tłumaczę. Audycja Czwórka na Dzielni w sobotę od 15 do 18.
6: A no tak, będziemy tam, faktycznie. Adam Smolarek
5: i Del M.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl to się

0: opłaca.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
2: Zobaczmy, jak będzie jutro w prognozie pogody. W sobotę, moi drodzy, dobre wieści. Temperatura utrzyma się na tym samym poziomie co dziś. Mam nadzieję, że ten stan utrzyma się bardzo długo. Nawet jeszcze więcej plusów. Nie będzie padać deszcz w ogóle w całym kraju. Wszędzie słoneczko będzie wyglądać zza chmur. Jeśli chodzi o te temperatury, to średnio 20 stopni. Troszkę cieplej w Rzeszowie, bo tam 23, 22, 21 na południu. Oczywiście najchłodniej nad naszym polskim morzem. 19 stopni. Tak samo.

0: na Podlasiu. No i cóż, wiatr umiarkowany, tak bym powiedział, ale taka sobota miła i przyjemna.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowid.
9: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam po
13: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórki.

0: audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: Moi drodzy, i tak po tej godzinie podróżowania, aż mam ochotę, żeby znowu gdzieś pojechać. I kurczę, przyznam szczerze, ten Pakistan zaciekawił mnie, dlatego tutaj podpytałem już po antenie Ewelinę i Filipa, czy na przykład na solo tripa, bo jestem fanem solo tripów. Taki Pakistan to bezpieczny. Powiedzieli, że ogólnie turystów tam jest mało, ale widzieli jedną Azjatkę, jedną Rosjankę, które podróżowały same, więc jeszcze kobiety do tego, więc chyba człowiek, no dopiero co wrócił z urlopu, a już myśli, gdzie by tu pojechać. No cóż, powiem tak, chyba trzeba będzie tak zrobić. A wiecie, jeszcze przeczytałem dzisiaj właśnie, 18 dzień września, że dzisiaj jest ciekawa rocznica, bo oczywiście wspominałem o tym, że dzisiaj jest Dzień Pierwszej Miłości czy Światowy Dzień Kierownika, ale wyobraźcie sobie, że swoje 175, tak, nie przesłyszeliście się, 175 urodziny obchodzi gazeta New York Times. I o ile to jest bardzo ciekawe, to człowiek sobie myśli, Jezu, no bo 1851 rok, to było pierwsze wydanie 18 września. Jak to wtedy w ogóle inaczej funkcjonowało? Wszyscy czytali gazety, nie było telewizji, nie było radia i dopiero to wszystko się rozwinęło, a teraz jaki jest los gazet? No mało kto je czyta, więc bardzo ciekawe i wyobraźcie sobie, że to pierwsze wydanie kosztowało całe okrągłe 1 cent, więc powiedzmy około 4 groszy. Dziś gazeta ma 175 lat i pomyśleć, że zaczynała w czasach, kiedy taki breaking news oznaczał mniej więcej, że ktoś przybiegł do redakcji i powiedział, że coś się stało. No i wtedy pisano o tym i dopiero wydawano gazetę. No, ja powiem szczerze, życzyłbym sobie, chociaż czy ja sobie życzę dożyć 175 lat? Chyba nie. Jakby to wszystko wyglądało zupełnie inaczej, to może. Dobrze, bo ja tak mówię, a za moment dołączy do mnie kolejny gość. Będzie to Seweryn Kiełpin, który sam mówi o sobie, że jest niepoprawnym optymistą z dystansem do konwencji. Były uczestnik Farmy w Polsacie, sportowiec, nagrywa dużo zabawnych rolek z takim poczuciem humoru. Na przykład sztuka zrywania. Jak to jest z tym zrywaniem? Jak to wygląda? Jak to zrobić w sposób humorystyczny? W ogóle o co chodzi w tym jego cyklu? O tym wszystkim się dowiemy, ale też zajrzymy za kulisy Farmy Polsatowskiej, bo tam właśnie szersza publiczność mogła go poznać. Więc sprawdzimy, ile w jego życiu jest sportowej rywalizacji, ile humoru, a ile potrzeby ciągłego szukania nowych wyzwań. Więc zostańcie z nami, o tym już za moment.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: 22 minuty po 16:00. Jest już ze mną mój obiecany gość Seweryn Kiełpin. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich słuchaczy, miło mi.
2: Słuchaj, mówisz o sobie, że jesteś niepoprawnym optymistą z dystansem do konwencji. Co to znaczy?
3: No, to znaczy, tak jak tutaj mam właśnie kubek z wodą, że dla mnie on zawsze jest w połowie pełny, tak? Zawsze patrzę pozytywnie. Też jak każdemu zdarzają się jakieś trudne momenty w życiu, no to traktuję je jako lekcje. No i staram się pozytywnie patrzeć po prostu na świat,
2: czyli
3: żeby nie zwariować.
2: Życiowy optymista, nie tylko niepoprawny, ale życiowy optymista. Po prostu.
3: Tak, dokładnie.
2: Słuchaj, kiedy ktoś pyta się dzisiaj ciebie, czym się zajmujesz, czy jesteś bardziej sportowcem, czy bardziej może wspominasz swoje uczestnictwo w programie telewizyjnym, czy twórcą internetowym, to co odpowiadasz?
3: Znaczy, no tak, no większość mojego życia to był sport i to był profesjonalny sport, bo grałem w piłkę nożną od 7 do 35 roku życia na poziomie ekstraklasy, czyli na tym najwyższym w Polsce. Także no byłem sportowcem. Jestem dalej sportowcem, bo nie wyobrażam sobie dnia bez ruchu, bez aktywności, to jest w moim DNA już zakodowane. No ale od 3-4 lat jestem już też influencerem, bo bardzo lubię, no od dziecka miałem takie coś, że lubiłem gdzieś tam występować w przedstawieniach szkolnych, lubiłem recytować wiersze, dobrze mi to wychodziło i prawdopodobnie gdybym nie grał w piłkę, to zostałbym aktorem, bo gdzieś tam miałem do tego dryk, no aczkolwiek tutaj ta droga sportowca wygrała gdzieś tam. Ukierunkowany zostałem też przez tatę, który też jest zapalonym fanem sportu wszelakiego.
2: No właśnie, chciałem o to spytać. Jak u ciebie zaczęłaś ta przygoda ze sportem? Czyli tata cię do tego nakręcił?
3: Tak, no ja od dzieciaka bardzo lubiłem rywalizować. Miałem 2 lata starszego brata, także on był
2: większy, naturalne.
3: Bardziej fizycznie rozwinięty i zawsze starałem się gdzieś dotrzymać mu kroku. No wiadomo, że tam był szybszy, zwinniejszy i tak dalej, ale myślę, że to mnie mocno ciągnęło. On w wieku 7 lat, on też zaczął trenować piłkę, on od razu był bramkarzem. Ja na początku próbowałem jako piłkarz, aczkolwiek przyznam się bez bicia, że bardzo nie lubię biegać.
2: Okay.
3: Więc po paru przebieżkach od razu miałem brak tlenu. I w sumie raz pożyczyłem od brata, tam po 5 latach tej próby przełamania się z tym bieganiem, pożyczyłem rękawice od brata, stanąłem na bramce, trener powiedział: wow, kurczę, świetnie bronisz, nie boisz się piłki, refleks masz i tak dalej. Pojechałem na pierwszy turniej, najlepszy bramkarz i tak zostało.
2: I się zaczęło od rękawic od brata i poszło samo.
3: Dokładnie.
2: Dobrze, i mówisz, że teraz ciepło to wspomniesz, ale mówisz, że właśnie gdyby nie piłka, to aktorstwo, czyli trochę tej duszy artystycznej w tobie też jest.
3: Jest i tutaj na pewno jak już na tym wyższym levelu pojawia się też telewizja, więc tu mogłem się troszeczkę spełniać, bo też byłem zapraszany czy do studia telewizyjnego, czy właśnie tak samo jak tutaj do radia, dużo wywiadów, jest Kanał Plus, były różne telewizje, które temu towarzyszyły, więc gdzieś też oswajałem się z tą kamerą, oswajałem się z wywiadami i na pewno było mi łatwiej wejść w rolę tego influencera. I jedna z najważniejszych rzeczy, które myślę ułatwiły mi to, że byłem już mocno uodporniony na hejt, bo wiadomo, że hejt jest w internecie bardzo powszechny i w piłce nożnej również, bo kibice jeszcze no tak, mniej przebierają w słowach.
2: Tam jest bezpośrednio.
3: Tam jest mocno bezpośrednio i jako bramkarz też... Dla przykładu, jak grałem na przykład na Legii, gdzie było 20 tysięcy ludzi, ja nie mogę jak piłkarz odbiec sobie i uciec, tylko miałem na przykład za sobą 45 minut żyletę, która 5 metrów, bo te stadiony są takie ciasne.
2: No tak.
3: I zagrałem niestety świetny mecz, więc tam mnie hejtowali bardzo mocno. No i wtedy się odparniasz na stres, nie? Bo ja już byłem w takim momencie, że na przykład jak było za cicho, to czułem się

0: coś jest nie tak, nie? Okay, że okay. za mało emocji, a jak był ten hejt, to już włączałem taki tryb, o, czyli dobrze mi idzie, jak mnie hejtują, to jest okej. Okay. Fakt, że też mieliśmy trenera mentalnego, takiego psychologa od właśnie pomocy z radzeniem sobie ze stresem, z emocjami na tym i to też na pewno mi bardzo pomogło.
1: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, że ty po prostu, jest hejt, no to jest po prostu i tyle, i trzeba sobie z tym radzić bezpośrednio.
0: Tak, no jakby też nie jesteśmy, nie wiem, zupą pomidorową, jak się, żeby się każdemu podobać, czy tam smakować, tylko po prostu jak nie ma hejtu, to znaczy, że coś robisz nie tak. I ja wychodzę okay. z takiego założenia. No bo jak się schowasz gdzieś w rogu, nikt nie będzie cię widział, no to nie będziesz miał hejtu. Ale to nie znaczy, że idziesz w dobrym kierunku. Ja też mam taki tatuaż, jestem cały ogólnie w tatuażach, ale mam jeden z takich, że z cytatem, że statki są bezpieczne w portach, ale nie jest rolą statków stać w portach, tak?
1: Bardzo dobre. No, dobre.
0: Jest takie mi się niezłe.
1: No dobrze, to za moment porozmawiam więcej o twoim Instagramie i o twojej twórczości jako twórca internetowy, więc zostańcie z nami.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Sewerynie, jak się okazuje, nie tylko jesteś życiowym optymistą, ale też między innymi na twoim Instagramie jest bardzo dużo humoru. Pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy zacząłeś wrzucać filmy i stwierdziłeś, a dobra, spróbuję w tym internecie.
3: To też tak, tak pamiętam ten moment, ale to też tak nie do końca była stricte moja decyzja, bo byłem ówcześnie z partnerką, później której, z którą 2 lata byłem w relacji i ona mnie namówiła do tego. Ja byłem już tak, nie nazwę tego u schyłku kariery, ale miałem taki moment, że już troszkę luzowałem, byłem gdzieś tam w drugiej lidze, nie zawsze byłem podstawowym wyborem trenera, no i ona mnie namówiła, a dawaj spróbujemy ponagrywać na TikToku i tak dalej. Ja mówię, nie, no jestem, kurczę, byłem piłkarzem ekstraklasy, nie będę tam się wydurniał na TikTokach, nie, i tak dalej, pewnie będzie szyderka w szatni, ale namawiała mnie, zgodziłem się, ponagrywaliśmy, pamiętam, miesiąc, tylko ja powiedziałem, że tak biznesowo podszedłem, mówię, ale dziennie dodajemy jednego TikToka, tak samo na Instagramie i tak dalej. Dodawaliśmy, w miesiąc złapaliśmy ponad 100 tysięcy obserwujących, super, w miesiąc. Także na TikToku to był bardzo dobry wynik. Kiedyś też były chyba troszkę wyższe przyrosty niż teraz. Więc tak się to zaczęło. No i cieszę się, że dałem się namówić i też się w tym odnajduję.
2: No i poszło po prostu. Słuchaj, a sporo zdarza ci się żartować również z samego siebie. Czy takiego dystansu można się nauczyć, czy po prostu to trzeba w sobie mieć?
3: No myślę, że wszystkiego da się nauczyć i ja na przykład...

0: mam takie buddyjskie podejście do życia, bo tak jakby najbliżej mi do tego, to też spowodowało to, że jak grałem w piłkę, to interesowałem się psychologią, bo często byłem w dobrej formie, ale nie wiedziałem, dlaczego na przykład na meczu coś się dzieje tak, więc zainteresowałem się psychologią, żeby ogarnąć swoje emocje, umysł i tak dalej. No i to też nauczyło mnie właśnie tego dystansu do siebie, że kurczę, jakby słowa wypowiadane przez ludzi, to są tylko ich słowa, to wcale mnie nie dotyczy, ja wiem, kim jestem, wiem, po co idę, tak samo jak ktoś robi coś pierwszy raz, coś nowego, no to zawsze się będzie to spotykało z tym, że ktoś się nie będzie z tym zgadzał, że to będzie dla niego coś dziwnego, no ale na tym to polega, że trzeba robić rzeczy, które się czuje, że które chcesz robić, a nie na tym, żeby od razu wszyscy ci przyklaskiwali.
1: No nie? Tak, więc... no, jak wszyscy przyklaskują, to jak z hejtem, coś jest nie tak. Słuchaj, wspomniałeś, że na początku trochę mówisz, a nie będę wrzucał, będzie polewka w szatni i tak dalej, i tak dalej, a teraz masz taki moment czasem przed publikacją, że mówisz, nie, dobra, to już za dużo, to tego nie wrzucę, przesadziłem.
0: Teraz od tego mam swój management, który on mi mówi, słuchaj, to jest trochę za dużo, ja już lecę mocno. Nie, znaczy ogólnie jakby bycie influencerem to jest takie balansowanie na tej cienkiej granicy, że coś jest właśnie dużo humoru, ale żeby jeszcze to zostało ze smakiem. Często ta granica jest przekraczana. Typu przekleństwa. Czasami jest dużo influencerów bardzo śmiesznych.
1: No właśnie, co myślisz o tym? Bo ja miałem to rozkminę ostatnio. Niektórzy bezpośrednio przeklinają, to się klika, bo wiadomo, ludzie przeklinają. Tak. Ale z drugiej strony właśnie, co ty, jakie masz zdanie na ten temat?
0: Właśnie myślę, że jak na przykład są te freak fighty i tak dalej, to mi się bardzo nie podoba, bo tam jest jakby niski poziom tego i nie popieram, ale są influencerzy typu, nie wiem, ktoś się przebiera za mamę, chłopak, który odgrywa jakieś tam role i tam przeklnie, powiedzmy, i to ma inny wydźwięk, tak? Gdzie to przekleństwo jest po prostu podbiciem tej emocji i ono jest użyte raz w filmie i to jest wtedy ciekawe. Więc tutaj to popieram, też nagrywam teraz taką serię Sztuka Zrywania i też tam czasami przekleństwa się pojawiają, ale myślę, że one dodają tego smaczku, a nie są takie trudne, męczące jakby i patologiczne.
1: No, właśnie, skoro powiedziałeś o tej sztuce zrywania, to zacznijmy ten temat. Skąd pomysł na to? Słucham.
0: Skąd pomysł na to? Jakby chciałem coś ciekawego. Występowałem też w serii Maćka i Gabi, nie wiem, czy kojarzysz. To jest para, która...
1: Byli tutaj.
0: No, super, która się rozstała. Ja też gdzieś tam wcześniej nagrywałem z byłą partnerką jakieś tam serię. I zaproponowałem koleżance, z którą dużo nagrywam, żeby jakąś serię stworzyć. Ona oglądała ten film Sztuka Zrywania, bo to jest film...
1: Tak,
0: kultowy film. No i na podstawie tego wymyśliliśmy sobie, że będziemy udawać parę ex, która się rozstała, ale mają wspólną umowę wynajmu i muszą żyć pod jednym dachem.
1: No i dobrze, no to za moment rozwiniemy jeszcze ten temat, bo to jest bardzo zabawny content, więc zostańcie z nami i będziemy rozmawiać dalej.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Sztuka zrywania, tak się nazywa teraz twoja seria w mediach społecznościowych. No dobrze, to jeszcze raz jakbyś mógł wytłumaczyć naszym słuchaczom, o co w tym chodzi?
3: Chodzi w tym o to, że jest para, która po rozstaniu ma wynajęte mieszkanie jeszcze do końca obecnego roku i nie mogą się rozstać ze sobą. W sensie rozstali się, ale żyją pod jednym dachem.
2: Rozstali się relacyjnie, tak, ale nie mogą rozstać się współlokatorsko.
3: Ale umowa dalej obowiązuje.
2: No dobrze, a powiedz, twoim zdaniem można umieć zerwać z klasą? Albo co byś w takiej sytuacji musiał zrobić? Co to jest w ogóle za przypał?
3: Znaczy, no z klasą należy, wydaje mi się, zrywać, bo gdzieś tam można się rozstać, jakby tak ja staram się w sumie żyć, że jak się rozstaję, no to dalej mieć relację pozytywną z tą osobą.

0: po prostu coś się nam nie udało, ale to nie znaczy, że ktoś z nas jest, nie wiem, złym człowiekiem czy coś takiego. No ale tutaj wiadomo, że to my humorystycznie przedstawiamy, jest para, która się rozstała, później zaczyna się, że ktoś komuś podbiera jedzenie, zaznaczanie na słoiku, ile było tam ilości. To są jeszcze odcinki przed nami, ale bardzo ciekawe, myślę, że śmieszne bardzo, bo też się to przyjęło.
1: Nie, czyli mamy mały spoiler.
0: Tak, wyznaczamy sobie godziny korzystania z TV i takie właśnie tam różne rzeczy śmieszne.
1: A właśnie skąd bierzecie teraz pomysły na nowe odcinki?
0: Na pewno gdzieś inspirowaliśmy się filmem Sztuka Zrywania, ale też siadamy sobie i robimy burzę mózgu. I jak się łapiemy, to ustalamy, piszemy scenariusz na 3 odcinki. Ja gdzieś ze swojego życia, Weronika ze swojego.
1: Czyli jednak życiowe historie się tam pojawiają.
0: Też coś tam się pojawia, wiadomo. Plus nie ukrywam, że też ChatGPT wchodził tutaj w ruch, bo też korzystamy, jest to narzędzie. Wydaje mi się, że należy z niego korzystać, aczkolwiek nie opierać się tylko na nim, bo to nie jest dobra droga.
1: Na przykład zdarza się, że wasi obserwatorzy coś podsuwają, ej, zróbcie to, bo to mam tutaj taką historię, słuchaj.
0: I to jest też jeden z czynników, które występują w naszych odcinkach, że często też inspirujemy się komentarzami i na podstawie tego też dorzucamy coś do scenariusza.
1: Czyli jednak ludzie
0: warto,
1: mogą
0: żeby
1: inspirować.
0: Ludzie byli aktywni, bo my
1: no,
0: też to no z tego
1: właśnie,
0: korzystamy.
1: To jest bardzo fajne. A jak tak patrzysz w sumie na swoich odbiorców, to co teraz ludzi śmieszy? Dlaczego na przykład ta seria jest sukcesem? Dlaczego to śmieszy ludzi?
0: Znaczy mi się wydaje, że ogólnie taki przepis na komedię, na humor, to jest tragedia plus czas.
1: Okej.
0: Musi być trudne doświadczenie, plus minąć odpowiednio dużo czasu, żeby z dystansem móc mówić o tym, co było trudne. I ja staram się właśnie gdzieś tak na tym balansować, czyli mówić o trudnych rzeczach, ale z dystansem. Czyli właśnie przedstawiamy jakieś trudne sytuacje, dla wielu osób to przeżyło bardzo ciężko, ale później jak ktoś to humorystycznie przedstawia, to też rozumiem, no kurczę, no to było za nami, już nie ma się co tego trzymać, może właśnie spojrzeć na to troszkę bardziej z humorem. Właśnie to jest takie podejście trochę, jakie ja mam odnośnie tego niepoprawnego optymisty i myślę, że Weronika też to ma, dlatego my się gdzieś tam fajnie z tym spełniamy.
1: Czyli ty na przykład jak patrzysz na swoje, nie wiem, jakieś przeszłe relacje i gdzieś tam nieporozumienia, to dystans, mimo wszystko dystans, było, minęło.
0: Tak, tak, no ja nawet w marcu zacząłem nagrywać z tą właśnie byłą partnerką, z którą stworzyłem bardzo duże konto na TikToku jako para ex, bo już coś takiego powiedzmy tworzyliśmy. No tylko później jakby ta partnerka poznała kogoś, nie do końca już to było dobre, żeby to kontynuować. I w sensie no ja mam duży dystans.
1: Ale
0: do
1: nie
0: tego.
1: Zdarzyła ci się sytuacja, że musiałeś mieszkać z ex do końca okresu?
0: Nie, nie, to pierwszy raz w tym serialu.
1: Okej. No ale przynajmniej możemy to zaobserwować. No właśnie, i ludzi chyba bawią takie po prostu codzienne sytuacje. Może to jest niecodzienna sytuacja rzeczywiście, ale jednak myślę, że tak jak mówisz, na przykład podpisywanie jedzenia czy coś, to nawet się zdarza po prostu nie tylko w relacji ex, ale też w relacji po prostu współlokatorów, którzy się nie lubią.
0: Tak, dokładnie, więc to nie muszą być kobieta i mężczyzna, tylko to mogą być ludzie, którzy mieszkali w akademiku wspólnym, tak. I różne śmieszne sytuacje. No u nas też to będzie tak, że jakby rozstaliśmy się, każdy gdzieś tam wrogo nastawiony, ale później zaczyna się u nas też randkowanie, że ktoś będzie się z kimś spotykał. I to będzie druga strona medalu, że niby się rozstaliście i tak myślę, praktycznie każdego jest,
1: myślę, że nie, tak.
0: Taki pies ogrodnika się włącza, tak? Że dokładnie. Rozstaliśmy się, ale jak ktoś się z kimś innym spotyka, to nie za bardzo nam się to podoba.
1: No właśnie.
0: No i też z humorem będziemy się starać to przedstawić.
1: Bo to wszystko do pewnego momentu. Dobrze, to za moment z internetu przeniesiemy się do trochę innej rzeczywistości, bo bardzo mnie ciekawi kilka twoich opinii na temat programu Farma, więc zostańcie z nami.

0: Jazda na weekend.
1: Dobrze, Sawerynie, ponieważ powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania, to zapytam się ciebie tak na szybko. Program Farma, w którym wziąłeś udział, w ogóle czemu zdecydowałeś się tam pójść?
2: Szczerze odpowiem, nie jestem do końca telewizyjny, nie oglądam telewizji. Farma zgłosiła się do mnie jako na Instagramie, czy bym nie chciał wystąpić. A z tym, że właśnie lubię występować gdzieś tam przed kamerą, to uznałem, że... Jeszcze też jedna istotna rzecz. Ja też jestem urodzony na Kaszubach. Jakby wiele wakacji spędzałem tam na wiosce w Kaszubach, więc bardzo lubię towarzystwo zwierząt, roślinności, jeziora. Jakby natura ogólnie sprawia dostarcza mi dużo przyjemności, więc to było takie połączenie tego, że kamera plus właśnie ta natura, więc czuję,
1: więc
2: że to
1: mówię,
2: dla mnie.
1: Wchodzę w to. A powiedz mi, jak tam to wygląda z relacjami międzyludzkimi? No bo wiadomo, tam jest rywalizacja, ale na przykład po programie ma się kontakt z tymi ludźmi?
2: Tak, tak. No ja mam na przykład bardzo dobry kontakt z Marcinem, z Kaszubem.
1: No to wszystko jasne.
2: Tak, no z Kaszubem, więc... Wewnątrz, ja staram się też nie brać udziału w tych jakichś tam gierkach, obgadywaniu i tak dalej. Staram się być sobą, wykonywać jakby tam zadania i tak dalej. Nie zależało mi też koniecznie na zwycięstwie, tylko chciałem sobie wziąć udział w tym programie.
1: Dla fanu.
2: I to było dla mnie jakby priorytetem, aczkolwiek wiele, mówię, relacji fajnych też z tego wyniosłem.
1: Czyli da się. Dobrze, słuchaj, a tak na koniec, jesteś twórcą internetowym. Jak ty odczytujesz swoją rolę jako twórca internetowy? W ogóle jakbyś zdefiniował twórcę internetowego w swoim wykonaniu?
2: No właśnie staram się to, co poruszyliśmy, pokazywać ludziom, żeby nie brać życia zbyt na poważnie, żeby mieć właśnie dystans do siebie, bo myślę, że to jest recepta na to, żeby nie zwariować i właśnie, żeby optymistycznie patrzeć na świat. A moja rola właśnie dostarczać ludziom gdzieś tam humoru, bo to gdzieś tam jest, myślę, esencją życia, żeby właśnie nie zwariować.
1: No to słuchaj, ty dostarczasz ludziom humoru i wiemy, co ludzi bawi, no to musisz nam zdradzić, co ciebie śmieszy prywatnie, jaki humor na ciebie działa.
2: Ja lubię czarny humor. Także tak jak ja powiedziałem, jak jest jakaś tragedia, lubię bardzo stand-upy i tak dalej, więc im to jest mocniejsze, tym mnie bardziej śmieszy. Aczkolwiek wiadomo, że tak jak i w moim życiu, nie umiem się śmiać na bieżąco z trudnych sytuacji, tylko potrzeba na to czasu. I myślę, że to jest właśnie recepta na to, żeby gdzieś tam z dystansem patrzeć na... Żeby też nie załamywać się jakimiś rzeczami, które nas dotykają, tylko sobie dać czas... I z czasem nawet potrafimy się z czegoś śmiać.
1: A tak jak patrzysz wokół siebie i mówisz o tym dystansie, to masz wrażenie, że gdzieś tam na przestrzeni lat ludzie mają większy luz, jednak złapali więcej dystansu?
2: Jak najbardziej to obserwuję i, no i cieszę się z tego, no bo że więcej uśmiechu jakby na twarzach ludzkich gości, mimo też rzeczy, które gdzieś tam wokół nas
1: dzieją
2: spotykają,
1: się,
2: jakby
1: tak.
2: Stresujące, bo jest tego dosyć sporo. Nie będę teraz o tym mówił, bo wiadomo, o co chodzi, ale trzeba właśnie nie myśleć o tym, co jest złe, tylko o tym, co jest dobre. To jest też z buddyzmu. Codziennie wizualizacje pozytywne, nastawianie się, medytacje wdzięczności, czyli ja na przykład mam takie coś jeszcze, to powiem, przed spaniem zawsze przypominam sobie z 5 momentów w życiu, w dniu, które były pozytywne i z taką myślą zasypiam i wtedy budzę się rano bardziej w lepszym nastroju.
1: I z takim ćwiczeniem zostawiamy was, moi drodzy. Seweryn Kiełpin, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Również pięknie.

0: Dziękuję
1: to
0: za zaproszenie.
1: To była bardzo taka mentalna też między innymi rozmowa. Dziękuję.
0: Dzięki. All right, y'all. Here we go.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz też szalone rejwy w latach 90? Nie musisz, bo przypomnimy je sobie już w najbliższy piątek o godzinie 20. 30 lat zjawiska,

0: Fruit Hard Techno. Do tego elektroniczne nowości i pozytywny disco house'owy set wspaniałej Sosi. Na pasmo muzyczne zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
8: 15 zł.
7: Lepiej.
8: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
7: Z kuponami?
8: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
2: Pamiętacie, jak mówiłem, że pogoda, naprawdę ta temperatura ustatkowała się w miejscu? Tak, też będzie w niedzielę, a nawet jeszcze lepiej. 20 stopni to będzie taka podstawa i powiedzmy, że kraj podzieli się troszkę na pół, jak to zawsze bywa. Górna część kraju, czyli ta północna, tam 18-19 stopni, w centrum po całej linii 20-21, a na południu 23-24, a nawet w Rzeszowie 25. Minus jest jednakże taki, że w większości kraju mocne opady deszczu, jedynie ten front deszczowy ominie południowy wschód Polski, bo Rzeszów, Lublin, Kraków, a nawet Kielce. Tam bez deszczu, a w pozostałej części kraju parasole naprawdę się przydadzą.
1: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
5: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
3: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie do pisek gramy.

0: co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowie.
3: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: No i wiecie, przychodzi taki moment, kiedy człowiek rozmawia sobie z fantastycznymi gośćmi i po 15, i po 16, i po 17 zostaje w tym studiu sam. I to już w ogóle inna energia jest wtedy. Można tak posłuchać swoich myśli, ale czasem to chyba nie jest do końca dobre. Dobrze, 10 minut po godzinie 17 to jest audycja Jazda na Weekend. Bardzo się cieszę, że jeszcze jedna godzinka przed nami. A co w tej godzinie się wydarzy, już referuję. Przede wszystkim zrobimy sobie przegląd tego, co działo się w internecie, no też w showbiznesie trochę. Zahaczymy o ciekawe tematy, na przykład Lady Gaga, która, wyobraźcie sobie, zniknęła na rok i potem nagle pojawiła się z dzieckiem. No właśnie, dużo znaków zapytania, dużo ciekawostek, między innymi o tym, ale też o Taylor Swift, która to zostawia swoim fanom zagadki, bo ona z tego słynie. Podpowiedzi dotyczące nowych piosenek, nowych albumów, co tym razem zdradziła, o tym już za moment, ale zahaczymy też podróżniczo, bo pojedziemy do Wenecji, gdzie nie można się zdziwić, na przykład jeżeli jecie w restauracji, a na rachunku 7 euro. Na przykład. Za co? Za muzykę. O tym i jeszcze o większej ilości rzeczy już za moment, więc zostańcie z nami w audycji Jazda na Weekend.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No to rozpoczynamy ten przegląd wydarzeń internetowo-showbiznesowych i myślę, że to pierwsze akurat połączy oba te światy, bo wyobraźcie sobie, bo teraz cofniemy się troszkę do maja 2026 roku, tak, czyli w sumie pół roku temu, kończy się trasa koncertowa Lady Gagi Mayhem. No i ludzie sobie się dobrze bawią, wszystko okej, trasa mija i Lady Gaga znika. Ale to też tak nie zniknęła przez odcięcie, tylko po prostu coraz mniej udzielała się w mediach społecznościowych, coraz mniej wywiadów, malutko, malutko, aż wreszcie cisza. No i ta cisza trwała, całe wakacje, nic a nic. W pewnym momencie nawet w amerykańskich mediach pojawiły się przecieki, że po prostu jej przyjaciele i znajomi są zaniepokojeni, bo nie mają z nią absolutnie żadnego kontaktu. Cisza. Nie wiedzą, gdzie jest, nie wiedzą, z kim jest, nie wiedzą, co robi. No i kilka dni po tych doniesieniach prasowych o tym niepokoju wśród znajomych i przyjaciół Lady Gagi, światło dzienne ujrzała pewna fotografia. Fotografia Lady Gagi z dzieckiem, tak owiniętym wokół niej, po prostu Stefani Germanotta, bo tak nazywa się Lady Gaga naprawdę, niosła dziecko. No i okazało się, że przez ten czas, kiedy zniknęła, ona została mamą, po prostu, razem ze swoim narzeczonym Michaelem Polańskim. I bardzo dużo spekulacji się pojawiło, no bo zniknęła w sumie na koniec trasy koncertowej w maju i co to oznacza, że musiała być w ciąży już w trakcie trasy koncertowej. Fani zaczęli doszukiwać się zdjęć właśnie z tego wydarzenia, czy może ten brzuszek był widoczny, czy tam coś, jakieś, że tak powiem, wskazówki się pojawiają, ale nic nie znaleźli. No i plotki różne naprawdę zaczęły chodzić w świecie show biznesowym. Oczywiście internauci zareagowali na to na dwa sposoby. Po pierwsze szokiem i niedowierzaniem, że wokalistka nagle okazała się być mamą, a po drugie zastanowieniem. Chłopiec, dziewczynka, jak na imię i tak dalej, kiedy ona to zrobiła. No i pojawiła się jeszcze ta trzecia reakcja. I niestety ona najbardziej przebiła się w amerykańskich mediach. Zastanawiali się ludzie, czy tam nie pojawiła się kwestia surogatki. No i nie wiemy oczywiście i prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, chyba że sama Lady Gaga zdecyduje się o tym powiedzieć, czy tam surogatka pojawiła się, czy 9 miesięcy jednak w brzuchu dziecko spędziło. Dowiemy się może kiedyś, jeżeli otworzy się na ten temat. Jedno jest pewne. Lady Gaga od dłuższego czasu mówiła o macierzyństwie, o tym, że już nie może się doczekać, kiedy stworzy rodzinę i o tym, że stworzy tą rodzinę właśnie ze swoim narzeczonym, więc chyba na koniec możemy powiedzieć, że życzymy wszystkiego dobrego, czy chłopiec, czy dziewczynka. Oby dziecko było zdrowe, tak myślę. No i zobaczymy, jakie będą jej kolejne kroki. Czy dziecko pójdzie w ślady swojej mamy? No bo na przykład w przypadku Beyoncé, no to Blue Ivy, jej córka, zdecydowanie poszła w jej ślady, występuje razem z nią na trasach koncertowych, ale też między innymi śpiewa i tańczy. Więc czy będzie tak samo w przypadku dziecka Lady Gagi i Michaela Polańskiego? Zobaczymy sami, ale warto w tym momencie przytoczyć, że to zdjęcie, które obiegło sieć z niosącą dziecko Lady Gagą, zostało zrobione przez paparazzi. A skoro paparazzi, no jakie płynne przejście Zet Kasper dzisiaj wymyślił, no to można posłuchać piosenki Lady Gagi pod tytułem Paparazzi.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No i moi drodzy, teraz sobie popłyniemy. Znaczy, popłynąć tam można, można też pojechać i pewnie polecieć, ale przeniesiemy się, zrobimy jazdę na Półwysep Apeniński chyba. O Jezu, ale mogłem teraz geograficzną w topę walnąć. Trudno. Pojedziemy do Włoch. Wenecja. Oczywiście bardzo popularny turystyczny cel podróży, bo wyobraźcie sobie, że tam turystów w milionach co roku. Już ograniczono w pewnym stopniu turystykę, bo żeby tam wjechać tylko na jeden dzień, trzeba zapłacić opłatę. Natomiast tylko ci, którzy nocują na terenie Wenecji, tego podatku płacić nie muszą. Oczywiście wszyscy się śpieszą, bo Wenecja może zostać zalana i tak dalej. Natomiast pewna turystka, i nie tylko ona jedna, ale turyści, ostatnio patrząc na swój paragon w restauracji, mogą się zdziwić dodatkową opłatą. No bo wiecie, idziecie sobie do restauracji, siadacie, spożywacie posiłek, pijecie różnego rodzaju napoje oraz te wyskokowe napoje, no a w tle gra piękna muzyczka. No i w sumie człowiek nawet na tą muzykę nie zwraca uwagi. A potem otwiera paragon i widzi, że może zapłacić na przykład 7 euro za muzykę. No właśnie. O co w tym chodzi? I dlaczego kobieta, która usiadła w słynnej Cafe Florian na placu Świętego Marka, musiała zapłacić taką opłatę?
3: Turystka z Lucchi, jak podają włoskie media, zamówiła dwa drinki, tosta i croissanta. Rachunek opiewał na 72 euro. Największe zdziwienie wywołała jednak osobna pozycja 7 euro za muzykę. W lokalu grała trzyosobowa orkiestra, a informacja o dodatkowej opłacie znajdowała się na ulotce na stoliku. Turystka przyznała, że kiedy zobaczyła rachunek, zaczęła się śmiać. Jak relacjonowała, jeszcze bardziej zaskoczeni byli siedzący obok turyści z Japonii. Już wcześniej w Wenecji zdarzały się podobne przypadki. W 2013 roku w innym lokalu 7 turystom naliczono 42 euro dopłaty za muzykę przy rachunku 100 euro za 4 kawy i 3 kieliszki ziołowego likieru. W tym przypadku muzyka nie tyle łagodzi obyczaje, co zmienia rachunek. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: Z drugiej strony kilkadziesiąt euro za dwa drinki i tost to już jest naprawdę duży rachunek. Ja przyznam szczerze, że jeszcze nie zdarzyło mi się zapłacić bardzo dziwnej ceny za coś innego niż posiłek i serwis, bo czasem serwis jest doliczony w restauracji, ale za muzykę? Za co jeszcze trzeba będzie płacić? Za to, że na przykład podczas deszczu albo upalnego dnia parasol chroni nas w ogródku restauracji? Może tak, kto wie, a może opłata za oddychanie. Czego to ludzie nie wymyślą?

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Moi drodzy, Taylor Swift znowu to zrobiła. Wystarczyło jej dosłownie kilkadziesiąt sekund na ekranie podczas tegorocznych Emmys, żeby Swifties, czyli jej wielcy fani, zamienili się w internetowych detektywów i zaczęli analizować każde słowo, każdy przedmiot w tle, przybliżać piksel tego nagrania. Moi drodzy, Taylor nie pojawiła się osobiście na gali Emmys, ale wystąpiła w nagranym wcześniej sketchu inspirowanym Law and Order i tutaj jest naprawdę ciekawie, bo razem z nią pojawiła się Mariska Hargitay, czyli serialowa Olivia Benson. A Taylor oczywiście ma kotkę, która również nazywa się Olivia Benson. Więc w jednym sketchu dostaliśmy dwie Olivia Benson. Cały materiał był zresztą zbudowany wokół tego, z czego fani Taylor Swift słyną najbardziej. Szukania easter eggów. Przypomnijmy, easter eggi to takie wskazówki, malutkie podpowiedzi dotyczące przyszłości kariery danego artysty, więc bohaterowie próbują ustalić, czy Taylor Swift pojawi się na Emmy, analizując tablicę pełną zdjęć, notatek i potencjalnych wskazówek. Czyli w zasadzie robią dokładnie to, co Swifties robią w internecie od lat. No i wtedy nagle do akcji wchodzi sama ona, Taylor Swift, patrzy prosto w kamerę i mówi, że to, czego szukają, może być ukryte na widoku. No, po czym na przykład rzuca kompletnie cztery przypadkowo brzmiące hasła. Saccharide, Aris, From the Vineyard, North and South. No i oczywiście internet bardzo grzmi, zastanawia się, co to znaczy, bo słowa nie mają ze sobą nic wspólnego. No i ludzie analizują, no bo Saccharide, czyli Sacharyd, tutaj fani sobie przypomnieli o utworze Sugar, czyli niewydanym utworze kojarzonym z bardzo wczesnym okresem kariery Taylor Swift. No i pojawiła się teoria, że może to być wskazówka dotycząca tego, że nagle ten jej debiutancki album i potencjalny utwór From the Vault może być wydany. No ale oczywiście to wszystko fanowska teoria. Kolejne słowo, czyli Aries, czyli baran w znakach zodiaku. No tutaj teorii jest jeszcze więcej, bo jedni patrzą na daty. Sezon barana przypada mniej więcej od marca do kwietnia i zastanawiają się, czy Taylor sugeruje już termin nawet, kiedy ten album wyda. Inni łączą tego barana z ogniem, symbolami i jeszcze wcześniejszymi teledyskami. Kolejne słowo z winnicy, From the Vineyard. Natychmiast zaczęto zestawiać i ja tu się zgodzę jako fan Taylor Swift, potwierdzę. Dobrze znanym fanom określenia From the Vault, bo Taylor tak właśnie nazywa wcześniej niewydane piosenki, które trafiają na jej ponownie nagrywane albumy, że Vineyard to jest po prostu Vault. No i wiecie, dostał jeszcze North or South, czyli północ czy południe. No i tutaj naprawdę szaleństwo, bo jedna z teorii mówi, że przeciwne kierunki mają symbolizować dwa przeciwległe końce pewnego etapu jej kariery, czyli debiutancki album Taylor Swift i jej jeden z niedawnych, nie, no 2016, to jednak dawny, o Jezu, 10 lat, Reputation. No i wiecie, fani zaczęli składać wszystkie te słowa i wszystkie teorie w jedno, jako anagram. No i jest ogólnie jedna teoria, słuchajcie, która mówi, że ze wszystkich liter, które się tam złoży i wiadomości, które przekazuje w tym spocie, no to w ogóle to płynie nowa płyta i data 10 listopada. No i że pierwsza płyta, nie nowa płyta. Ponowne nagranie pierwszej płyty i data 10 listopada. Co więcej, fani wypatrzyli na tablicy w sketchu notatkę z napisem Tuesday 8 a.m., czyli wtorek.

jak 8 rano. No i cóż, rzeczywiście 10 listopada wypada we wtorek. Więc może brzmi to przekonująco, nie wiem. Tak czy inaczej, Taylor trochę puszcza do nas oko, bo w samym sketchu pada właściwie komentarz do całego tego szaleństwa, że nie wszystko musi być wskazówką. Ona się trochę droczy, no. Tylko że kiedy Taylor Swift mówi, że coś zrobi, a potem nie robi, a tak naprawdę powie, że to był żart, to i tak nie wiadomo. Bo teraz Swifties nie zastanawiają się już, czy coś zapowiedziała, tylko zastanawiają się, co tak naprawdę zapowiedziała. A skoro powiedzieliśmy o tych dwóch albumach, było album Taylor Swift, tak się nazywa album, to nie jest imię, nazwisko po prostu, ale też album Reputation to po prostu utwór z tego albumu Reputation, który zresztą bardzo prywatnie lubię, Don't Play Me na antenie czwórki.

Ależ można się zrelaksować przy takim utworze. Jeszcze wcześniej Taylor Swift to już w ogóle. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, bo już zbliżamy się do końca audycji Jazda na Weekend. To była bardzo miła audycja, bardzo fajni goście. Można było sobie popodróżować, a potem po... No właśnie, tak być optymistą, po prostu posłuchać, jak to jest być optymistą. Ja chyba tym optymistą zostaję. Co prawda ciężki weekend przede mną pracowo, natomiast wiem, że będzie dobrze. Moi drodzy, za moment, po godzinie 18, jak zawsze zostawiam was w dobrych rękach, audycja Gramy Co Chcecie. Dzisiaj prowadzi Adam Smolarek, więc myślę, że różne fajne utwory dla nas przygotowaliście. Zresztą zaraz sami się przekonamy. A ja tymczasem zapraszam was już na przyszły tydzień, na piątek, godzinę 15. Na ostatnią audycję Jazda na Weekend. To będzie wyjątkowa audycja. Zapewniam was, że będzie działo się bardzo, bardzo dużo i też będzie to dla mnie osobiście bardzo wyjątkowa audycja, więc będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do nas. Przypominam, piątek, godzina 15, 3 godziny rozmów. Oj, tutaj ludzi się przewinie, a przewinie. To wam mogę zapewnić, więc pogadamy sobie na różne tematy. A ja dziękuję bardzo za dziś i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Życzę wam bardzo, bardzo miłego weekendu. Get back to the front.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz też szalone rejwy w latach 90? Nie musisz, bo przypomnimy je sobie już w najbliższy piątek o godzinie 20. 30

0: obrót hard techno. Do tego elektroniczne nowości i pozytywny disco house'owy set wspaniałej Sosi. Na pasmo muzyczne zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Jajka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytaj go o ryby, staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Rudimental, tak by powiedział Igor Herbut, a ja mówię po prostu Rudimental. Do drum and bassu jeszcze dzisiaj wrócimy. 18 na zegarze.
1: Pogoda.
0: No tak to jest. Czasami człowiek się pomyli, bo chciałoby się, żeby była 20. Nie, to nieprawda. O 20 przyjdzie kugar, a ja sobie pójdę, więc jakżebym chciał, żeby tak, żebym mógł chcieć, żeby tak było. Jesteśmy tu w doborowym składzie przez te 2 godziny. Będziemy grali to, co chcecie, ale najważniejsze jest to, co nas czeka pogodowo i jak też jest pogodowo. Mianowicie, na południowym wschodzie dzisiaj opady do 10 litrów na metr kwadratowy. Troszkę to jest, ale nie ma przesady. Jeśli chodzi o następne dni, to zapowiada się na to, że opady będą jedynie przelotne, także nie jest wcale najgorzej. Jeśli chodzi o temperatury, to uwaga, miejscami w górach ledwie 6 stopni na plusie. Strasznie słabo, bo przypomnijmy, mamy wrzesień, więc chciałoby się, żeby było chyba troszkę więcej, prawda? A jednak. Za dnia natomiast 24 stopnie na Podkarpaciu, tam najcieplej, 18 natomiast na północy. No i tak też w sumie będzie w najbliższych dniach, patrzę. Najwyższa temperatura, jakiej możemy się spodziewać, to 25 stopni i to oczywiście właśnie na Podkarpaciu. Poza tym od 17 do 21.
1: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.

0: W wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy. Grupa transportowa Vitareit Decathlon. Patroni medialni. TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Kastopio, Kastopio,
4: siemano, z tej strony BRK

0: Niektórzy z pewnością tak właśnie rozpoczęli piątek. Riot, nowy album O Co Chodzi, ukazał się właśnie dziś. Wśród gości m.in. Taco Hemingway, Steez 83, Włody, albo w tym kawałku Kuban i Cichoń. No i oczywiście też sample z Krystyny Prońko.
1: Na audycję Gramy Co Chcecie. Zaprasza Adam Smolarek.
0: Audycję realizuje Jego Kamińska, a wydaje Zuza Zielińska. No i tak, jesteśmy w tym właśnie składzie do godziny 20. Czy was też przeraża ten jingle, który usłyszeliśmy? Bo po tym dość organicznym takim kawałku, jakiego posłuchaliśmy, no to zabrzmiało jak coś z Terminatora odrobinkę, albo z płyty Metal Machine Music bodajże, Lulida, no właśnie, tak. No to cóż, o co chodzi za nami? To akurat były wbrew pozorom trochę przyjemniejsze dźwięki, być może dlatego, że przez większość czasu nie nawijał właśnie on, ale przypomnijmy, że też O Co zaraz ruszy w trasę.

Ale dzisiaj ukazał się też 7. album, uwaga, Mroza. Mrozu był w czwórce, będzie w czwórce, a tutaj też nie zabrakło gości. Jest Zalia, jest Julia Pietrucha, są Kacperczyki, a w tej audycji słuchamy marcowego singla, czyli kawałka Mówisz i Masz. Mrozu w radiowej czwórce. Adam Smolarek przy mikrofonie do godziny 20:00. Razem z wami gramy proponowane przez was utwory.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Mes Liber, Rastatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna. Proszę ciebie, proszę ciebie.

Takie przeboje w audycji Gramy Co Chcecie. Ode mnie i od Zuzy Zielińskiej dla Dylema specjalnie. Kawałek Mezo i Libera w kawałek Aniele oczywiście. Kiedyś nawet z Dylemem myśleliśmy, żeby ten beat wykorzystać jako podkład do audycji, ale potem stanęło na czym innym. No nieważne, stanęło na Lady Gadze. No, nie wnikajmy, są różne decyzje estetyczne, prawda? Natomiast pojawiło się parę zapytań o nowości z dzisiaj, a to będzie współpraca poznańskiego songwritera Bartka, tworzącego jako Barek Przestań oraz Oli Poskrop. Co do niej, to ja liczyłem, że będzie jej trochę więcej. Widziałem ją na Grejcie 3 lata temu, czy 4, na Grejcie September 3 lata temu. No tak, no a jak widać stało się troszkę inaczej, natomiast miejscami wciąż się pojawia. Ten kawałek to Klucze na dach.

1989, moi drodzy, 9. Hit na piątek, Alana Miles pisząca odę do Elvisa Presleya, Black Velvet. I czy to jeszcze jest blues? No nie wiem, nie wiem, czy to jest blues. Tak rzekomo niektóre tutaj akordy do bluesa pasują. Jestem za to pewien, że wraca pewien projekt, być może znany i lubiany projekt, albo inaczej, cykl reinterpretacji polskich piosenek. No i niegdyś było tak, że na przykład Zbigniew Wodecki śpiewał Peje, był też, zdaje się, Andrzej Dąbrowski śpiewający Tedego, a dzisiaj, no chyba mniej kontrowersyjnie, Dominika Płonka z kawałkiem Huberta.

Słyszeliście już, że pojawiło się wczoraj 6 pierwszych oryginalnych singli do GTA 6, które nadchodzi? No świeża sprawa właśnie, bo dokładnie, to jest wczoraj i to są też artyści tak zwani prawdziwi. No bo umówmy się, jeśli spojrzymy na GTA Vice City zespół Lovefist, no to takiego zespołu nie było. Ale w tym przypadku będziemy mieli do czynienia nie tylko ze ścieżką dźwiękową korzystającą z nagranych już utworów jak do tej pory, ale też właśnie z 34, zdaje się, oryginalnymi piosenkami. Pierwsze 6 się pojawiło. Wśród nich artyści tacy jak Catriel i Paco Amoroso, Pink Panthers, Keith Richards, Travis Scott, ale też właśnie to trio, które za nami, czyli Younglin, Future i Metro Boomin. No i najbardziej fascynujące jest chyba to, w jaki sposób szwedzki dzieciak nawijający o linię wylądował w takim miejscu. Wow, no jesteśmy paręnaście lat od debiutu Younglina i oto jest w jednej z największych franczyz na świecie. No bardzo to jest ciekawe. Jestem też ciekaw w sumie, co on dalej swoją twórczością zrobi, bo w ostatnich miesiącach no, troszkę się podziało, ale czy zostanie utrzymany kierunek, zobaczymy. No, a z nowości, Fontaine's DC pochwalili się listą utworów z płyty Dopamine Chamber, która ukaże się za mniej niż miesiąc, 16 października. 2 tygodnie później oni wystąpią w Łodzi, Wybieram się oczywiście, no i jak się okazuje, pierwszą i jedyną na ten moment gościnią w całej ich dyskografii będzie nie kto inny jak Rosalia. No jestem ciekaw, jak to wyjdzie ponownie, zobaczymy, co też nam ugotowali.

No i co, zrozumieliście wszystko? Ja na przykład nie zrozumiałem absolutnie nic, bo za nami Cocteau Twins i tak, kawałek Pandora, który akurat został zamówiony przez Tomka. Tomek prosił właśnie o tę piosenkę, ponieważ, cytuję, ona pasuje do nostalgii późnym latem, nadal ciepłym, choć nieupalnym popołudniem, że to jest idealne na spacer po plaży we wrześniu, na przykład nad Bałtykiem. Także każdemu, kto nad Bałtykiem, mam nadzieję, że się to spodobało. I nie ma sprawy, Tomku, proszę bardzo, audycja Gramy Co Chcecie polega właśnie na tym, że wy proponujecie muzykę, a my ją gramy. No chyba, że jest to Dimash, to wtedy niekoniecznie. Ale tym bardziej, że zaskakująca propozycja przyszła, uwaga, od Kuby Jamrozka. Moi drodzy, co to za święto? Kuba Jamrozek, który jest naszym mistrzem audycji późno-popołudniowych, wybrał, no w sumie przebój, z tym, że nie jest to, no nie wiem, mój jest ten kawałek podłogi, nie są to Malczyki, nie jest to Wrecking Ball, nie jest to Crazy Frog niestety również. Chociaż kto wie, czy Kuba by to wybrał, gdyby się odważył. Być może tak. Wiem, że jest to Cigarettes After Sex. Zespół, który nagrywa wspaniałe piosenki, bardzo podobne nieraz do siebie, ale za każdym razem w oderwaniu od siebie, moim zdaniem, warte uwagi. Także słuchamy kawałka K, który właśnie zaproponował nam nie kto inny, jak Jakub Jamrozek.

0: Jeśli kiedyś mieliście przyjemność lub nie słuchać moich audycji, no to wiecie, że wspominam taki zespół jak Lunar Trips. A Hania, czyli wokalistka, gitarzystka z tego właśnie zespołu, napisała, że jej zdaniem zdecydowanie za mało osób zna projekt Feria. Także za nami właśnie on, ta piosenka to nie. No i tutaj też mamy przecież powiązania trójmiejskie. Zdaje się, że właśnie autor projektu Feria miksował i masterował Lunar Trips. Także tyle, jeśli chodzi o to. A na koniec tej godziny propozycja od Wiktorii, czyli świeży album Nadcichockiej, a dokładnie singiel nagrany z wują HZG, czyli innym razem. Innym razem? No tak, w sumie innym razem. Nadcichocka wpadnie w środę do czwórki do audycji Chłopaki z sąsiedztwa, a my słuchamy jej singielka z płyty.
1: Sparzyłam się znów mocno, sparzył mnie ten pośpiech, trud. Ta wizja sparzy jak zwykle, stojąc tu, czekając tu.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie. Inspiracje i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
4: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
0: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: A czy wy tańczylibyście do Lany Del Rey na swoim ślubie? Ja chyba nie do końca. 19 na zegarze.
1: Pogoda.
0: Tak, to było Born to Die, Lana Del Rey, z płyty o tejże samej nazwie, dawno, dawno temu już wydanej, niektórych jeszcze na świecie nie było. Ale co do pogody, no to tak, w tym momencie jeszcze 20 stopni w centrum Polski, na południu miejscami 14, w Zamościu dzisiaj najchłodniej, 14,5 stopnia w tym momencie. Natomiast czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach? Możemy spodziewać się po pierwsze troszkę opadów, ale raczej przelotnych, to co miało popadać, to już dzisiaj popadało. A jeśli chodzi o temperatury, to 22 stopnie do 25 na południowym wschodzie, a w pozostałej części kraju od 15 do 17. Tak, no niestety, ochłodzi się, na to wygląda faktycznie, nadciąga jesień. Przypomnijmy, że jesień zaczyna się już w przyszłym tygodniu, tak ostatecznie według wszystkich możliwych rachunków.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz te szalone rejwy w latach 90? Nie musisz, bo przypomnimy je sobie już w najbliższy piątek o godzinie 20. 30 lat zjawiska, które

0: powrót hard techno. Do tego elektroniczne nowości i pozytywny disco house'owy set wspaniałej Sosi. Na pasmo muzyczne zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Wzdęć

0: ciśnienia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Unikat na polską skalę. Tak został mi sprzedany ten właśnie utwór Hypnotize od Jamesa Arpa, Karola Tuftera i Radka Baranowskiego.
1: Na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Adam Smolarek.
0: 2 godziny waszych propozycji. No i przyznam, że lekkie sitko się pojawia. Dimasza nie ma, Marcji Gardzioli też nie ma akurat. Przykro mi, no pewne granice są mimo wszystko, ale zostaniemy przy tym, co znane. Dlatego, że dzisiaj Artur Rojek wydał nowy album. Jego tytuł to Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I brzmi to może dziwnie, ale nie jest to pomyłka. I Artur gościł przedwczoraj u Damiana Sikorskiego, a to właśnie w tej audycji wszystko zostało wyjaśnione. Także przyznam, że odsłuch jeszcze przede mną. Znam na ten moment jedynie single, więc może cofnijmy się jeszcze dalej, co? Syreny w radiowej czwórce. Artur Rojek oczywiście.

Być może niektórzy z was odnotowali istnienie takiego projektu jak Madame in Poland, czyli połączenie dwóch nowofalowych zespołów. No ja powiem tak, nie do końca jest co odnotowywać, szczerze mówiąc, bo nowa fala ma to do siebie, że była i jej było chyba dobrze w tamtym okresie, a jeśli ktoś chce ją sobie tak reanimować po wielu latach, to chyba dobrze, żeby miał w tym jakiś taki trochę energetyczny wkład, powiedzmy. No ale tak, pewna próba została już podjęta, wyszło naprawdę dobrze w latach tamtejszych, no i także za nami Madame i Sybilla. Na wokalu oczywiście Robert Gawliński, jeszcze długo przed Urkę i przed Baśką i przed szeregiem innych utworów. Son of the Blue Sky też jeszcze troszkę brakowało. Rok 85, no ale tymczasem nadszedł rok 92 i wtedy świat już słuchał rockowego, ostrego łojenia, rozpędzonej rokomotywy, wszystkich takich wyrażeń typu rock z pazurem, które uwielbiamy wszyscy, jak sądzę. W 2004 natomiast ten kawałek, czyli Rusty Cage od Soundgarden, zyskał drugie życie za sprawą wspomnianej dzisiaj już serii GTA.

słuchało się Sodomy Anthrax, Twoja sukienka, ogromny skandal. Tak kiedyś nawijał Fish, zdaje się, że w roku 2008, a to akurat zupełnie nowy Anthrax ze swojej 12 płyty, wydanej bodajże po dekadzie przerwy. Cursum Perficio, wbrew nazwie, ma nie być ostatnią płytą, bo ta nazwa oznacza mniej więcej zmierzanie ku końcowi właśnie, ale nie. Anthrax zapowiedzieli, że jednak grać będą dalej. Za nami It's for the Kids, czyli jeden z singli z tegoż właśnie albumu. Natomiast, no właśnie, weterani sobie, a świeżaki sobie, a ostatnio na Great September spotkałem Lee Sky, a na Insta padła prośba o jej piosenkę Isn't It Funny, także tej właśnie piosenki posłuchamy.

Ależ to było wielkie, wielkie, wielkie dzieło. Rok 2013, album Semp Internal od Bring Me The Horizon. Płyta, na której popowy skręt tego zespołu stał się już dosyć wyraźny, ale metalcore'u wciąż tutaj nie brakowało. Jeśli posłuchamy innych kawałków, to tam wciąż jest go bardzo dużo. Potem nastąpiła taka faza trochę bardziej popowa z już drobnymi elementami metalcore'u. No a teraz chyba można powiedzieć, że wrócili do źródeł, może nie, ale do stylu Semp Internal już bardziej. Natomiast nie wiem, jak rozumieć propozycję Ani, która zaproponowała kawałek Jana, ale może to jest wyzwanie, natomiast zacytuję. Tylko jak radiowcy mówią, nie było i nie będzie tego w radiu, także tak spełniacie, jak spełnicie prośby fanów. Nie wiem, jak to interpretować, ale wiem, że ja tę prośbę spełnię, tym bardziej, że Jan mignął mi wczoraj w barze Studio w Pałacu Kultury w Warszawie.

Mega lubię tę piosenkę oraz jej autorkę. Pisze Zofia, mowa o Mani G, która za nami, ty wiedziałeś, to jest ten kawałek. Mania G, początkująca cały czas artystka. Ja też mam zaobserwowany jej profil na Insta i pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy o tym, że właśnie, że w sumie spoko, tylko że tak production value można by było podciągnąć. No i wygląda na to, że powoli, powoli, ale idzie do przodu. Natomiast może ktoś z was chciałby troszkę więcej drum and bassu, co? No bo nie ma sprawy, bo zwykle aktywny jest taki producent jak Mosey i w rozmowie dla labelu UKF mówił tak, że zaczynał jako hydraulik w szkole, następnie został specjalistą do spraw instalacji grzewczych, a potem w którymś momencie zaczął produkować i w sumie już jakoś to dalej poszło. Także jak widać, można przejść przez różne etapy kariery. Niedawno poznałem gościa, który obecnie jest anglistą, kiedyś był zawodowym żołnierzem, także jak wiecie, no właśnie, historii może być naprawdę, naprawdę wiele. Mosey do mojej świadomości trafił za sprawą remiksu jednego z kawałków Nick Up, a przed nami jego nowa propozycja, Mosey oraz Brody z kawałkiem Stupid.

No, świeżutki jest to kawałek od Skepty, Saxa oraz Chasing Status. No, tutaj, wow, no, można powiedzieć, że bęgerek? No, chyba tak, można powiedzieć. Świeżynka z dzisiaj oczywiście, także no, czekamy na nowy album Skepty, dlatego że on już zapowiadał od jakiegoś czasu, że będzie ta płyta The Fork and Knife, ale jakoś tak cały czas jej nie ma. Po pierwsze, minęło już 7 lat od poprzedniego krążka, po drugie, pół roku temu już dobrze wspominał, że wybrał już 17 kawałków na tę płytę. No i co, i gdzie ona jest? No nie ma. Na dobre trzeba czasem poczekać, na album Skepty też trzeba czasem poczekać. Być może jest to ten sam zbiór, zobaczymy. Ale dalej mamy też rap, tylko teraz z Polski już. I to jest ciekawe połączenie, bo to są Tropiki i SKB oraz Mr. Crime również. Także mamy katy, mamy oczywiście beat w charakterystycznym stylu Tropików. No i SKB, który rapuje, jakby to powiedzieć, chyba w dosyć klasycznym stylu, jak na You Know Me Records i okolice. Także posłuchajmy kawałka Pracownia.

0: chciałem się zająć tylko słowem.
1: Yo, yo, yo, check me out, check me out.
2: Yo.

Moi drodzy, Tropiki, SKB, Mr. Crime, Pracownia. No ciekawy numer, ja mi się wydaje, że pasujący do połączenia ich wszystkich trzech, zwłaszcza właśnie w tym labelu, w You Know Me. Ale czym my zakończymy? No tym, co już nam przegrywa w tym momencie. Tamten i Pejzaż, Twarze za mgłą. To jest kawałek również z propozycji. Przepraszam, ale nie zapisałem od kogo tym razem. Natomiast to jest nasze, ktoś stwierdził chyba, że dobro narodowe, tamten? No nie wiem, ale wiem, że go bardzo szanuję i że jego DJ set będziemy retransmitować w paśmie muzycznym w niedzielę. Dzisiaj natomiast w paśmie muzycznym Lulu Zupczyńska z audycją poświęconą m.in. rave'om. Pojawi się też retransmisja DJ setu Sosi. No tak, no i tym samym utwór, którego posłuchacie jeszcze przed 20, troszkę do takich klimatów rave'owych będzie nawiązywał. Adam Smolarek przy mikrofonie. Zapraszam jutro od godziny 15 na czwórkę w Pradze, moi drodzy chłopaki z sąsiedztwa wyjazdowo. Ja i Delem, a dzisiaj byli z wami Adam Smolarek, Zuza Zielińska oraz Iga Kamińska. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
0: Po reklamie.
4: Tak jak

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Ostatnie tak łagodne wieczory przed nami. Piątek przyniósł nam umiarkowanie ciepłą, ale raczej przyjemną aurę. W ciągu dnia słupki termometrów pokazały od 17 stopni na północy kraju po 21-22 stopnie w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Temperatury szybują obecnie w dół i w większości kraju wynoszą one około 15-18 stopni Celsjusza. Nad Polską wciąż unosi się sporo frontowych chmur, a wilgotność powietrza wzrasta. Na szczęście słabnie wiatr, wieje z zachodu, osiągając zaledwie 15-20 km na godzinę. Na Pomorzu i Suwałkach mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu. Długa nogawka, bluza i można wyruszać na miasto.
1: Autopromocja.
2: Tydzień minął już od festiwalu Great September, wspomnienia bledną albo wręcz przeciwnie. W niedzielę po 20 odpalcie wieczorne pasmo muzyczne w Czwórce. Posłuchamy wtedy rozmów z artystami, którzy w tym roku wystąpili w Łodzi. Sprawdzimy też, jak sprawuje się Miley Cyrus na swoim najnowszym albumie, czyli Buzz Persuades. A gdyby tego było mało, to pobansujemy wraz z Tamtenem z archiwum 12 cali na godzinę. Zapraszam w niedzielę, Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Tak jak

0: pasmo muzyczne zaprasza Cougar.
1: 13 września 96 roku, czyli dokładnie 30 lat temu, ukazał się utwór Scootera I Am Raving, który usłyszeliście teraz na antenie jako główny singiel z ich trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego Wicked. Witam wszystkich bardzo serdecznie w piątkowym paśmie muzycznym w czwórce za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę na ten wieczór z wami, bo czeka nas naprawdę całe mnóstwo doskonałej muzyki. Adekwatnie do pory będzie to muzyka klubowa, muzyka elektroniczna. Jak to było w ogóle z tym utworem Scootera I'm Raving? Oryginał zaczął się w roku 91 od pięknej, spokojnej ballady fortepianowej Walking in Memphis, którą napisał i zaśpiewał amerykański artysta Mac Conn. Następnie była wersja duetu Shut Up and Dance, to był rok 92. Wzięli oni linię melodyczną tego fortepianu, przyspieszyli, zmienili słowa z I'm Walking in Memphis na I'm Raving, I'm Raving. No i ta właśnie wersja stała się gigantycznym hitem puszczanym na nielegalnych rave'ach, brytyjskich imprezach rave. Niestety musiał to być wycofany ze sklepów single z tego powodu. Wersja Scootera to oczywiście wersja z wyklirowanymi prawami, czyli takimi, które można już puszczać chociażby w radiu. No i jest to wspaniały pretekst do tego, aby się przyjrzeć zjawisku, które zupełnie zmieniło oblicze kultury klubowej, a jest nim właśnie rave. Tak będzie w pierwszej godzinie, potem jeszcze najlepsze elektroniczne nowości, no i wreszcie disco house'owy set Sosi. Pobierzcie płyny, zapnijcie pasy, zaczynamy szybko i nie będziemy się dzisiaj zatrzymywać ani zwalniać. A dla was teraz surowe początki rave'u, między innymi, bo nie tylko, również melodyjne. Te surowe to będzie Outlander, Vamp, 91 rok, a następnie bardziej melodyjne Liquid Sweet Harmony.

Dziś w paśmie muzycznym w czwórce przyglądamy się między innymi zjawisku, jakim była i nadal właściwie jest w innym już sensie kultura rave. Przypomnijmy sobie, o co w ogóle w tym wszystkim chodziło. Narodziny rave'u to przede wszystkim rebelia przeciwko systemowi i w tej właśnie atmosferze narodziły się te wyjątkowe imprezy, odbywające się zwykle w starych magazynach na obrzeżach miast, w tajemnicy, w ukryciu, no i oczywiście w pełnej wolności. Nikt nie podawał adresu takich imprez na plakatach czy żadnych ulotkach. Organizatorzy używali technologii British Telecom Voiceback, czyli jakby poczty głosowej. No i rejwerzy kupowali po prostu bilet w ciemno, nie wiedzieli, co się tam w ogóle wydarzy. W noc podawano, jaki jest punkt zborny, trzeba było zadzwonić pod specjalny numer telefonu i nagrana automatyczna wiadomość przedstawiała im, gdzie się taki rave znajduje i najczęściej było to w okolicach autostrady M20

5 przy obwodnicy Londynu. Tam właśnie rejwerzy szukali tych legendarnych imprez i tam organizowały te imprezy ekipy takie jak Sunrise czy Genesis 88. I od tej autostrady właśnie wziął nazwę chociażby kultowy zespół Orbital. Co było ważne? Anonimowość, wspólnota. DJ nie był gwiazdą na żadnym podwyższeniu, stał w ciemności na poziomie tłumu. No i była ważna idea tak zwana PLUR, czyli Peace, Love, Unity i Respect. Nie było żadnych VIP roomów, żadnej selekcji. Każdy był na takim rejwie równy. Grała muzyka szorstka, hipnotyczna, potem oczywiście troszeczkę bardziej już melodyjna, ale często na początku była ona tworzona na analogowym sprzęcie, jak na legendarnym syntezatorze Roland TB300. Antypopowy format oczywiście, ucieczka od komercji. Tę muzykę wydawano wtedy na tak zwanych white labels, czyli płytach winylowych bez nadrukowanego logo, bez nazwy artysty. Zresztą długo jeszcze potem DJ-e przed sobą chowali nazwy tychże artystów i tychże projektów, które grali, aby ludzie oceniali muzykę i aby też nikt im tej muzyki nie podebrał. Acid House, techno, breakbeat, takie tam można było znaleźć gatunki. No i tak właśnie się zaczęła ta legenda zjawiska, którym był i nadal poniekąd jest rave. A dla was teraz CJ Boland i Camark, to jest numer z roku 92, czyli gdzieś tam jeszcze z tych początków rave'owych, jeden z hymnów tej kultury. No a potem troszeczkę bardziej melodyjnie Easy Posy, Everything Starts With an A, bo oczywiście w grę wchodziły tam też różnego rodzaju używki. Kinky Sound Clash Mix to będzie w tym remiksie, rok 96. No i tak się zaczyna ta właśnie legenda. Do 21 przygląda się jej dla was Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.

Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, z wami dzisiaj w czwórce do godziny 23. Przyglądamy się w tej pierwszej godzinie fantastycznemu zjawisku, jakim była i jest kultura rave. Mówiliśmy o tym, od czego ta kultura się zaczęła, a teraz powiemy, co było dalej oczywiście. A w latach 90. Powstały kolejne gatunki związane z tą kulturą rave'ową, z tą kulturą klubbingową. Między innymi trans oraz, uwaga, eurodance. To na pewno każdy z was kojarzy. Trans narodził się we wczesnych latach 90. Głównie w Niemczech jako bezpośrednia ewolucja techno, granego również na rave'ach. Twórcy tacy jak Paul Van Dyk czy Jam & Spoon uznali, że zamiast tego agresywnego bitu lepiej wprowadzić słuchaczy w stan transu. Więc były to długie utwory, 7-9-minutowe, raczej bez wokalu na początku, ewentualnie traktowanego jako instrument. Narastające melodie, kosmiczne brzmienia hipnotyzujących syntezatorów. No i trans przejął z kultury rave właśnie jej duchowy, wspólnotowy element, czyli tę ideę plur właśnie, peace, love, unity oraz respect. Miała to być ucieczka od rzeczywistości w stronę mistycznych doznań na parkiecie. Ale w tym samym czasie producenci innego rodzaju zauważyli, że ten szybki beat z imprez świetnie niesie się w radiu, jeżeli doda się do niego elementy muzyki pop, no i czarnego rapu również. I tak właśnie powstał Eurodance, czyli zespoły, które na pewno wszyscy kojarzycie, chociażby Two Unlimited, czy chociażby Culture Beat, które do tej pory grają na dyskotekach całego świata. No i to szybkie tempo wspaniale się w klubach sprzedawało, 130 bpmów, rapujący faceci w zwrotce, śpiewające dziewczyny w refrenach, no i przede wszystkim wesołe, proste melodie. Z samego rave'u Eurodance wziął po prostu czystą energię, no i tempo, odrzucając w ogóle tą undergroundową ideologię. Ta scena zaczęła się trochę dzielić i to widać do dzisiaj. Tradycyjna kultura rave była antykomercyjna. DJ swoją tożsamość ukrywali, rzadko nagrywali teledyski, a tymczasem pojawili się tacy wykonawcy jak chociażby Sash z numerem Ecuador, globalnym hitem klubowym wydanym w roku 1997. I ten singiel błyskawicznie podbił listy przebojów, parkiety taneczne na całym świecie. Otrzymał też profesjonalny teledysk fabularny kręcony na pustyni w Hiszpanii. Był to absolutny szał. Ale też trzeba przyznać, że Sash dokonał niezwykle ciekawego fuzji brzmienia muzyki trans, a jednak ubranego w tą komercyjną strukturę eurodance'u. A u nas oczywiście Ekwador kojarzony jest głównie z jednym klubem w Warszawie i słowem manieczki. Ale wierzcie mi, to jest kawałek, który zawsze działa na parkiecie. Paul Van Dyk, For an Angel, transowo, a potem Sash, Ekwador w czwórce.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

Cesarz Ekwador w czwórce. Nikt się tego nie spodziewał, a jednak to się wydarzyło. Pretekstem do tego jest przyglądanie się kulturze klubowej, kulturze rave również w ciągu ostatnich 30 lat. My teraz słuchaliśmy sobie lat 90., a w latach 2000 ta muzyka przeniosła się, krótko mówiąc, między innymi na stadiony, a właściwie to nastąpił pewien podział, bo był ten wielki stadionowy trans, czyli chociażby Tiesto grający na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Atenach w roku 2004. Coś, co byłoby nie do pomyślenia na początkach, w początkach tej kultury elektronicznej, ale też było tak, że ta muzyka w tempie 140 BPM-ów przeniosła się również do klubów undergroundowych ponownie. No właśnie, ale klubów. Już nie były to te warehouse'y, nie były to już opuszczone fabryki. Następowała też brutalizacja i przyspieszenie tego brzmienia. Mieliśmy hard trance, hard style, różne rodzaje i odmiany muzyki house. Ta muzyka stała się bardziej agresywna, oparta na ciężkich basach, przesterowanych stopach, no i pompujących oczywiście basach, czyli to, co wszyscy lubimy dzisiaj najbardziej. Ja wam chciałam pokazać dwa kawałki z mojej biblioteki. Rok 2001, Daisy D, Crazy, ale to będzie mix Energize, Floor Burner. Pierwowzór to jest taki klasyczny hip house z roku 91. Niezbyt może posiadający wielki polot, ale ten remix to naprawdę kwintesencja eurodance'u, hard dance'u lat 2000. Piękne, szybkie tempo, euforyczna, pompująca energia. Jestem pewna, że to bardzo wam się spodoba. Drugi utwór to Paul Adam Walter i Brutal House. To jest utwór z lat 90., ale ja puszczę go w remiksie DJ-a Speeda z roku 2004. Polski producent DJ Speed przerobił go na hymn, który definiował wtedy brzmienie takich legendarnych klubów, jak chociażby Energy 2000, czyli właśnie Ekwador Manieczki. Moi drodzy, trochę dobrej energii nikomu nie zaszkodziło jeszcze na wieczór, zwłaszcza na wieczór, no bo musimy się troszeczkę dobodźcować przed weekendem. Daisy D, Crazy w remiksie Energize, Floor Burner oraz Paul Adam Walter Brutal House w remiksie DJ Speeda.

Paul Adam Walter, Brutal House w remiksie DJ-a Speeda, to rok 2004. No i tak właśnie wyglądało ponad 30 lat kultury rave, zjawiska, które doprowadziło ostatecznie do przeniesienia muzyki klubowej na stadiony. I nie tylko, no właśnie, również na social media, bo dziś mamy do czynienia z tak zwaną tiktokizacją tej muzyki oraz wybuchem trendu na hard techno. Ten współczesny rave przyspieszył do 150-160 BPM-ów. Trudno już naprawdę za tym nadążyć. Na TikToku pojawiły się oczywiście te TikTok Moments, krótkie 15-sekundowe, intensywne dropy, które łatwo jest nagrać telefonem i wrzucić do sieci. Sam DJ stał się influencerem oraz marką. To są dzisiaj genialni performerzy o potężnym zasięgu medialnym, a ich występy to naprawdę audiowizualne spektakle. No i oczywiście musimy wspomnieć też o tym, że korporacje weszły na dobre do tego biznesu. Jest to, no właśnie, jest to biznes. Te bilety są bardzo drogie, wyprzedają się w kilka minut często. Też zmienił się ubiór. Kiedyś była wielka wolność w tym ubiorze. Dzisiaj ta kultura jest dominującą. Dominuje tam czerń, dominują tam skórzane uprzęże i okulary przeciwsłoneczne oczywiście. Ta komercjalizacja się utrzymuje, ale dzięki małym kolektywom, takim jak chociażby Underbridge Rave w Polsce, z którym pojechaliśmy w tym roku na Rave the Planet, ciągle utrzymuje się również kultura undergroundowa. Na koniec dla was właśnie element komercyjny Kiki oraz Marlon Hofstadt, Losing Control, to rok 2025.

Bardzo krótki kawałek, co zresztą pokazuje, jak ta kultura się zmieniła. A potem może jeszcze zmieści się jeden z moich ulubionych duetów, czyli X-Club. My się słyszymy w kolejnej godzinie do 23:00. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.

0: Autopromocja.
1: Za skarpami i rzeką w krainie niedźwiedzi, tam gdzie ulice pachną czekoladą, a czas się zatrzymał.
2: To jakaś bajka?
1: Nie, to o Pradze, tej w Warszawie. Robimy tam ustawkę w sobotę na sztywno, 15, Ferajna wpada na ksiuty.
2: Co?
1: A, już tłumaczę. Audycja Czwórka na Dzielni w sobotę od 15 do 18.
2: A no tak, będziemy tam faktycznie. Adam Smolarek
1: i Del M.
0: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Na zegarach 21.
1: Pogoda.
0: Nadchodząca noc upłynie pod znakiem gęstych mgieł i wyraźnego ochłodzenia. Kierowcy, zdecydowanie zdejmijcie nogę z gazu. Od Małopolski i Podkarpacia przez Lubelszczyznę aż po południowe Mazowsze rozwinie się gęste mleko, które ograniczy lokalnie widoczność na drogach. Czeka nas także bardzo wysoka wilgotność powietrza. Na termometrach zobaczymy zaledwie od 9 do 13 stopni Celsjusza. Najcieplejszym punktem na mapie okaże się Wybrzeże, nad samym Bałtykiem około 12 stopni. Wiatr 20 km na godzinę. Na szczęście opadów raczej brak. Mimo to uważajcie na siebie, wracając z nocnych zabaw.
1: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja.
2: Tak jak my.

Listen, baby, I can get whatever man I want. You see me?

0: na pasmo muzyczne zaprasza Cougar.
1: Cougar, czyli Lulu Zówczyńska od 20 z wami, a do 23 pozostanie ten klimat elektroniczny na antenie. My przyglądaliśmy się między innymi początkom, rozwinięciu, no i mam nadzieję, że nie końcowi kultury rave, ale na pewno temu, co teraz reprezentuje sobą to właśnie zjawisko. A teraz w tej godzinie zagramy najlepsze premiery muzyki elektronicznej. Samantha Loverbridge z utworem Sassy rozpoczęła nam tę selekcję. Będzie tylko lepiej, na pewno będzie krócej niż w poprzedniej godzinie, bo oczywiście te starsze kawałki były bardzo długie. A teraz zagra nam Małpę Just a Little More. To jest singiel wydany we wrześniu, 4 września przez label Interscope. Bardzo interesujący DJ Maurits West Twin, tak się nazywa naprawdę, pochodzi z Amsterdamu. No i tak naprawdę jest on jedną z najważniejszych postaci tech house'owych aktualnie. A następnie Azeka z numerem Dissolve, również świeży singiel z 3 września tego roku. Azeka natomiast jest DJ-ką i producentką z Ameryki i wyrosła ona z nowojorskiej sceny klubowej house, electro. No i troszeczkę taka mroczniejsza, bardziej psychodeliczna elektronika gra w jej muzyce. Małpę, Just a Little Bore i Azeka Dissolve teraz dla was na początek w 4.

Azeka w czwórce, a z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar do godziny 23:00 i w tej drugiej godzinie pasma muzycznego przyglądamy się premierom, najświeższym kawałkom elektronicznym oraz klubowym. A teraz przed wami Camel Fat oraz Landlord's Nightmare i Denis Sulta razem z Capri zagrają kawałek Push the Tempo. Camel Fat wraca z nowym materiałem, to premiera z początku września. Bardzo ciekawy utwór, który sięga po energię wczesnych lat 90. Piękne, skraczowe elementy, euforyczne staby fortepianowe. A samo Camel Fat to tak naprawdę duet Dave Whelan i Mike Di Scala, których przełomowym momentem był utwór Cola z roku 2017, nominowany do Grammy, bądź co bądź jeden z numerów, które naprawdę bardzo mocno wypchnęły ich na te klubowe salony. Denis Sulta jest producentem bardziej związanym do tej pory z muzyką może bardziej taką disco, bardziej melodyjną, bardziej spokojną. Jego przełomowy kawałek It's Only Real był wspierany między innymi przez Forteta oraz Bicepa. Oparty był na starych samplach funkowych, soulowych oraz disco. I teraz to po raz pierwszy jest jego wydanie w labelu Defected, a sam Capri natomiast jest młodszym pokoleniem, pracował chociażby z Low Stepą przy utworze God the Funk, najczęściej granym house'owym numerze w 2025 roku. Camel Fat, Landlord's Nightmare oraz Denis Sulta i Capri w numerze Push the Tempo.

La. Ten utwór na pewno znacie, na pewno kojarzycie i na pewno za chwilę go rozpoznacie, kiedy ten motyw muzyczny zabrzmi na antenie. Kawałek pierwszy raz został stworzony przez Tinę Marie w roku 1980.

1988, artystkę amerykańską, multiinstrumentalistkę, producentkę i autorkę tekstów związaną z muzyką R&B, soulem oraz funkiem między innymi. Oh La La La to był jej największy sukces na amerykańskiej liście R&B. Pierwsze miejsce Billboard R&B and Hip Hop Songs.

interpretację. Oczywiście był to numer przyspieszony, numer dużo bardziej elektroniczny i związany właśnie bardziej z kulturą elektroniczną, kulturą house'ową i eurodance'ową nawet w tamtym czasie. A ja chciałam wam pokazać wersję R Squared, projektu R Squared. To jest premiera również z września tego roku, z 10 września. No i oczywiście wersji tego kawałka było bardzo wiele. Bardzo przyjemnie jest ich słuchać i je poznawać, a ta jest akurat jedną z tych najświeższych. A do tego jeszcze Max Styler i Kuda z kawałkiem Love Forever, to akurat premiera sierpniowa z epki Maxa Stylera I Don't Think I Can Stop. Wspaniały amerykański producent z Kalifornii wyrósł z tech house'u, a teraz przesuwa się bardziej w stronę tego melodyjnego dance'u, no i również szybszych melodii, bo takie właśnie ostatnio prezentuje. R Squared, Ulalala oraz Max Styler i Kuda z utworem Love Forever w czwórce, a Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami do godziny 23:00.

Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, dzisiaj z wami w paśmie muzycznym. W tej godzinie przyglądamy się m.in. klubowym premierom, wspaniałym nowym perełkom na playlistach, streamingach i nie tylko. I teraz chciałam wam pokazać dwie z nich. Jeden z tych numerów oparty jest na utworze Denise Belfon Work. To jest 98 rok. A sama Denise Belfon znana jest jako Sossi, to wokalistka z Trinidadu i Tobago, związana z muzyką karaibską. Sam Work jest mocno osadzone w tych latach 90. Bardzo taneczne, bardzo seksualne również, z bardzo charakterystycznym refrenem, który na pewno za chwilę rozpoznacie. W 2001 roku Masters at Work zrobili nową wersję tego utworu, ale wersji tego utworu, powiedzmy sobie wprost, jest naprawdę niezwykle dużo. Jest to bardzo motyw popularny w kulturze klubowej. No i również Major Lazer wykorzystali ostatnio tenże wokal w swoim utworze o bardzo skomplikowanej nazwie,

która to brzmi Rotate with America Foster Skill Bank and Beam, ale ten tytuł napisany jest dużymi i małymi literami. Mnie się oczywiście przypominają lata 2000, kiedy tak właśnie się pisało na komunikatorach różnego rodzaju, na przykład na GG. Kto pamięta GG, ten powinien udać się prawdopodobnie na jakieś badania już, bo trochę lat minęło, moi drodzy. Major Lazer Skill Bank Beam oraz America Foster ten numer wykonali, stworzyli i wykonali, a Patrick Topping zrobił remix bardziej elektroniczny niż ta pierwotna, trochę taka dancehallowa wersja. I właśnie ten remix chciałam wam teraz puścić. A do tego jeszcze Chloe Kaye z utworem After Dark. To jest premiera z sierpnia. Premiera, która ukazała się bądź co bądź w prestiżowej wytwórni Ninja Tune. Bardzo piękny kawałek, inspiracje Nowym Jorkiem lat 80. stylem French Touch, no i New Wave również, odpowiednio również szybki, bo to jest 135 BPM-ów, czyli tak jak dzisiaj się lubi. A jest to singiel zapowiadający mini płytę artystki zatytułowaną Dance Again. Major Lazer z utworem o niezwykle skomplikowanym tytule Rotate with America Foster Skill Bank and Beam w remiksie Patricka Toppinga, a potem wspaniała Chloe Kaye i After Dark.

Chloe Kaye, After Dark. Dosyć szybki utwór i właśnie w ten szybki sposób również zakończymy drugą godzinę pasma muzycznego. Zagra nam Carlita ze Stevem Appletonem w utworze One More Dance. Kawałek z września tego roku, z 3 konkretnie września. Również ukazał się nakładem kultowej wytwórni Ninja Tune, tak samo jak poprzedni utwór Chloe. Jest to piękny crossover muzyki house, indie dance i popu. Trochę melancholijny, no ale to dlatego, że udziela się wokalnie w nim brytyjski artysta Steve Appleton, bo sama Carlita na pewno melancholijna nie jest. Następnie zagra DJ String i Sam Galatry. So Many Things to Say, również premiera z początku września. No i wiadomo, tak jak to DJ Hellstring, będzie eurodensowo, będzie euforycznie, no i będzie też popowo z wokalem Sama. A potem jeszcze Julian Fijma i Savajaka Stay. Ja w tej godzinie już się z wami żegnam i słyszymy się po 22, słuchając wspaniałego disco house'owego seta Sosi, nagranego w audycji 12 cali na godzinę w 4. A z wami za mikrofonem Lulu Zówczyńska, czyli Cougar.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Przed nami ostatni weekend kalendarzowego lata. Sobota zapowiada się jeszcze całkiem przyjemnie, słonecznie i z umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni w Koszalinie i Białymstoku przez 21 w Warszawie, aż po 22-23 stopnie we Wrocławiu oraz Poznaniu. Na Pomorzu dosyć silny wiatr, w porywach do 60 km na godzinę i może jeszcze trochę popadać. W niedzielę czeka nas załamanie pogody, nad całą Polską sporo chmur, parasol przyda się właściwie w całym kraju. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a na północy kraju możliwe są nawet burze. Będzie też dosyć chłodno, na północnym zachodzie odnotujemy zaledwie 16-17 stopni Celsjusza. Biometr niezbyt korzystny, na poprawę humoru zalecam słuchanie dobrej muzyki, w czwórce oczywiście.
1: Autopromocja.
2: W sobotnim paśmie muzycznym Szwed SWD zapowie producencki album solowy, na którym występują czołowi polscy raperzy.
3: Mam dwie prawe dłonie, gruby kap na betonie.
2: Posłuchamy twórczości DJ-a 600V, który startuje z cyklem imprez w warszawskich hybrydach.

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać. Na pasmo muzyczne zaprasza Kugar.
2: Rozpoczynamy trzecią godzinę pasma muzycznego w Czwórce. Za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Przyglądaliśmy się dzisiaj kulturze rave, która odmieniła historię sceny klubowej. Przesłuchaliśmy również najlepszych premier tanecznej muzyki elektronicznej. A teraz przed wami godzina z fantastycznym disco-house'owym setem Sosi, zarejestrowanym w naszym studiu w kwietniu w ramach audycji 12 cali na godzinę. Ta wyjątkowa artystka, a przy okazji moja dobra koleżanka, znana jest z brzmienia pozytywnych, słonecznych oraz mocno energetyzujących. Nie ukrywam, że jej selekcja jest mi bardzo bliska. Często grywamy również razem, nie tylko w Warszawie, ale także dookoła Polski. Serdecznie Was na te imprezy zapraszam, a zachętą niech będą te piękne dźwięki, które usłyszycie, a właściwie słyszycie już aktualnie w tle. Słońce, disco i dobra zabawa, czyli set Sosi w Czwórce do godziny 23:00.

Ta niezwykle zdolna DJ-ka na scenie jest już dobrych kilka lat, a jej konik to muzyka house, lo-fi, deep house oraz nu disco. Poza świeżą house'ową selekcją przemyca do swoich setów również sentymentalne motywy popowych hitów z lat 80., 90. oraz 2000. Niedawno zakończyła swoją alternatywną działalność jako projekt Sonia pisze piosenki, gdzie owe piosenki komponowała oraz wykonywała jako wokalistka i instrumentalistka. Chętnie również gra na wydarzeniach zaangażowanych społecznie. Otwarcie promuje ruch Sober Dance, występując m.in. na imprezach z cyklu Sober Rave, które udowadniają, że do doskonałej zabawy przy muzyce elektronicznej nie są potrzebne żadne używki. Regularnie gra w Warszawie w miejscach takich jak Barka, Bar Studio czy Dzik. Ma na koncie występy na topowych festiwalach w kraju, w tym Open Air Festival, Audio River Festival czy Wisłoujście, a ostatnio supportowała także Jamesa Hype'a w stolicy. Set Sosi z wami w czwórce do godziny 23:00.

Słuchacie pasma muzycznego w czwórce, a to jest retransmisja fantastycznego disco-house'owego seta Sosi z audycji 12 cali na godzinę.

Zbliżamy się do końca piątkowego pasma muzycznego w czwórce. Mnóstwo dobra za nami, kawał historii w postaci rejwowych hitów i undergroundowych klubowych strzałów ostatnich 30 lat. Doskonałe elektroniczne premiery, a do tego pozytywnie nakręcający set Sosi z 12 cali na godzinę. Z wami od godziny 20 była Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Żegnam się pięknie, na dłuższą chwilę pędzę ładować baterie na urlopie. No i cóż, słyszymy się w nowej czwórkowej ramówce w poniedziałki i nie tylko, bo będzie można już regularnie usłyszeć mnie także w piątki, o czym opowiem niebawem. A kto w Warszawie, niech wpada świętować moje urodziny na imprezce w barze Studio 25 września, gdzie zagram z moją radiową koleżanką Prima Domą. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie w te chłodne jesienne dni. A my słyszymy się za ponad 2 tygodnie. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Za skarpami i rzeką w krainie niedźwiedzi, tam gdzie ulice pachną czekoladą, a czas się zatrzymał.
2: To jakaś bajka?
1: Nie, to o Pradze, tej w Warszawie. Robimy tam ustawkę w sobotę na sztywno, 15, Ferajna wpada na ksiuty.
2: Co?
1: A, już tłumaczę. Audycja Czwórka na Dzielni w sobotę od 15 do 18.
2: A no tak, będziemy tam, faktycznie. Adam Smolarek?
1: Intel M.
0: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
5: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

Kann man dann.

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

Kiedy ja naiwny wpuszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę. Na ratuszu Arsenale, a pijany typ wagon.

to na myśli, nie tylko tak śpiewam. Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Ja nie chciałem tak szybko umierać. I nie śpiewam tego dlatego, byś do mnie wróciła lub żeby współczuli mi.

wokół ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy, ale

świat. Fotografujesz gwiazdy, piszesz listy o snach. Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

silnik, włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, na delocji BFB, nie mam ziom, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak ciebie zorienią, chyba nich obiech, czyjąś żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

Tu czwórka, Polskie Radio. Gramy!

słyszę spinacz odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, parsknąć nie może dzisiaj. Nie można kartą, łycha na karton, sam równowagę chwytaj. Pardon, jak się kto pyta, dosyta, nabity wstał.

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży,